0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Przed nami kolejny upalny dzień na południu Wielkopolski, bo termometry dzisiaj w Kaliszu i okolicy pokażą 34 stopnie, a w słońcu oczywiście może być jeszcze cieplej, jeszcze goręcej. Sporo słońca przez cały dzień, choć pojawią się już chmury. Zachmurzenie małe, umiarkowane, lecz bez opadów deszczu i bez burz. Wiatr z zachodu do 15 km na godzinę.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
4: 6.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Z powodu rosyjskiej rakiety zmienią się zasady alertów SMS. Czy ratownicy mogli zrobić więcej? Prokurator bada wypadek na basenie. Polscy siatkarze awansowali do półfinału Ligi Narodów. Dorota Wardecka, dzień dobry. Rząd zmieni zasady wysyłania tzw. alertów RCB. To efekt wczorajszego upadku rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy usłyszeli sygnały ostrzegawcze, ale nie otrzymali wiadomości SMS. Jak tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, procedura została uruchomiona, jednak zagrożenie minęło, zanim komunikaty mogły dotrzeć do odbiorców.
5: To nie jest taka technologia, jak przesyłamy sobie wiadomości do naszych znajomych, gdzie to jest jedna wiadomość. To są dziesiątki tysięcy wiadomości, w związku z czym ta technologia, która nie jest najnowszą technologią, bo jest z nami już od kilkudziesięciu lat, wymaga trochę czasu, wymaga kilku minut.
4: W przyszłości alerty mają być wysyłane także po odwołaniu zagrożenia, tak aby mieszkańcy wiedzieli, że sytuacja jest już bezpieczna. W Łódzkim Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki trwa walka o życie 7-letniego chłopca, który topił się w parku wodnym. Jego stan lekarze określają jako skrajnie ciężki. Prokuratura zapowiada eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, czy ratownicy mogli wcześniej zauważyć dziecko znajdujące się pod wodą, mówi Paweł Jasiak z Łódzkiej Prokuratury Okręgowej.
6: W wodzie zostanie umieszczony specjalny fantom, natomiast funkcjonariusze policji udadzą się na stanowiska ratownicze i będą obserwować, z jakiej pozycji kto mógł zobaczyć, że do tego całego zdarzenia doszło.
4: Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że chłopiec przez kilka minut był pod wodą, zanim został zauważony przez jednego z pływających tam mężczyzn. Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół podstawowych i przedszkoli nie będą mogli korzystać z telefonów komórkowych na terenie placówek. Prezydent podpisał nowelizację prawa oświatowego. Zakaz obejmie lekcje, przerwy i zajęcia organizowane poza szkołą, na przykład lekcje wychowania fizycznego. Od tej zasady będą wyjątki m.in. wtedy, gdy nauczyciel uzna, że telefon jest potrzebny podczas zajęć, w nagłej sytuacji lub ze względów zdrowotnych. W Warszawie rozpoczęła się zbiórka podpisów pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Rafała Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Inicjatorzy zarzucają władzom m.in. błędy w polityce mieszkaniowej, problemy z nadzorem nad miejskimi instytucjami i skupienie się na polityce krajowej kosztem spraw lokalnych, mówi jeden z inicjatorów zbierania podpisów pod referendum, Maciej Wilk.
7: Referendum!
8: Wspomnijmy oczywiście warszawski rynek mieszkaniowy. Wszyscy tutaj na tym cierpimy. Ceny mieszkań po 20 parę tysięcy złotych za metr kwadratowy. Nie ma uregulowanego kwestii najmu krótkoterminowego w ogóle. Centrum miasta pustoszeje, zamieniane jest na jedno wielkie Airbnb, a ludzie są wypychani na suburbia. I taki ostateczny jeszcze zarzut, jaki kieruje w stronę już personalnie pana prezydenta Trzaskowskiego, to jest to, że mieliśmy przez ostatnie 8 lat miasto bez gospodarza.
4: Podpisy będą zbierane do końca września. Jeśli ich liczba okaże się wystarczająca, referendum mogłoby się odbyć w grudniu. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia, którzy bronią w rozgrywkach tytułów, w sobotnim półfinale zmierzą się ze Słowenią. Drugą parę półfinałową stworzą Japonia i USA.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. 4 po 6.
9: Trzy razy tak. Dzień dobry, dzień dobry.
2: A czy ja mogę
9: dobry
2: trochę pokrzyczeć?
9: Poczekaj, ściszę sobie słuchawki.
2: Chodzi mi o to, że chciałbym, żeby piątek był weekendem. I ja tak jak to oni w wiadomościach. Referendum! Referendum!
9: Tak. Piąteczek.
2: Zróbmy piątek weekendem, słuchajcie.
9: A to nie jest weekend jeszcze?
2: Jeszcze niby nie. A gdybyśmy to przepchnęli przez referendum, to ja czuję, że mielibyśmy poparcie w Polakach.
9: Ja myślę, że jakbyśmy poniedziałek chcieli mieć weekendem, to też
2: to zróbmy.
9: Zróbmy od piątku do poniedziałku, tak, to będzie idealnie. Cztery, nie trzy.
2: Karolina Romke.
9: Tak jestem, Tomasz Michalak też.
2: Piątek.
9: Piąteczek.
2: Piątunio, witajcie.
1: Duet na rano.
3: Radio Centrum 106.4 FM.
1: Radio na wakacje.

0: To Sarah James o poranku dla Was. 10 minut mamy po godzinie 6.
1: I ostatni dzień miesiąca, 31 lipca w kalendarzu, czyli 212 dzień roku.
0: Czy ja mogę przestraszyć ludzi?
1: Nie, proszę. Nie, proszę.
0: Ale ja chcę.
1: Dobra.
0: Otóż uprzejmie donoszę, że połowa wakacji już za nami.
1: Jakby co, to złe wiadomości od Tomka. Ja absolutnie do tego ręki nie przykładam. Ale za to całe 53 dni lata astronomicznego, więc może się jeszcze ładnie rozhula.
0: No pewnie.
1: Dzisiaj 34 stopnie, Tomek będzie się rozpuszczał.
0: Oj tak, rozpuszczę się, zdecydowanie. Ale to dopiero koło południa, więc myślę, że do 11 jakoś dotrwam. Dziś w kalendarzu także mamy, jak czytam, Dzień Skarbowości. To wszyscy urzędnicy, którzy w skarbówce pracują, mają okazję.
1: Trochę to przeczytałam, wiesz, może dlatego, że jeszcze śpię na jedno oko, że Dzień Skarbów.
0: Nie, skarbowości.
1: Wiesz,
0: będziemy
1: nie
0: wam jeszcze
1: połączyć?
0: Składać życzenia, ale już od samego rana życzymy, żeby podatki dzisiaj płynęły często i gęsto przez drzwi.
1: Tak, przez drzwiami
0: i
1: oknami.
0: Niech pływają, tak, no właśnie. To na początek, a później będziemy dokładać.
1: Dobrze.
0: Dobra, gramy Bon Jovi muzycznie, to już za chwilę.
2: Reklama. Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
3: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Tanecznym krokiem trochę pędzimy już przez piątkowy poranek i trafiamy do kiosku, a w kiosku świeża jeszcze prasa i tematy bardzo gorące.
1: Zastanawiam się, czy oni też tanecznym krokiem, bo ona to przecież tańczyła i to nieraz. Zaskakujące oświadczenie Kurzajewskiego i Cichopek, bo ponoć odchodzą z telewizji.
0: Nie.
1: Jak to sobie w ogóle wyobrażać telewizję bez nich?
0: Telewizja bez Kurzopków. Nic z tych rzeczy.
1: To w ogóle
0: absolutnie.
1: Nie wiesz, na co włączyć teraz. Jaki program?
0: Dobrze, pozostanie jedna słuszna telewizja i co? Aj, dobrze.
1: Albo bez, z radiem tylko.
0: I tak będzie lepiej, zdecydowanie. Joanna Krupa, tudzież Joanna Krupa, w prasie o trudnych relacjach z byłym. Rozmawiamy ze sobą przez adwokata. A to się zdarza wśród celebrytów, oni tak potrafią.
1: Mówię,
0: oni generalnie tak lubią, no.
1: Stać ich na adwokatów.
0: Tak.
1: No dobrze, co jeszcze? Ja też stać i tu dzieje się ponoć niezbyt dobrze pani Dodzie, bo może trafić za kratki.
0: Nie chcemy tego. Nie, pani Doda to musi nam robić nową muzykę, a nie za kratki gdzieś tam. Nic z tych rzeczy. Prasa też sprawdziła, czy 300 plusy wystarczy na wyprawkę.
1: To aż ci to 300 ugrzęzło w gardle,
0: aż mi
1: nie?
0: Normalnie
1: to
0: tak,
1: w ogóle jak?
0: Ono tak
1: ile?
0: Ono tak jakbym zapomniał już o tym 300, jak myślę, jako rodzic, tak? Ceny przeborów
1: szkolnych,
0: tak,
1: nie?
0: Właśnie. Gdzie było to 300?
1: Trzeba już robić powoli zakupy. Tutaj nie wiem, czy za 300, prędzej za 3000. Pani Lipowska, aktorka, mówi o operacjach plastycznych i podkreśla o starzenie godne, albo
0: dobrze.
1: Starzenie się z godnością.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Czyli zaoszczędzić.
0: A jak ktoś potrafi, to może, to dlaczego nie spróbować? No? Ale jak nie, to oczywiście nie będziemy namawiać.
1: To można przechulać na co innego.
0: Jasne. 22 po 6, wracamy do grania. Radio na wakacje.

0: Sissy Catch, muzyczny powrót do lat 80. A za kilka chwil oczywiście będziemy mówić o tym, co na drogach się dzieje w regionie.
1: Miejmy nadzieję, że od samego rana nie dzieje się za dużo, ale coś tam pewnie znajdziemy, żeby was poinformować.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
3: Informacje dla kierowców.
4: Za 28 minut będzie godzina 7, a na drogach południowej Wielkopolski o tej porze ruch odbywa się bardzo płynnie, oczywiście nie ma mowy o utrudnieniach. Warunki do jazdy też bardzo dobre i według synoptyków takie będą przez cały dzień, a jedyne co może nam utrudniać jazdę, to dość ostre słońce i wysoka temperatura, która za kierownicą może powodować znużenie, jeżeli robicie więcej kilometrów. Jeśli chodzi o utrudnienia, no to w Kaliszu proszę uważać tam, gdzie drogowcy rozpoczęli pracę, a więc tańczu. Póki co jeszcze wielkich utrudnień nie ma, bo prace trwają na poboczach, ale to lada moment może się zmienić, więc proszę tam zwrócić uwagę na rozwój sytuacji. W Ostrowie Wielkopolskim nieco więcej działań, Leduchowskiego nadal w przebudowie i już remont ulicy Wrocławskiej, który wkracza w bardziej zaawansowaną fazę. Efekt to zwężenia i ograniczenia prędkości. Na drogach krajowych za Ostrowem w kierunku Krotoszyna nadal prace na 2-3 km odcinku i oczywiście za Kaliszem w kierunku Opatówka na wysokości Zdun także ekipy i tam brak oznakowania poziomego, miejscami spore nierówności, spadki zwłaszcza na zerwanych poboczach, zwężenia oraz sygnalizacja świetlna. Proszę uważać.
3: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
2: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
5: Kolejny przykład, że nie zawsze trzeba wierzyć nawigacji. Niespełna 80-letni kierowca z Polski zaufał wskazaniom nawigacji, wjechał samochodem w głąb bawarskich Alp. Droga stawała się coraz węższa, aż zmieniła się stromy szlak przeznaczony dla pieszych. Podróż zakończyła się na drewnianej kładce, z której koła auta zsunęły się nad wąwozem. Sprowadzenie pojazdu na bezpieczny teren zajęło ratownikom 4 godziny.
4: Ale trzeba przyznać, że wykazał się dużą porcją takiego samozaparcia.
5: Ale widoki jakie miał piękne.
4: Cudowne, no polecamy. No, nie stosujcie tego może, ale jeżeli pieszo, to jak najbardziej.
3: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
4: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia. Dla ciebie.
5: ¿Qué lo que estamos a rular y empezó el verano? ¡Fuego!
3: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Za 15 minut będzie godzina 7, ostatni dzień lipca w kalendarzu i jak się okazuje, dzień, w którym przed laty obrodziło w znakomitości. Kto się urodził 31?
1: Ten, który bawi nas do dziś, bo został w filmach. Proszę.
0: Jeszcze raz. Nadajemy kącik filmowy Karoliny Romkę o poranku.
1: Już? Tak. Gotowe?
0: Proszę.
1: Tak, bez fanfar? No, no dobrze. 1914 rok. Louis de Funès, słynny francuski aktor komediowy, teatralny, scenarzysta. Zaliczany do grona najwybitniejszych komików historii kinematografii francuskiej. Znany m.in. z roli żandarma Cruchon z serii francuskich komedii. Ja zostaję przy kąciku filmowym oczywiście, bo tak. Kolejny również cudowny aktor, 62 rocznik, producent filmowy Wesley Snipes, którego znacie m.in. z filmów Blade, Wieczny Łowca, Człowiek Demolka czy Ślicznotki.
0: No i na tym zakończyliśmy na moment.

0: Więc ja chyba się muszę nauczyć, wiesz, ryczeć jak ten lew z tych słynnych produkcji
1: tak,
0: filmowych.
1: No. Tak, no zdecydowany.
0: Jak zaryczę, to wszyscy będą wiedzieć, że kącik filmowy idzie. Dobrze.
1: Ja się dziwię, że jeszcze nie ma dżingla.
0: Fatboy Slim urodził się w 63. Brytyjski muzyk, producent muzyki elektronicznej, swego czasu bardzo popularny.
1: Ona też przyłożyła swoją rękę do kinematografii. J.K. Rowling, 65. rocznik, brytyjska pisarka, autorka serii książek o Harrym Potterze.
0: No i w 67. na świat przychodzi Grzegorz Turnau, czyli piosenkarz, kompozytor, którego nie trzeba chyba nikomu przedstawiać. Do twórczości pana Turnała na pewno jeszcze wrócimy, a teraz Sandra muzycznie, ale jeszcze wcześniej słów kilka urodzonych,
1: no,
0: tak, dobrze.
1: Raczej ja oni czekają. No, odważni, wytrwali są ponoć, wierzą w powodzenie swoich przedsięwzięć i z trudem zmieniają zdanie.
0: Dumni, niezależni. Zależni z atutami, koncentracji i konsekwencji.
1: Mają zdolności przywódcze, są dobrymi żołnierzami, policjantami i kierownikami, jak się okazuje.
0: W miłości zazdrośni i nieco porywczy.
1: Aby uspokoić nerwy, powinni regularnie uprawiać sporty.
0: Szczęśliwa cyfra 2.
1: Kamień szlachetny Rubin.
0: A sprzyjający wam znak zodiaku to Skorpion. No i teraz stawiamy kropkę, życząc wszystkiego dobrego.
1: Najlepszości dla tych, którzy mają urodziny.
0: Za 12 siódma.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Za 5 minut będzie godzina 7. Śpiewają od lat o tym, żeby zostawić Tytanika, a oni cały czas tam próbują. No, zostawcie go w końcu i będzie spokój.
1: A my nie zostawiamy was bez informacji. Te już za kilka chwil, w nich kolejne alerty przed upałami.
0: No właśnie, nie tylko u nas, ale też na południu Europy. Tam pożary, tam wysoka temperatura. Więcej o tym w wiadomościach o 7.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny, telefon 502 722 722. Telefon 502 722 722.
3: Reklama.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Słonecznie i z każdą godziną coraz cieplej na południu Wielkopolski. Dzisiaj maksymalnie, tak jak wczoraj, 34 stopnie, ale będzie nieco więcej chmur, więc jest szansa na to, że znajdziecie także chwilę na ochłodę, mimo wysokiej temperatury. Teraz mamy już 24 stopnie w Kaliszu i Ostrowie, 25 w Pleszewie i z każdą godziną będzie coraz cieplej.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 7. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Prokuratorzy zakończyli pracę w Tarnowie Kolonii, gdzie spadła rosyjska rakieta. Alerty przed upałami nawet do 36 stopni na termometrach. Fala upałów również na południu Europy, które walczy z pożarami. Dorota Wardycka. Prokuratorzy zakończyli pracę w miejscu, w którym spadła rosyjska rakieta. Lej, który powstał na ziemi we wsi Tarnowa Kolonia na Lubelszczyźnie, został zasypany, a teren przekazany właścicielowi. Nie ma żadnych powodów sądzić, by celem była Polska, zapewnił premier Donald Tusk, który przyjechał na miejsce. Wiadomo, że był to rosyjski pocisk manewrujący CH-101. Wojskowe systemy zadziałały prawidłowo, twierdzi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: My obserwowaliśmy ponad 20 pocisków zbliżających się czy manewrujących w okolicach granicy z Polską. Każda taka sytuacja powoduje, że polepsza się zdolność reagowania. Widzę prawidłowe wykonanie obowiązków dowódcy operacyjnego.
4: Piloci F-16 byli gotowi zastrzelić rakietę. Na szczęście spadła ona na teren niezabudowany. Prokuratorzy zabezpieczyli fragmenty pocisku. Dziś w oględzinach ma im pomagać ekspert z Ukrainy. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Tu dziś od 30 do 32 stopni w cieniu. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz północnej części województwa lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla województwa lubelskiego i świętokrzyskiego oraz części lubuskiego, wielkopolskiego, małopolskiego, dolnośląskiego, a także podkarpackiego i mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać do 34, a nawet 36 stopni. Natomiast w zachodniej części Pomorza Zachodniego obowiązuje alert pierwszego stopnia przed burzami. Strażacy opanowali pożar we francuskim departamencie Żerondy. Płomienie spaliły tam 42 tysiące hektarów. Zbliżały się do miasta Bordeaux. To jeszcze nie koniec akcji gaśniczej. Aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się ognia, strażacy stosują niestandardową metodę. Chodzi tu o kontrolowane podpalenie.
6: Wykorzystujemy ciężki sprzęt do usunięcia łatwopalnej roślinności. Dzięki temu, jeśli pojawi się nowe ognisko pożaru, będzie ono miało znacznie mniej materiału do spalania i wraz z zespołem będziemy mogli skuteczniej opanować sytuację.
4: Pożary sieją spustoszenie także w innych krajach Europy, w Portugalii, Grecji, Turcji i w Niemczech. W Hiszpanii, która również zmagała się z ogniem, premier Pedro Sánchez ogłosił koniec stanu wyjątkowego w związku z pożarami w prowincji Avila i w Madrycie, które strawiły dziesiątki tysięcy hektarów. Od środy w Hiszpanii trwa czwarta fala upałów z temperaturami dochodzącymi do 40 stopni, co zwiększa zagrożenie pożarowe. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku liczy na wpis na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. Organizatorzy złożyli wniosek do Narodowego Instytutu Dziedzictwa, mówi szef Międzynarodowych Targów Gdańskich Andrzej Bojanowski.
7: Jesteśmy po ponad 10-miesięcznym procesie badawczo-dialogowym i z mieszkańcami, i z uczestnikami, i z rzemieślnikami.
4: Rozpatrywanie wniosku może zająć kilka miesięcy, a Jarmark Dominikański potrwa do połowy sierpnia.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Po koszmarze w Lidze Mistrzów polskie zespoły sprawiły nam więcej radości w walce o Ligę Konferencji. Wiadomo, Raków i GKS awansowały do trzeciej rundy eliminacji. Częstochowianie wygrali na Malcie z Walettą 4-0, mówi trener Dawid Kroczek.
9: Takie dojrzałe spotkanie z naszej strony. No myślę, że w żadnym tak naprawdę momencie nie straciliśmy kontroli nad meczem. To też przełożyło się na wynik i myślę, że no tutaj możemy być z tego powodu jak najbardziej zadowoleni, a najbardziej cieszy nas to, że to nas nastawienie zawodników i taki poziom koncentracji, też odpowiedzialności w takim spotkaniu był na dobrym poziomie.
8: GKS w Katowicach odrobił jednobramkową stratę, pokonał MŚK Żylina 3-1 i teraz czeka go dwumecz z HPL-em Tel Awiw. Raków zagra ze szwedzkim Hammarby. UEFA wytacza ciężkie działa w konflikcie z FIFA. Europejska Federacja Piłkarska po spotkaniu, które zostało zwołane w reakcji na propozycję Światowej Federacji, by piłkarskimi mistrzostwami świata zarządzał prywatny inwestor, postawiła Gianniemu Infantino ultimatum i przekazała w komunikacie, że jeśli FIFA nie zrezygnuje z planu częściowej prywatyzacji mundialu, Europa zbojkotuje turniej. Polscy siatkarze wygrali z Ukrainą 3-1 w ćwierćfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Podopieczni trenera Nikoli Grbicza, którzy bronią w tych rozgrywkach tytułu, w jutrzejszym półfinale zmierzą się ze Słowenią. W drugim wczorajszym ćwierćfinale USA pokonały Włochy 3-0, Amerykanie o finał zagrają z Japonią. Magdalena Fręch odpadła z turnieju w Waszyngtonie. W drugiej rundzie przegrała z najwyżej rozstawioną Jessicą Pegulą z USA 6-3, 3-6, 0-6. Tymczasem polska półfinalistka Wimbledonu kończy karierę. Alicja Rosolska ostatni raz zagra w przyszłym tygodniu w Warszawie.
10: Już na początku właśnie się zastanawiałam, czy po Wimbledonie nie zakończyć, ale tam bym właśnie nie miała tej okazji pożegnać się z polskimi kibicami, więc stwierdziłam, że nie będzie lepszego zakończenia kariery niż tutaj w Warszawie, na mojej właśnie, że tak powiem, ziemi tutaj.
11: Przyjechałaś prosto z kortów Legii, gdzie turniej będzie od niedzieli tak naprawdę kwalifikacji od poniedziałku turniej główny i tutaj rakieta czeka.
10: Tak, tak, jestem tutaj z rakietami, bo faktycznie się szykuję, chcę dobrze zagrać w tym turnieju. Mam nadzieję, że to nie będzie tylko jeden mecz. Gram razem właśnie z Martyną Kubką, więc mam nadzieję, że dobrze pogramy i że będę mogła jeszcze raz zagrać tutaj w Warszawie ten finał.
8: Z Alicją Rosolską rozmawiał Przemysław Pozowski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: 6 minut po godzinie 7. To co z tą naszą petycją i referendum, żeby piątek był weekendem? Idziemy
12: w
2: to?
12: Ja już podpisałam.
2: Dobrze, okej, to dajcie znać, czy mamy robić taki dokument i czy podpiszecie. Czekamy na wasze sygnały.
12: Myślę, że nie będzie z tym żadnych kłopotów.
2: Piątek dniem wolnym od pracy, tak już ustawowo.
12: To co my tu robimy, powiedz? Jakie my przykład my dajemy
2: próbujemy,
12: dzisiaj?
2: My próbujemy wpłynąć, dobrze, jesteśmy jak ci influencerzy w sieci, wiesz. No.
12: Tomasz Michalak, influencer, sobie rolę znalazł, nie? Jak to brzmi, no pięknie.
2: Gramy 6 po 7 YouTube Street of Dreams dla was o poranku.

0: Reklama.
1: Łączy nas krew, która ratuje życie.
2: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
1: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
3: Już w ten piątek, 31 lipca o 19 zapraszamy na wyjątkowy wieczór żużlowy na Ostrowskim Stadionie Miejskim. Monfin Magnus Ostrów Wielkopolski podejmie Dakar Development Stal Rzeszów. Podczas meczu oficjalne pożegnanie światowej legendy żużla Taja Wufindena, trzykrotnego indywidualnego mistrza świata. Bądź częścią tego wydarzenia. Ten piątek, 19, Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Bilety online i w biurze klubu.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
7: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz. Duet na rano.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.
2: Horoskop Radia Centrum.
3: No, Baron będzie chciał zacząć weekend bardzo szybko, dlatego szybko mu pora się z obowiązkami.
4: A widzisz?
3: Dzisiaj...
4: A mówiłem o petycji?
3: No i dobrze. No. Dzisiaj nie będziesz w ogóle brał pod uwagę wszystkich tych, którzy będą zrzucać na siebie obowiązki. Będziesz mógł ich skrytykować, ale działaj ze spokojem, zdobędziesz to, czego pragniesz, a w domu dobry moment na błyskawiczne zakupy, szybkie porządki.
4: Byku, ty z kolei rano zajmiesz się porządkami również, szczególnie w dokumentach albo rachunkach. Wtedy będziesz mieć spokojny weekend. Zaplanuj też, jak zaplanować, jak zainwestować posiadane środki i jak taniej kupić coś, czego podobno bardzo potrzebujesz na wakacyjne wyjazdy.
2: Bliźnięta.
3: W sprawach służbowych opłaci się być skrupulatnym, nawet upartym. Ktoś pochwali, poleci do wykonania ważnego zadania. Zajmij się dzisiaj swoimi finansami, a popołudnie ponoć sprzyja rozrywkom, więc wybierz się z kimś do kina albo na spacer.
4: Rak w pracy chętnie zaangażuje się w zupełnie nowe projekty i wyjdzie to rakowi na dobre, bo okaże się, że tylko rak potrafi zrobić coś lub załatwić na firmie. A rozpoczęte dziś sprawy dobrze się potoczą.
3: Lew, ty nie bój się ważnych rozwiązań, mocniej wierzysz w swoje siły i poszukasz sobie nowego celu do zdobycia. Możesz wydać dzisiaj zbyt wiele kasy na ładne rzeczy, a teraz niepotrzebne. Zachowaj rozsądek, bo masz przed sobą rozrywkowy weekend.
4: Panna ma przed sobą bardzo ciekawy dzień, będzie spostrzegawcza i nie podda się w żadnej sytuacji. Zaskoczy swoim bezpośrednim i odważnym zachowaniem, ale wyjdzie to pannie na dobre.
3: Co uwagi, poczuję, że ciekawe pomysły nie mogą dłużej czekać, aż się za nie zabierzesz, więc najpierw uporządkuj zaległe sprawy, a później odetchniesz z ulgą. Planuj dzisiaj wyjazdy, bo może trafić się interesująca oferta albo usłyszysz informację o wyjątkowym miejscu.
4: Skorpionie, zwolnij tempa, nie spiesz się, bo dzień nie sprzyja ryzykownym działaniom. Będziesz mieć trudności z wyrobieniem się na czas, a współpracownicy mogą cię dzisiaj nie zrozumieć tak dobrze, jakbyś tego chciał.
3: Strzelcu, nie odmawia dzisiaj pomocy. W sprawach zawodowych bądź ostrożny, bo możesz zapomnieć o ważnych obietnicach i dokumentach. Wieczorem znajdź czas na odpoczynek, oczyszczenie aury i pomedytuj albo poczytaj coś inspirującego.
4: Drogi koziorożcu, zawodowe spotkania mogą się dzisiaj przedłużać, choć tematy będą bardzo ciekawe. Bądź dobrej myśli i omawiaj zwłaszcza te pomysły, które już niedługo zapewnią ci przypływ solidnej gotówki. Po południu pojawi się interesująca propozycja wyjazdu.
3: W Wodniku przez cały dzień możesz liczyć na szczęśliwe zbiegi okoliczności, wyjaśni się pewna tajemnicza sprawa. Dzisiaj nie wstydź się swoich pomysłów, bo masz szansę zyskać uznanie, a w miłości powodzenie.
4: Ryby będą spostrzegawcze i łatwo skojarzą różne fakty. W pracy uda się pozbyć irytujących zaległości, a to otworzy drogę do ciekawszych zajęć. Wobec przeciwników bądź uprzejma, droga rybo, ale także pewna siebie, a wzmocnisz swój autorytet.
3: Ładnie, ładnie, już się za to zabieram.
2: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy Intar, posiadającej w ofercie personalizowane meble na wymiar. www.intar.pl.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Mamo! Kurczy mi się brzuszek z głodu.
5: To ruszamy po kurcze do Delikatesów Centrum.
6: Do soboty filet z piersi kurczaka kilogram 19,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 24,99. A do środy arbuz złoty 79 kilo z Delikartą. Limit 10 kilo. Cena przed obniżką 3,99. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
7: No nie, znowu korek. Wszystko kompletnie stoi na Wojska Polskiego. Jak nic, spóźnię się na ważne spotkanie.
8: A ja już mknę przez centrum Kalisza bez korków. Świeże powietrze, zero stresu, a do tego świetna poranna dawka ruchu.
7: Łatwo ci mówić. Jedziesz rowerem, a ja muszę przedzierać się samochodem przez całe miasto i marnować swój czas.
8: Ale przecież nie musisz. Zmień swoje codzienne nawyki. W Kaliszu mamy coraz lepszą infrastrukturę i nowe ścieżki rowerowe. A jeżeli nie masz ochoty na rower, to wybierz autobus. Kaliskie linie autobusowe posiadają nowoczesną flotę ekologiczną. Szybko, bezpiecznie i wygodnie dojedziesz do każdego celu.
7: Brzmi rozsądnie. W sumie to spora oszczędność na paliwie. Bez problemów z parkowaniem i o wiele mniejszy ślad węglowy. Zdrowie dla mnie i dla całego Kalisza.
8: No dokładnie o to chodzi. A jeżeli chcesz poczuć prawdziwą radość ze wspólnej jazdy, dołącz do nas. Już niebawem ruszamy z rodzinnymi rajdami rowerowymi i piknikami edukacyjnymi w Kaliszu. Czekają pamiątkowe medale, gry, konkursy z nagrodami i doskonała zabawa dla całych rodzin.
7: Przekonałaś mnie. Czas na dobre zmiany. Wybieram ekologiczny transport i melduję się na najbliższym rajdzie.
8: Zmień swoje nawyki transportowe. Postaw na zdrowie, ekologię i zrównoważoną mobilność w Kaliszu. Szczegóły dotyczące naboru na bezpłatne rajdy rowerowe oraz regulaminy wydarzeń znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej miasta.
9: Kampania informacyjno-edukacyjna realizowana w ramach projektu pod nazwą Rozwój Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w aglomeracji kalisko-ostrowskiej Kalisz, dofinansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Priorytetu Fenix 03 – Transport Miejski. Działania Fenix 0301 – Transport Miejski.
0: Reklama.
10: Od radia.
11: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
12: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
11: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
10: Od radia. Dla ciebie.

0: 7:30, czas na wiadomości, które ma dla Was Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o poważnym wypadku z udziałem motocyklisty pod Kaliszem, zaprosimy na inscenizację historyczną do Cekowa, a na koniec sport i powołanie do reprezentacji dla ostrowskiego lekkoatlety.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważny wypadek w Pruszkowie pod Kaliszem. W czwartek około godziny 14:30 motocyklista uderzył w samochód osobowy. Na skutek tego oba pojazdy były doszczętnie zniszczone. Pierwszy na miejscu wypadku był zespół ratownictwa medycznego.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 43-letni kierowca Citroena wykonywał manewr skrętu w lewo. W trakcie tego manewru zderzył się z motocyklistą, który jechał z przeciwnego kierunku. 19-latek kierujący jednośladem z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Jak wykazało badanie, 43-letni kierowca Citroena w chwili zdarzenia był trzeźwy.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskich policjantów. Mundurowi szczegółowo wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego wypadku.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W tę sobotę w Cekowie Kolonii odbędzie się inscenizacja historyczna o Powstaniu Warszawskim. Wydarzenie wpisze się w szersze upamiętnienie tego zrywu, w którym brały udział osoby związane z gminą.
5: Jest to tyle ważne dla nas jako mieszkańców gminy Ceków Kolonia, że okazuje się, że 4 mieszkańców gminy Ceków Kolonia to byli powstańcy warszawscy. Helena Łucja Adamczyk i Stefan Adamczyk to są aptekarze, którzy po czynnym udziale w Powstaniu Warszawskim w 1945 roku trafili do Cekowa. W Cekowie prowadzili do 1964 roku aptekę. Też doszukaliśmy się dwóch osób, to jest Ryszard Stefaniak z Kosmowa i Bronisław Tomalak z Szatku, którzy również brali czynny udział w Powstaniu Warszawskim i przed samą inscenizacją na budynku Urzędu Gminy pojawi się tablica z nazwiskami mieszkańców gminy Ceków Kolonia, którzy brali udział w powstaniu.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Piknik militarny połączony z inscenizacją historyczną rozpocznie się w sobotę o 9:00, a atrakcje zaplanowane są aż do wieczora. Dawid Grząka z klubu sportowego Stal LA Ostrów otrzymał powołanie do reprezentacji Polski, która wystąpi na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Sprinter stali znalazł się w sztafecie 4x100 metrów.
6: Dawid Grząka w tym sezonie jest w życiowej formie. Został mistrzem Polski U23 w biegach na 60 metrów w hali i 100 metrów na otwartym stadionie. Pobił 2 rekordy Ostrowa na obu wspomnianych dystansach. Na ostatnich 102 PZL Mistrzostwach Polski w Białymstoku zajął 9 miejsce w biegu na 100 metrów. Trochę pechowo nie wszedł do finału. Zabrakło 1/100 sekundy. A w decydującym biegu mógł się przecież bić o medale. Trener polskich sprinterów docenił jednak całosezonową świetną formę pochodzącego z Krotoszyna sprintera Stali Ostrów i powołał go do reprezentacji Polski do sztafety 4x100 metrów na rozpoczynające się 10 sierpnia w Birmingham Mistrzostwa Europy. Grząka w kadrze narodowej liczącej 74 osoby znalazł się obok takich gwiazd polskiej lekkoatletyki jak m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, Klaudia Kazimierska, Dominik Kopeć, Maksymilian Szwed, Jakub Szymański, Paweł Fajdek, Piotr Lisek czy Konrad Bukowiecki. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
10: Informacje dla kierowców.
0: Za 25 minut będzie godzina 8:00 na drogach południowej Wielkopolski. Spokojnie wszystko się odbywa i tak niech pozostanie. Gdybyście jednak widzieli utrudnienia, to dajcie nam znać. Wasz numer telefonu za chwilę powtórzymy. Pamiętajcie także o facebookowym profilu Radia Centrum. Tam czekamy na wasze informacje z dróg naszego regionu. Na drogowej mapie oczywiście kilka punktów, w których pojawią się drogowcy już za kilka minut i zaczną pracować. Kaliszy i okolica to droga krajowa numer 12 za Ostrowem w kierunku Krotoszyna, trasa numer 36 w samym Ostrowie, przebudowa m.in. na ulicy Leduchowskiego. Warunki do jazdy dobre, jedyne co może Wam przeszkadzać to dość ostre słońce za kierownicą po wielu kilometrach. Znużenie, bo warunki biometeo niestety także dla kierowców nie są dziś najlepsze.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szeroko szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także o 2 u Staromiejskiego.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
11: Jelcz rozpoczyna największy projekt inwestycyjny w swoich dziejach. W Miłoszycach pod Wrocławiem powstanie nowy zakład, który ma znacząco zwiększyć możliwości produkcyjne producenta wojskowych ciężarówek i specjalistycznych podwozi. Wartość przedsięwzięcia przekracza 756 milionów złotych, a uruchomienie produkcji zaplanowano na 2029.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Za 17 minut godzina 8, a my teraz zaglądamy do kalendarza świąt nietypowych, gdzie znajdujemy święto, które zachęca nas do konwersacji.
1: Tak, dzisiaj mamy, słuchajcie, dzień rozmów w windzie. Teraz trzeba jakąś windę znaleźć. U nas nie ma, ale może coś się trafi. Znalazłam taki windowy savoir-vivre, oprócz tego, że dzień dobry, do widzenia, dziękuję. To bardzo mi się podoba słowo umiar. Unikaj narzucania się i zbytnej wylewności.
0: W windzie.
1: W windzie.
0: To tak, bo tam już przestrzeń jest niewielka, więc już samo ograniczenie sprawia, że czujemy się...
1: Jak ty szanujesz swoją przestrzeń. Ty lubisz windę, Tomasz?
0: Nie lubię, bo to...
1: tak myślałam.
0: Absolutnie łamie mój obszar prywatności, tak? No, zwłaszcza jak jest taka winda dwuosobowa,
1: ale
0: tam trzyosobowa.
1: Ale ta taka za czasów, wiesz, słusznie minionych, one to są już w ogóle małe i czasami tak, lubię się zatrzymać między piętrami.
0: A jak zgaśnie światło, to już w ogóle jest taka prywatność, że...
1: się romantycznie zrobi.
0: Nie zrobiło się romantycznie. Co tam
1: to
0: jeszcze
1: w ogóle w innym kierunku
0: idziesz. Savoir-vivre? Czy są tematy, których nie poruszamy w windzie?
1: No i są bezpieczne tematy, najbezpieczniejsza jest pogoda.
0: Okej,
1: dobrze. Albo neutralne otoczenie.
0: W ogóle proszę nie gadać o polityce w windzie, bo jak wam zgaśnie światło i będziecie musieli tam spędzić przez, no, jakiś czas, no nie wiem, 2-3 godziny, a okaże się, że jesteście z przeciwnikiem politycznym, to dramat się zaczyna.
1: Będzie szło na noże. Ale pamiętajcie, to krótkie formy, więc tak grzecznościowo, o pogodzie, o radiu.
0: Dacie radę.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

Wsparcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka.

0: Za 7 minut będzie godzina 8. Będziemy teraz mówić o tym, co prawdopodobnie nam nie grozi, Karolina. Aczkolwiek jak
1: się staram.
0: Wiesz, właśnie chciałem powiedzieć, że pewnie się tak zaprogramujesz ta przez afirmację, wiesz,
1: dobrze, będę żyć
0: 100 lat i będę pobierać godną emeryturę.
1: Z tą godną to różnie bywa, aczkolwiek ci dostaną świadczenia honorowe. Coraz więcej 100-latków w Polsce.
0: No właśnie, dostaję taką honorową emeryturę, ekstra stypendium od ZUS-u. Właśnie.
1: Ekstra, ale poczekaj, bo będzie z czego płacić, bo ponoć do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego.
0: A, no to dobrze, to zostawią nam dudki, to my później to
1: rozpracujemy. Wszystko się zgadza.
0: Więcej na temat honorowych emerytur i nie tylko w wiadomościach o 8.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Reklama.
4: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga! Łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaję gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
6: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
7: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
3: Reklama.
2: Od samego rana Radio Centrum i muzyka, jaką lubisz.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Sporo słońca dzisiaj przez cały dzień, ale będą się też pojawiać chmury. No i synoptycy do tej prognozy porannej dołożyli też burze, które mogą pojawić się właśnie teraz o poranku w naszym regionie i późnym wieczorem. Wtedy zagrzmi już zdecydowanie bardziej solidnie. Dzień upalny, 34 stopnie zobaczymy maksymalnie na termometrach, teraz w okolicach 26.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 8. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Rakieta, która spadła w Polsce, może przenosić głowice jądrowe. Będą zmiany w procedurze wysyłania SMS-ów z alertami RCB. Coraz więcej stulatków w Polsce pobiera honorową emeryturę. Dorota Wertycka. Rakieta, która naruszyła wczoraj polską przestrzeń powietrzną i spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjską rakietą CH-101, która może przenosić nawet głowice jądrowe. Poinformował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk. Jak dodał, nie wiadomo jeszcze, czy rakieta była wymierzona w Polskę intencjonalnie. Wczoraj rano pocisk spadł w okolicy wsi Tarnawa Kolonia w województwie lubelskim, około 100 km od polskiej granicy. Do zdarzenia doszło podczas kolejnego zmasowanego nalotu Rosji na Ukrainę. Wybuch był potężny. Powstał krater o średnicy około 10 metrów i głębokości 5 metrów. Prokuratorzy wczoraj wieczorem zakończyli pracę na miejscu, ale został zasypany. Mieszkańcy mówili o zaskoczeniu.
5: To jest takie na pewno dla wielu ludzi niepokojące i wprowadzające w taki stan lękowy.
6: Was zatrzęsło się w domu.
7: To normalnie szok dla człowieka takiego.
8: I w którym momencie pan się dowiedział, że to być może jakiś wybuch właśnie związany z wojną w Ukrainie?
7: Wiadoma sprawa, że to z kosmosu nie przyleciało.
4: Premier zapowiada zmianę procedury wysyłania alertów z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Po tej wczorajszej sytuacji SMS-y mają być wysyłane nie tylko gdy zbliża się zagrożenie, ale także po jego odwołaniu.
9: SMS-y trzeba też wykorzystywać nie tylko do informowania, że jest zagrożenie, ale musimy wprowadzić bezwzględnie zasadę, że po odwołaniu zagrożenia trzeba wysłać SMS-y do ludzi uspokajające.
4: Wczoraj syreny alarmowe brzmiały tak krótko, że do mieszkańców nie dotarły SMS-y z alertem. Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Obchody rocznicy rozpoczynają się jednak już dziś. W ciągu dnia zaplanowano m.in. uroczystą sesję Rady Miasta Stołecznego Warszawy, a o 18 na Placu Krasińskich odbędzie się uroczysta polowa msza. Następnie odczytany zostanie apel pamięci. W mszy i apelu swój udział zapowiedział prezydent Karol Nawrocki. Do Zakopanego wrócili turyści z Półwyspu Arabskiego. Sytuacja wraca do normy sprzed wojny w Zatoce Perskiej. Potwierdza Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
10: Po przywróceniu części połączeń stawialiśmy tezę, że jednak ten ruch się nie odrodzi. On się odrodził, nie przekroczy 50% obłożenia turystami arabskimi z zeszłego roku, ale faktycznie turystów z tamtej części świata widzimy dość sporo.
4: Jeśli chodzi o turystów zagranicznych, w Zakopanem to tradycyjnie najwięcej jest Słowaków i Węgrów, przybyszy z krajów bałtyckich, takich jak Łotwa i Litwa, a także z Europy Zachodniej, m.in. z Hiszpanii i Francji. A Hiszpania zamknęła właśnie przejście graniczne z Marokiem w Melilli, jednej z dwóch hiszpańskich eksklaw w Afryce Północnej po próbie masowego przekroczenia granicy przez migrantów. Wcześniej hiszpański rząd zdecydował o wysłaniu wojska do Ceuty, drugiej hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej, po tym jak tysiące migrantów z Maroka w sposób niekontrolowany sforsowało granicę z Hiszpanią. W Ceucie pojawi się dziś w związku z kryzysem premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenie honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu tego roku już o ponad 200 osób więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
1: Kursy walut.
2: A gdyby wam się zamarzyło pobierać honorową emeryturę na przykład w euro albo dolarach, to warto znać przelicznik. Euro dzisiaj w średnim kursie 4,31, dolar amerykański 3,74, frank szwajcarski 4,64 i jeszcze funt brytyjski od samego rana 5 zł 4 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje.
2: Na rano. 4 minuty po 8. Piątek, piąteczek, piątunio. Tego nikt nam nie zabierze.
11: Absolutnie nie, absolutnie nie. Dzisiaj sprawdzamy, z kim możemy porozmawiać bardzo przyjemnie w windzie z okazji dzisiejszego święta i przy okazji złożyć życzenia. Imieniny ma Adam, Emilian, Helena.
2: A do tego także świętuje Iga, Ignacy, Jan i Justyn. Panie i panowie, wszystkiego dobrego dla was. Kogoś jeszcze dołączasz?
11: Tak, Lubomir i Lubomira.
2: O dobra, no to mm-hmm. rzeczywiście, to nie sposób ważne. Zapomnieć. Nie można pominąć.
11: I zobacz od razu, jaka konwersacja w windzie.
2: Bardzo ładnie. Między Lubomirem na przykład, a Demokrytem, bo on też dziś świętuje. No, to byłoby fajne.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Za 18? Nie, to 18 minut po godzinie 8 już, a my zaglądamy do sieci. Była mowa o 100-latkach, którzy pobierają honorową emeryturę, to teraz będzie mowa o 98-latku, który pracuje, a nie pobiera emeryturę.
1: Nadal pracuje, jest bardzo przyjemne miejsce w rodzinnej lodziarni w Krościenku nad Dunajcem. W ogóle piękne miejsce rzeczywiście. Oprócz tego tam jest bardzo rodzinnie i ten pan, mając 98 lat, te lody sprzedaje i to jest taki symbol właśnie.
0: Pan Felicjan miasta. Jest symbolem Krościenka nad Dunajcem. Jak tam będziecie, musicie do pana Felicjana zajrzeć. Pracuje od 67 lat i póki co nie wybiera się na emeryturę. Ma jeszcze w sobie tyle energii, że będzie sprzedawał i sprzedawał. I tak dalej.
1: No, to proszę. Symbol dla turystów i dla mieszkańców pracowitości, przywiązania do rodzinnej tradycji. Ja jakby doceniam, ale nie chcę brać przykładu.
0: Ale to taki wymarzony klient dla ZUS-u, prawda?
1: Idealnie.
0: Że nie jest kosztem, o proszę. No i jeszcze no, dokłada do wspólnego
1: tak,
0: kosza.
1: Pracuje,
0: no, proszę.
1: No,
0: panie Felicjanie, wszystkiego dobrego na kolejne Zdrowka. Lata. Niech pan pracuje, bo to panu na dobre wychodzi.

0: Reklama. Już w ten piątek, 31 lipca o 19:00 zapraszamy na wyjątkowy wieczór żużlowy na Ostrowskim Stadionie Miejskim. Monfin Magnus Ostrów Wielkopolski podejmie Dakar Development Stal Rzeszów. Podczas meczu oficjalne pożegnanie światowej legendy żużla Taja Wufindena, trzykrotnego indywidualnego mistrza świata. Bądź częścią tego wydarzenia. Ten piątek, 19:00 Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Bilety online i w biurze klubu. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
3: 24 po 8 sucho, a to efektem są też pożary na południu Wielkopolski, których jest coraz więcej.
4: Szczegóły w wiadomościach o 8.30.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.

0: Zapamiętaj mnie.
1: 8:30, czas na wiadomości. Łukasz Kostecki.
2: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Pożary przy zbiorach, szczegóły za chwilę, ponadto miejska polityka Mijaj Kalisz, a na koniec być albo nie być dla ostrowskich żużlowców w fazie playoff.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Seria pożarów na południu Wielkopolski. W powiecie ostrzeszowskim tylko jednego dnia strażacy trzykrotnie wyjeżdżali do pożarów związanych ze zbiorami płodów rolnych. W środę ogień pojawił się w Kraszewicach oraz Godziątkowach. W pierwszych miejscowości ogień objął 3 hektary pola, w drugiej pożar zajął około 70 arów płodów rolnych. Dzień później strażacy z powiatu kaliskiego walczyli z żywiołem w Strzałkowie w podkaliskiej gminie Lisków.
5: Około 2 hektarów zboża na pniu oraz ścierniska spłonęło. Z ogniem walczyło łącznie 7 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Strażakom udało się opanować pożar i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się na pozostałe pola znajdujące się w pobliżu.
3: Przekazał Radiu Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy kaliskich strażaków. Służby przypominają, aby osoby pracujące na polach zachowały szczególną ostrożność. W kolejnych dniach synoptycy zapowiadają wysokie temperatury powietrza, wystarczy iskra, aby pojawił się ogień. Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić stan techniczny maszyn rolniczych, usuwać z nich nagromadzone zanieczyszczenia oraz wyposażyć je w sprawne gaśnice, informują ostrzeszowcy strażacy.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: Władze Kalisza nie zamierzają przywracać możliwości zatrzymywania się autobusów prywatnego przewoźnika na przystanku Nowy Świat UAM. To odpowiedź na pytania, które pojawiły się po publikacji Radia Centrum, a także sygnałach od pasażerów zaskoczonymi zmianami.
6: Jak przekazała Radiu Centrum rzeczniczka kaliskiego magistratu Katarzyna Ciupek, zmiana wynika z uchwały Rady Miasta z 25 września 2025 roku. Zgodnie z nowymi zasadami przystanki Nowy Świat UAM są przeznaczone wyłącznie dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz linii regularnych specjalnych. Urząd Miasta podkreśla, że celem zmian było uporządkowanie ruchu autobusowego w ścisłym centrum miasta. Przewoźnicy komercyjni mogą korzystać z przystanków zlokalizowanych przy głównych trasach wjazdowych do Kalisza, prowadzących do węzłów przesiadkowych przy ulicach miast Partnerskich i Majkowskiej. Według miasta takie rozwiązanie ma ograniczyć hałas, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i poprawić jakość przestrzeni publicznej zgodnie z założeniami programu rewitalizacji. Jednocześnie magistrat zaznacza, że prywatny przewoźnik wykonuje przewozy na podstawie zezwolenia na regularne przewozy autobusowe i nie posiada statusu operatora publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, że zgodnie z treścią przyjętej uchwały nie może otrzymać zgody na korzystanie z przystanków zarezerwowanych wyłącznie dla operatorów publicznych. Zmiany objęły wszystkich przewoźników realizujących regularne przewozy pasażerskie w Kaliszu. Władze dodały również, że mimo sygnałów od mieszkańców nie planują obecnie ponownej zmiany zasad obowiązujących na przystankach Nowy Świat UAM. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
3: Zwycięstwo z bonusem przedłuży nadzieje, czysto matematyczne, na znalezienie się w czołowej czwórce, która pojedzie w playoffach. Każde inne rozwiązanie praktycznie rozwieje ostatnie złudzenia. Mowa o sytuacji żużlowców Munfin Magnusa Ostrów, którzy w piątek wieczorem o 19:00 zmierzą się na stadionie miejskim z Dakar Developer Stalą Rzeszów. Trener ostrowian Tomasz Gapiński powiedział Radiu Centrum, że Stal, choć osłabiona brakiem lidera, to wciąż jest bardzo trudnym rywalem.
7: No bardzo trudne, nie ma już żadnych łatwych meczy. Pokazał to ostatni mecz domowy z Piłą, gdzie no przegraliśmy, a powinniśmy ten mecz wygrać i byśmy byli całkiem w zupełnie innej sytuacji.
8: Jaką drużyną jest Stal Rzeszów?
7: No, ciężką też, tak, bo zaczęli po prostu też dobrze jakby jechać wszyscy zawodnicy i na pewno nie będzie to dla nas łatwy mecz. Pikarin bardzo dobrze jedzie, Oskar Farfej wrócił po kontuzji i też dobrze punktuje, więc no, czeka nas trudne zadanie.
8: Bez Rasmusa Jensena to duże osłabienie?
7: No bardzo duże, tak. Rasmus był liderem Stali Rzeszów, zawodnikiem, który praktycznie co mecz zdobywał dwucyfrowe zdobycze punktowe, więc no, dla nas może troszkę łatwiej.
3: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński. Pierwszy wyścig piątkowego meczu o 19:00, ale warto wybrać się wcześniej na stadion miejski, bowiem na około pół godziny przed rozpoczęciem spotkania rundę honorową zrobi Ty Woofenden, brytyjski trzykrotny mistrz świata, który niedawno ogłosił zakończenie kariery sportowej. W ten sposób jedna z najbarwniejszych postaci światowego speedwaya pożegna się z ostrowską publicznością.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
10: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
11: Informacje dla kierowców.
1: Za 25 minut 9 i jeszcze raz ruszamy na drogi południowej Wielkopolski. Pojawiły się lokalne opady deszczu i burze, więc uważajcie na trasach, gdzie niegdzie zrobiło się mokro, droga hamowania wydłużona, ale to opady bardzo punktowe, przelotne, a przed nami raczej spokojny dzień, więc kilometry będziecie mogli robić bez większych przeszkód. No chyba, że natkniecie się na ekipy, które dzielnie pracują w regionie. To jest droga krajowa numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem, głównie na wysokości Zdun i zjazdu w kierunku Szałego, Ostrów Wielkopolski za Krotoszynem, trasa numer 36, krótki odcinek, ale sprawia problemy zwłaszcza w godzinach szczytu. Poza tym drobne prace w wielu punktach w Kaliszu, w Ostrowie Wielkopolskim te większe na Leduchowskiego oraz na ulicy Wrocławskiej.
2: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
10: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
12: Przenosimy się do naszych zachodnich sąsiadów. Zignorowanie jednego znaku wyświetlanego nad autostradą wystarczyło, żeby zaledwie w ciągu 13 minut kierowcy narazili się na mandaty o łącznej wartości blisko 10 tysięcy euro. Do zdarzenia doszło na niemieckiej autostradzie, jeden w pobliżu Bremy, gdzie krótko trwało zamknięcie jednego z pasów ujawniło, jak wielu uczestników ruchu lekceważy sygnalizację nad jezdnią. 51 wykroczeń.
2: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Ale stąd, żyj ze smakiem.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Reklama.

0: To sarca sklejąca wszystko tą kropelką, a co kropelka sklei, to wiadomo. Za 14 minut będzie godzina 9.
1: Kalendarz muzyczny.
2: A my mamy datę 1964 rok, oczywiście 31 lipca. Urodziła się wtedy holenderska wokalistka Caroline Miller.
0: A występowała pod pseudonimem Sissy Catch. Jeden z największych przebojów już teraz.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
3: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1. Telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Strefa przelotnych opadów deszczu i burz już opuściła południową Wielkopolskę, a kolejna taka wkroczy do regionu dopiero późnym wieczorem i w nocy. A to oznacza, że przed nami raczej pogodny piątek. Zachmurzenie małe i umiarkowane, ale będzie bardzo upalnie. 34 stopnie nawet na termometrach w całym regionie. 30 około 11, a teraz już 27.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła 9:00. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Jest śledztwo w sprawie rakiety, która uderzyła na Lubelszczyźnie. MON przypomina o zasadach używania syren alarmowych. Upał dziś w niemal całym kraju, nawet do 36 stopni. Dorota Werdecka. Śledztwo w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym wszczął Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Prokuratorzy zakończyli wczoraj pracę w Tarnawie Kolonii na Lubelszczyźnie, gdzie ponad dobę temu spadła rosyjska rakieta. Na dziś zaplanowane są oględziny jej szczątków. Lej szeroki na około 10 metrów, jaki powstał po uderzeniu pocisku, został zasypany. Gdyby Ukraina dostała więcej tego, czego potrzebuje, nie byłoby tego pocisku, mówi premier Donald Tusk, który wczoraj przyjechał na Lubelszczyznę.
5: Bezpieczeństwo Polski zależy bezpośrednio, wprost od skutecznych działań wojsk ukraińskich, także w powietrzu. Gdyby Ukraińcy mieli dużo więcej tego, o co proszą cały czas, to być może ta rakieta balistyczna nie wleciałaby do Polski.
4: W akcji wczoraj nad ranem od początku brały udział polskie myśliwcy F-16. Piloci dostali upoważnienie do zestrzelenia rakiety, jeśli ta stanowiłaby zagrożenie. Rakieta uderzyła jednak daleko od zabudowań. Mieszkańcy Lubelszczyzny skarżyli się tymczasem, że co prawda syreny alarmowe słyszeli, ale SMS-ów z alertami o zagrożeniu nie dostali. Służby przypominają, że komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa to jedynie uzupełnienie informacji. W Polsce mamy tylko jeden sposób wprowadzania alarmów. 3-minutowy modulowany sygnał dźwiękowy, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
6: Wtedy najważniejsze szukajmy bezpiecznego miejsca, a dopiero potem poszukujmy tych dodatkowych źródeł informacji potwierdzających wprowadzenie tego alarmu.
4: Na stronie Ministerstwa Obrony Narodowej można znaleźć informacje opisujące alarmy w Polsce. MON zachęca do czytania. W całej Polsce dziś gorąco, alert przed upałami wydany dla niemal całego kraju, w tym alerty drugiego i trzeciego stopnia. W niektórych miejscach w Polsce tymczasem zaczyna brakować wody. Susza i wysokie temperatury coraz mocniej dają się wyznaki, szczególnie tym mniejszym gminom. Jednym z takich miejsc jest Bestwina na Śląsku, gdzie mieszkańcy regularnie zmagają się z problemami z dostępem do wody pitnej. Choć gmina zdobyła środki na modernizację wodociągów, lokalne władze przyznają, że nie rozwiąże to całkowicie problemu, mówi wójt Grzegorz Boboń.
7: My mamy swoje ujęcie wody, które też rozbudowujemy. Tutaj nasza spółka również prowadzi odwierty, także kolejne studnie się pojawią.
4: Samorządowcy apelują o rozsądne gospodarowanie wodą podczas upałów. Zachęcają między innymi do zbierania deszczówki, na której magazynowanie można otrzymać dofinansowanie. Dosłownie przebudowali jego serce, by uratować mu życie. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach przeprowadzili najtrudniejszą operację kardiochirurgiczną w historii szpitala. 2-letni Mikołaj urodził się z poważną wadą serca, a jedyną szansą była całkowita przebudowa narządu i zamiana miejscami jego komór. Dziś chłopiec czuje się dobrze, jest pełen energii, mówią rodzice Anna i Krzysztof.
8: Ta operacja jest o bardzo wysokim ryzyku i dlatego bardzo się stresowaliśmy, baliśmy się.
9: Jak jesteśmy w domu, to w ogóle zapominamy, że Mikołaj jest chory, nie?
8: Tak.
4: W operacji uczestniczyło ponad 20 specjalistów, a to jeden z najrzadziej wykonywanych zabiegów na świecie.
10: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem była radość zamiast wstydu. Oba polskie zespoły awansowały do trzeciej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Raków Częstochowa pokonał na wyjeździe Valletta 4-0, a GKS Katowice u siebie wygrał z MŚK Żylina 3-1. A już dziś rusza druga kolejka Ekstraklasy. O 18:00 Wisła Płock zagra z Widzewem Łódź. Nafciarze są uskrzydleni, bo na inaugurację wygrali w Częstochowie, mówi trener Adam Majewski.
11: Myślę, że sprawiliśmy niespodziankę. No i teraz czeka nas kolejne wyzwanie. Bardzo dobry zespół. Doceniamy klasę rywala, ale z optymizmem i z wiarą własne umiejętności, podejdziemy do drugiego spotkania, tym bardziej, że jest to spotkanie u siebie na własnym stadionie i chcielibyśmy się bardzo dobrze zaprezentować.
10: O 20.30 Motor Lublin zagra z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną. Kolejny raz tego lata, nie tracąc gola, mówi bramkarz Sołomir Abramowicz.
12: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby C0 zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej. Teraz nie chcę nic przesądzać, oceniać, bo to był dopiero pierwszy mecz.
10: Nasi pozostali pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie meczu z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Polscy siatkarze zagrają jutro o finał Ligi Narodów. Ich rywalem będzie Słowenia, która w ćwierćfinale pewnie ograła Turcję. Z kolei Polacy wczoraj pokonali Ukrainę 3-1. Są też gorsze wieści z naszego obozu. Nasz czołowy środkowy Jakub Kochanowski nie zagra już w tym sezonie reprezentacyjnym z powodu kontuzji, czyli zabraknie go na wrześniowych Mistrzostwach Europy. Tenisowy turniej w Waszyngtonie już bez Polaków. Najpierw w drugiej rundzie odpadł Kamil Majszak, a wczoraj również Magdalena Fręch. Polka wygrała pierwszego seta z rozstawioną z jedynką Jessicą Pegulą 6-3, ale potem Amerykanka wygrała do 3 i do 0. 74 osoby znalazły się w reprezentacji Polski na lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. W składzie są wszystkie największe gwiazdy kadry, m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Anita Wodarczyk czy Paweł Fajdek. 2 lata temu w Rzymie, w roku olimpijskim, Polska zdobyła na Mistrzostwach Europy 6 medali. Tegoroczne zaczną się 10 sierpnia i potrwają do 16.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio na wakacje. Duet na rano.
2: To już mamy 5 minut po godzinie 9. Piątek, piąteczek się rozbija, pędzi w kierunku piątunia, a to dalej w kierunku weekendu.
3: Weekendowym, no. Ale powiem ci, że tak. Ta petycja jakoś nam nie idzie. Ani nie widzę na Facebooku, ani nikt się nie nagrał, że jednak chce się pod tym podpisać. Jakoś tak chyba
2: może
3: się nie obudzili
2: trzeba.
3: Jeszcze.
2: Nie wiem, może to trzeba od razu do premiera dzwonić. Albo do prezydenta.
3: Panie premierze, jak
2: no,
3: żyć?
2: Panie prezydencie, jak żyć? No, kogoś trzeba wybrać i zaadresować to. Co ty na to?
3: No,
2: to po weekendzie zrobimy.
3: To myślę, że tak, no, że w weekend złapiemy więcej
2: tak,
3: wiatru.
2: Pewnie. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. A polski cukier biały kryształ 1 kg. 5 opakowań plus 5 gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.
3: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z Pawłem Rajskim, starostą ostrowskim, porozmawiamy o planach i sukcesach w ostrowskiej oświacie, a także o potrzebach rynku pracy w powiecie. Hashtag. Warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha. Od radia.

0: To nowy numer Dawida. Dawid Podsiadło na błysk. Być może będzie na błysk także w dzisiejszym notowaniu listy przebojów Top 30. To tak a propos, jeszcze możecie zajrzeć na RCFM, a my zaglądamy do kalendarza, w którym w przyszłym tygodniu szykują się dość ciekawe święta, trzeba przyznać.
1: No dobrze, to zacznijmy. W poniedziałek, jakby ktoś coś chciał na śniadanie, może zrobić się smoothie arbuzowe albo po prostu przytargać takiego wielkiego arbuza do pracy i się podzielić z innymi.
0: Można. W przyszłą środę z kolei szykuje nam się dzień bielizny i teraz nie wiem, czy to oznacza, że trzeba ubrać wyjątkową, czy że w ogóle nie ubierać, czy że zmienić.
1: Nie, poczekaj, bo jest dzień bez stanika, dzień bez majtek, okay. A jeżeli jest dzień bielizny, to odwrotnie, trzeba jakąś, wiesz, ładną.
0: Dobrze.
1: Ładną, elegancką i najlepiej ponoć polską. Z tym arbuzem miałam powiedzieć, że doturlać można. Nie?
0: Dobra, okej. Okay. No. Jak będę miał poranny program, to dam
1: i
0: znać.
1: I umyć zęby w czwartek. Nie?
0: To w pamiętaj. Czwartek jest dzień świeżego oddechu, to też jest ważna kwestia. No i jeszcze na przykład...
1: Ale piąteczek jak się zaczyna?
0: Jak się zaczyna?
1: No, że piwo.
0: A, dzień.
1: Chmielowa zupa.
0: Dobrze, no to w takim razie mamy cały tydzień mniej więcej przećwiczony.
1: Poczekaj, no ale patrz na sobotę, no.
0: Co jest sobotą?
1: No szukaj.
0: No nie wiem.
1: No szukaj.
0: Dzień kota.
1: No, dalej. No,
0: i tyle.
1: No dalej.
0: Ach, gramy.
1: A nie, to powiemy wam, jak będzie sobota.
0: Madonna, Who's That Girl, muzycznie w Radio Centrum.
2: Radio Centrum, kierunek lato.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Już w ten piątek, 31 lipca o 19:00 zapraszamy na wyjątkowy wieczór żużlowy na Ostrowskim Stadionie Miejskim. Monfin Magnus Ostrów Wielkopolski podejmie Dakar Development Stal Rzeszów. Podczas meczu oficjalne pożegnanie światowej legendy żużla, Taja Wufindena, trzykrotnego indywidualnego mistrza świata. Bądź częścią tego wydarzenia. Ten piątek, 19:00, Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim. Bilety online i w biurze klubu.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
5: Trawnik, kwiaty?
4: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

0: wiedzieć gdzie.
1: 9:30 na zegarach, Łukasz Kostecki i wiadomości.
2: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
3: Powiemy o tragicznym wypadku w powiecie krotoszyńskim, obchodach powstania warszawskiego w Kaliszu, a na koniec inauguracja nowego sezonu piłkarskiego.
4: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
3: Tragedia w powiecie krotoszyńskim. W wyniku zderzenia ciągnika rolniczego z samochodem osobowym zginął kierowca drugiego z pojazdów. Zdarzenie miało miejsce w czwartek 30 lipca w Rozdrażewie na ulicy Krotoszyńskiej na prostym odcinku drogi powiatowej. Służby ratunkowe informacje o wypadku otrzymały o 22:07.
5: W momencie przyjazdu zastępów Straży Pożarnej kierujący działaniem ratowniczym ustalił, że samochód osobowy znajduje się poza obrotem drogi w polu na boku. Osoba podróżująca tym pojazdem znajdowała się również poza pojazdem. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie strażacy przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po dotarciu zespołu ratownictwa medycznego, personel medyczny na skutek przeprowadzonego badania urazowego odstąpił od dalszych czynności medycznych, stwierdzając zgon osoby podróżującej pojazdem.
3: Powiedział Radiu Centrum młodszy brygadier Tomasz Patrias, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Z ustaleń policji wynika, że jadący Ursusem z dwiema naczepami 33-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego wyjeżdżał z pola, włączając się do ruchu. Chciał skręcić w prawo w stronę Henrykowa. Jak poinformował Radio Centrum aspirant Łukasz Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, w tym samym czasie drogą od strony miejscowości Henryków poruszał się samochodem osobowym marki Ford 36-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, który najechał na lewy bok przyczepy ciągniętej przez ciągnik rolniczy. W wyniku zderzenia samochód osobowy zjechał do przydrożnego rowu. Na miejscu zderzenia policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie.
2: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
3: W tym roku mija 82 lata od zbrojnego wystąpienia Polaków przeciw wojskom niemieckim okupującym stolicę, w którym walczyli członkowie Armii Krajowej, ale też ludność cywilna. Mowa o powstaniu warszawskim, które trwało 63 dni. Uroczystości patriotyczne związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji Burza odbędą się również w Kaliszu. 1 sierpnia o 16:55 władze Kalisza złożą kwiaty w kruchcie kościoła Ojców Jezuitów przy ulicy Stawiszyńskiej, przy tablicy poświęconej księdzu Stanisławowi Piotrowskiemu. O godzinie 17:00 uruchomione zostaną syreny alarmowe. Minutowy sygnał nie będzie oznaczał zagrożenia. To element treningu systemów alarmowania połączony z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Po sygnale nastąpi składanie kwiatów przed pomnikiem AK w Ogrójcu. Już w tę sobotę piłkarze KKS-u Kalisz rozpoczną nowy sezon 2026-27 w Betclic trzeciej lidze. Na inaugurację rozgrywek kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z MKS-em Flota Świnoujście. Po spadku z rozgrywek centralnych zarówno w kaliskim klubie, jak i drużynie doszło do wielu zmian. Pojawił się nowy właściciel, zarząd, ale też drużynę opuściło wielu dotychczasowych piłkarzy. Pozostał natomiast trener Artur Derbin, który powiedział Radiu Centrum o obecnym składzie trójkolorowych.
6: Pięciu zawodników z tej poprzedniej kadry tylko zostało w tym zespole. W to miejsce na ten moment mamy 7 zakontraktowanych zawodników, jeśli dobrze liczę. Dodatkowo jeszcze grupa utalentowanej młodzieży tutaj z KKS-u Kalisz. Na ten moment jeszcze muszę powiedzieć, że jeszcze kadra nie jest domknięta, natomiast wracając jakby do okresu przygotowawczego, to jest około 5 tygodni intensywnej pracy.
3: W ostatnich dniach do KKS-u powrócił Radosław Zając, natomiast dotychczasowy zawodnik pierwszego zespołu Kacper Janiak ze względów zdrowotnych nie może na ten moment kontynuować kariery zawodniczej. Pozostanie jednak w klubie, ponieważ dołączył do sztabu szkoleniowego i objął funkcję kierownika drużyny. Początek inauguracyjnego spotkania w Świnoujściu zaplanowano w sobotę na 18:00.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Wiadomość z ostatniej chwili.
1: Uwaga, kierowcy, w Kaliszu tutaj się dzieje. Na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Młynarskiej doszło do zderzenia dwóch aut i już się kurkuje. Na miejsce już pracują służby. Przypominam, skrzyżowanie ulicy Polnej z ulicą Młynarską. Zerkając na mapę drogową również na czerwono, więc tutaj trzeba będzie ominąć tę część Kalisza. Młynarska, Polna, na tej krzyżówce doszło do kolizji, a za informację dziękujemy słuchaczce Radia Centrum Marlenie.
0: Radio Centrum. Pierwsze.

0: i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga! Łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle grześki mega w czekoladzie deserowej 2+1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvec, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24P.
5: Reklama.
6: A teraz w Radiu Centrum Rok z okienka.
7: No i wy już słyszycie tą gitarę i wiecie, że to jest album Nevermind Nirvany, który niekoniecznie był lubiany przez samego Cobaina, bo był dla niego zbyt komercyjny. No ale jednak jest i z tego są kawałki, które uwielbiacie. 1991 rok, a kawałek z tego albumu to oczywiście Smells Like Teen Spirit.

0: Tak ładnie rozbujało dziewczynę z posykia do 7 minut do 10.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: No i są dziewczyny i wrócą i będą grały po miesiącu. Wracają do pracy Iga Świątek i Maja Chwalińska.
2: A pracy mają sporo, bo kolejne turnieje, sezon w pełni. Więcej o tym w wiadomościach już za chwilę.
0: Czyli o godzinie 10.
3: Reklama. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.

0: Części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Reklama.
3: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Przed nami kolejny upalny dzień. Dziś maksymalnie w południowej Wielkopolsce 35 stopni. Do tego wiatr, który na razie z północnego zachodu wieje słabo, nie przyniesie dzisiaj wytchnienia, bo będzie jeszcze słabszy. Teraz 13 km na godzinę na barometrach, 1016 hektopaskali. Biometr jest niekorzystny, a późniejszym wieczorem może je znów zagrzmieć i nieco popadać.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Dziesiąta.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Trzy osoby w szpitalu po wypadku balonu na ogrzane powietrze. Dziś wyrok w sprawie głośnej zbrodni sprzed kilkudziesięciu lat. Iga Świątek i Maja Chwalińska po miesiącu przerwy wracają do gry. Dorota Wertycka. Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku balonu na ogrzane powietrze w powiecie grudziąckim. Doszło do tego dziś po 6 rano w miejscowości Słupski Młyn w województwie kujawsko-pomorskim. Podczas próby lądowania kosz balonu zahaczył o gałęzie drzewa, mówi oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Grodziądzu, starszy aspirant Łukasz Kowalczyk.
5: Pilot podjął decyzję o wyskoczeniu z około 2,5 metra wysokości z tego kosza, w wyniku czego ten mężczyzna doznał obrażeń. Następnie balon przyziemił i w tym momencie z kosza wypadły dwie pasażerki, jedna z nich również została ranna.
4: Sam balon odleciał bez załogi na północny wschód i jest poszukiwany przez policjantów. Z Grudziądza wyjaśnieniem okoliczności wypadku zajmie się Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. W Sądzie Okręgowym w Rzeszowie może dziś zapaść jeden z najbardziej wyczekiwanych wyroków ostatnich lat. To sprawa zabójstwa 17-latki ze Szczucina, Iwony Cygan. Zbrodnia sprzed prawie trzech dekad, o której milczy całe miasteczko, do dziś nie została wyjaśniona. Proces rozpoczął się dopiero 20 lat po zabójstwie i trwa już 8 lat. Więcej o tym Marcin Starzec.
6: Głównym oskarżonym jest Paweł K. To jemu prokuratura zarzuca zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem i żąda dla niego kary dożywocia. Wspólnie z nim odpowiada jego ojciec Józef K., oskarżony o pomocnictwo. Dla niego prokuratura wnioskowała o 25 lat więzienia. Łącznie na ławie oskarżonych zasiada aż 17 osób i w zdecydowanej większości to byli policjanci oskarżeni o tuszowanie sprawy i fałszowanie dokumentacji. Im grozi od 2 do 6 lat.
4: Jutro 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, ale pierwsze obchody tej rocznicy zaczną się już dziś. W Warszawie o 18.00 nabożeństwo w Katedrze Wojska Polskiego, po nim uroczystości przed pomnikiem Powstania Warszawskiego. Autobusy pojadą zmienioną trasą, utrudnienia w ruchu czekają również kierowców. Premier Hiszpanii Pedro Sanchez pojawi się dziś w Ceucie, która od kilku dni jest szturmowana przez tysiące migrantów. Sytuacja wymknęła się służbom spod kontroli. Ludzie próbują się przedostać z Maroka na hiszpańskie terytorium drogą morską, opływając w pław falochrony. Zginęło już co najmniej 18 osób. W reakcji na wydarzenia w Ceucie Hiszpania zamknęła przejście z Marokiem w drugiej esklawie Melilli, a Włochy zastanawiają się nad zawieszeniem strefy Schengen z Hiszpanią. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwalińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. Obie mają jeszcze o co walczyć w tym sezonie. Michał Waszkiewicz.
7: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek dokończącego sezon WTA Finals, Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu.
4: A losowanie drabinki turnieju w Toronto dziś wieczorem.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Z pogodą dzisiaj to też jak z losowaniem, bo to jest tak, otworzyć parasol, zamknąć parasol, poopalać się, schować się przed słońcem, a potem przed burzą.
3: No to jest taki standard, wiesz?
2: Mówisz?
3: No, ale zmienność jest także pewną, jak to było?
2: Jaką cechą?
3: Że jest kontynuacja, że się dzieje, że nie ma stagnacji. No dobrze.
2: No dobrze.
3: A my taki mamy klimat.
2: Stagnacji nie będzie w naszym klimacie, na pewno w ten weekend też nie, więc...
3: I nad morzem nigdy nie ma stagnacji.
2: Nie,
3: tak,
2: tam może i zawiać, i popadać, i się opalicie, wiecie, to trzeba zabrać dodatkowy bagaż.
3: 4 minuty po 10 robimy dla Was piątek i zbliżamy Was w kierunku weekendu.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
1: To jeszcze szybkie przypomnienie dla was o tym, co w trasie. No, otóż skrzyżowanie Młynarskiej i Polnej. Tam jeszcze się dzieje. Ruch jest już nieco mniejszy. Już można przejechać. Tam doszło do kolizji. Młynarska, skrzyżowanie z Polną.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270. 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
3: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
0: Reklama.

0: Googlotki, czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego.
1: No to sprawdźmy. Wraca temat Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, czyli jak to ładnie mówią, kurzopków, którzy, ojej, uwaga, wydali oświadczenie, że no już telewizja niekoniecznie.
2: Co oni będą teraz robić w życiu? Czy wiemy?
1: Wiemy. Najbliższe miesiące zamierzają poświęcić na intensywny rozwój naszych marek osobistych oraz realizację autorskich projektów,
2: no jak to
1: którymi
2: brzmi,
1: chętnie się podzielą.
2: To tak brzmi górnolotnie, to tak influencersko brzmi, że my idziemy teraz na swoje, że jest rozwinięte, że będziemy tworzyć.
1: Tak, ale wiesz, ładnie też piszą, że odejście tak rozpoznawalnego duetu oznacza jednak konieczność ponownego zdefiniowania części wizerunku programu.
2: Ojej, to już w ogóle zabrzmiało
1: aż mi,
2: takie.
1: Aż czuję, że mi głowa paruje.
2: To oznacza, że nie możemy odchodzić, wiesz, bo jak taki duet odejdzie,
1: nie, no,
2: to
1: taki
2: będzie trzeba
1: duet,
2: znowu zdefiniować
1: program. Co ci słuchacze zrobią?
2: Nie, nie, dobrze, to zostajemy.
1: Jesteśmy?
2: Tak.
1: Jeszcze?
2: Ja o urodzinach Grzegorza Turnała, bo ma dziś urodziny pan Grzegorz.
1: Ma.
2: Trafiłem w sieci na taki artykuł. Uwaga. Grzegorz Turnał o rodzinnej historii. Ojciec odszedł do młodszej kobiety, a brat jest młodszy od jego córki. Tymczasem córka starsza od przyrodniego brata artysty.
1: Poczekaj, bo to jest tak jak ciocia, wujka, zamiedzy.
2: Czego nie rozumiesz?
1: Szukam.
2: To jest taka forma,
1: o tej godzinie mi się
2: forma nowoczesnej dynastii i na pewno uda się to wszystko. Tak, ale to wszystko się uda jakoś rozpracować. Jak się człowiek uprze, to i drzewo genealogiczne i te inne tam na pewno jakoś rozpisze i rozrysuje.
1: No dobrze, to powodzenia.
3: Reklama. Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
5: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
6: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
7: No nie, znowu korek. Wszystko kompletnie stoi na Wojska Polskiego. Jak nic, spóźnię się na ważne spotkanie.
8: A ja już mknę przez centrum Kalisza bez korków. Świeże powietrze, zero stresu, a do tego świetna poranna dawka ruchu.
7: Łatwo ci mówić. Jedziesz rowerem, a ja muszę przedzierać się samochodem przez całe miasto i marnować swój czas.
8: Ale przecież nie musisz. Zmień swoje codzienne nawyki. W Kaliszu mamy coraz lepszą infrastrukturę i nowe ścieżki rowerowe. A jeżeli nie masz ochoty na rower, to wybierz autobus. Kaliskie linie autobusowe posiadają nowoczesną flotę ekologiczną. Szybko, bezpiecznie i wygodnie dojedziesz do każdego celu.
7: Brzmi rozsądnie. W sumie to spora oszczędność na paliwie. Bez problemów z parkowaniem i o wiele mniejszy ślad węglowy. Zdrowiej dla mnie i dla całego Kalisza.
8: No dokładnie o to chodzi. A jeżeli chcesz poczuć prawdziwą radość ze wspólnej jazdy, dołącz do nas. Już niebawem ruszamy z rodzinnymi rajdami rowerowymi i piknikami edukacyjnymi w Kaliszu. Czekają pamiątkowe medale, gry, konkursy z nagrodami i doskonała zabawa dla całych rodzin.
7: Przekonałaś mnie. Czas na dobre zmiany. Wybieram ekologiczny transport i melduję się na najbliższym rajdzie.
8: Zmień swoje nawyki transportowe. Postaw na zdrowie, ekologię i zrównoważoną mobilność w Kaliszu. Szczegóły dotyczące naboru na bezpłatne rajdy rowerowe oraz regulaminy wydarzeń znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej miasta.
7: Kampania informacyjno-edukacyjna realizowana w ramach projektu pod nazwą Rozwój Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w aglomeracji kalisko-ostrowskiej Kalisz, dofinansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Priorytetu Feniks 03 – Transport Miejski, działania Feniks 03-01 – Transport Miejski.
9: Reklama.
10: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już prawie 24 minuty do godziny 11, ale co ja gadam? 24 minuty po godzinie 10, ale mnie się już spieszy do 11, prawda?
2: Chciałabyś ten weekend,
1: tak,
2: chciałabyś.
1: Ale nie, no bo to cały czas o tym weekendzie mówimy, ale
2: wcześniej ale to wcześniej. Mamy dla was, tak, program Tak się mówi,
1: dokładnie.
2: W którym dzisiaj gościem Mateusza Kurzaja będzie starosta ostrowski Paweł Rajski. I ta rozmowa o 10:30.

0: 10:30.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. I tak się słucha.
2: Dzień dobry, Mateusz Kurzaj, a moim Państwa gościem jest Paweł Rajski, starosta powiatu ostrowskiego.
3: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie.
2: Panie starosto, wakacje to czas, kiedy podsumowuje się rok szkolny i jednocześnie przygotowuje się do kolejnego. Powiat ostrowski ma w tym roku sporo powodów do zadowolenia. Bardzo dobre wyniki matur, duże zainteresowanie szkołami ponadpodstawowymi i kolejne inwestycje w edukację. Chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli. Wyniki matur w szkołach prowadzonych przez powiat ostrowski należą do jednych z najlepszych w regionie. Jak pan ocenia tegoroczne rezultaty i z czego one wynikają?
3: Panie redaktorze, drodzy państwo, można powiedzieć, że sukces w ostrowskiej oświacie. Oczywiście mamy słabe strony, ale mamy powody do radości. Patrząc chociażby na wyniki matur, jestem bardzo zadowolony, jeśli chodzi o licea ogólnokształcące, ponieważ tutaj nasz wynik jest wyższy niż w Wielkopolsce, wynik wyższy niż średnia w kraju, więc jest powód do zadowolenia. Nieco gorzej, żeby nie było, że tylko same sukcesy, tylko żeby z mieszkańcami rozmawiając o powiecie, żeby powiedzieć również o problemach, które są. Zauważyliśmy, że ten rok był gorszy, jeśli chodzi o wyniki w szkołach o profilu technicznym i to jest ta dziedzina, w której musimy popracować. Odkąd jestem starostą, bardzo dużą rolę przywiązuję uwagę, przywiązujemy do szkolnictwa zawodowego. My w szkolnictwo zawodowe inwestujemy, bo ja zawsze mówię z uśmiechem, że przedsiębiorcy nie szukają historyka, nie szukają dziennikarza, tylko szukają mechatronika, szukają informatyka. Więc z matur jesteśmy zadowoleni, aczkolwiek trzeba jeszcze popracować, żeby ten wynik był jeszcze lepszy. Ja tylko przypomnę, że Zespół Szkół Technicznych po raz drugi został najlepszą szkołą Wielkopolski i był w 10 najlepszych szkół w Polsce. Są sukcesy, ale też i praca. Ciągle pracujemy. Ja mam doskonałych nauczycieli, dyrektorów, więc jestem spokojny, że następny rok będzie jeszcze lepszy.
2: Drugim sygnałem jest rekrutacja, bo chętnych do szkół prowadzonych przez powiat znowu nie brakuje. Czy można powiedzieć, że oferta edukacyjna powiatu ostrowskiego staje się coraz bardziej konkurencyjna także dla uczniów spoza powiatu?
3: Ten okres, te dni właściwie ostatnie są bardzo gorące i tak spoglądam na nie z jednej strony z radością, bo faktycznie prawie 2000 osób zgłosiło się do naszych szkół. Nie mamy więc problemu z naborem, nie potrzebuje się martwić, co z nauczycielami i to jest powód do radości. Ale z drugiej strony mam świadomość, że nie wszyscy dostali się do swoich wymarzonych szkół. I to jest tak trochę smutna wiadomość, bo to i zakłopotanie dzieci i kłopot dla rodziców, ale takie są realia. Co ciekawe, i to jest tendencja ogólnopolska, że generalnie największym zainteresowaniem cieszą się w tym roku licea, czyli nie szkoły techniczne. Dlaczego? Ja myślę, że powodów jest kilka i to pewnie na dłuższą rozmowę by było, ale proszę sobie wyobrazić, żeby zdać maturę trzeba 35% osiągnąć. Natomiast jeśli żeby zostać technikiem, zdać egzamin zawodowy 75%. Czy młodzież chce uciekać w coś prostszego? Nie wiem, ale mamy taką tendencję, że licea były bardzo obłożone, bardzo mocno. Nie wszyscy się dostali, tylko 88% z tej grupy dostało się do swojej wymarzonej szkoły. Natomiast pozostali, no, musieli szukać innych miejsc. Tych miejsc jeszcze mamy prawie 100. Ale też rodzice muszą mieć świadomość, że jeśli dziecko zdobywa 30, 40 czy 50 punktów, no nie może dostać się do liceum. Tam jest oferta szkół branżowych w innych zawodach, bo jednak nasze licea ogólnokształcące reprezentują bardzo wysoki poziom, powyżej 140, 150, żeby dostać się do liceum i żeby dostać się do technikum. I to jest takie znamienne, że nie wszyscy. Natomiast co obserwujemy jeszcze? W liceach duże zainteresowanie. W Ostrowie mamy poukładane w ten sposób, że pierwsze liceum to jest szkoła o profilu bardziej takim matematyczno-informatyczno-fizycznym. Drugie liceum dopracowuje się swojego. Właściwie tam dla każdego jest coś konkretnego. Trzecie liceum, no to kuźnia lekarska, biolchem. I jeśli chodzi o czwarte liceum, to są przede wszystkim języki i profil taki artystyczny. To czwarte liceum najbardziej było oblegane, więc jeśli chodzi o licea, jestem spokojny. W szkołach branżowych i technikach spadło to zainteresowanie, ale jest na tyle, że jest obłożone, co prawda w szkołach branżowych. I w technikach mamy wolne jeszcze miejsca, to jest informacja dla rodziców i uczniów. Kilka miejsc jeszcze w liceum. Nabór, bardzo z tego naboru się cieszę, duże zainteresowanie. I na koniec, to jest zawsze powód do mojej radości, że ponad 400 uczniów złożyło dokumenty spoza powiatu ostrowskiego. gdzie składamy dokumenty, do jakich szkół? Do takich, które mają markę, reprezentują wysoki poziom. I to jest powód do zadowolenia.
2: A proszę powiedzieć mi o zmianach demograficznych właśnie w powiecie. Jak to będzie wyglądać w najbliższych latach?
3: I to by było pewnie pytanie, które chętnie do mnie by skierowali też i nauczyciele, rodzice i nauczyciele, przede wszystkim nauczyciele. Więc mam dobrą informację. Drodzy nauczyciele z powiatu ostrowskiego, przez najbliższe, do 34 roku mamy spokój, jeśli chodzi o liczbę uczniów. Jest to na poziomie w granicach 1800 uczniów. Czyli do tego jeszcze dodamy tych, którzy z zewnątrz, więc będzie bardzo dobrze. Będzie praca i to jest powód do zadowolenia. Natomiast jest też coś, co mnie martwi, bo z oświatą trzeba zarządzać w perspektywie. Trzeba myśleć o tym, co będzie za 5-10 lat, budując nową szkołę, czy ona jest potrzebna. No trzeba spojrzeć na demografię. I proszę zwrócić uwagę, że o tym dzisiaj bardzo dużo się mówi o tej demografii. Ja też na to z moim zespołem dokładnie spojrzałem i przerażają mnie ostatnie 3 lata, czyli rok 2024, 2025, 2026, gdzie z tej liczby prawie 2000 schodzimy do 1200. I to jest w powiecie. Natomiast w poszczególnych gminach to jest naprawdę kilkadziesiąt urodzeń, to jest gdzieś w granicach 120 i tu kolegom moim współczuję, samorządowcom, bo te szkoły będzie trzeba obłożyć, te szkoły trzeba utrzymać i co najgorsze, pojawi się taki moment, że pewne szkoły będzie trzeba zamykać. W powiecie póki co, ponieważ my zbieramy z całego powiatu, do tego okresu tych najbliższych 100 lat jest dobrze, ale te 3 ostatnie lata, 3, 4, 5 zapowiada się naprawdę niedobrze.
2: Za dobrymi wynikami właśnie w edukacji muszą także iść inwestycje, a sporo się dzieje w Ostrowie i okolicy. Proszę właśnie powiedzieć, wiem, że zespół szkół specjalnych jest w rozbudowie. W drugim LO dobiega koniec remont auli i nie tylko, bo odświeżana też jest elewacja. Proszę opowiedzieć właśnie pokrótce, co tam się dzieje.
3: Zainteresowanie szkołami, tymi ponadpodstawowymi w Ostrowie jest bardzo duże, ale to, co mnie martwi, zwiększa się też liczba dzieci w zespole szkół specjalnych. Naprawdę to jest przerażające, jak szybko ta grupa dzieci ze specjalnymi potrzebami się zwiększa. Skoro się zwiększa, to w tym momencie trzeba im stworzyć warunki. I kończymy już ostatni etap rozbudowy tej szkoły. We wrześniu, w październiku ta szkoła, ostatnie skrzydło zostanie oddane do użytku. Przede wszystkim tam, co ważne, będą gabinety do terapii, do profilaktyki, będzie również mieszkanie treningowe. To jest bardzo potrzebne, więc dzieci specjalnej troski są dla nas bardzo potrzebne. W zespole szkół specjalnych mamy największe grono, to jest, oddaje istotę problemu, największe grono pedagogiczne ze wszystkich szkół, które prowadzimy. Więc liczba tych dzieci przyrasta bardzo szybko. I jeszcze jeśli mówimy, bo to jest temat, który mnie niepokoi i bardzo mnie interesuje i serca temu poświęcam, że jeśli chodzi o tak zwane godziny nauczania indywidualnego, różnego rodzaju form wsparcia w szkołach publicznych, ponadpodstawowych. W roku 2024-2025 dodatkowo musieliśmy uruchomić 24 etaty. Natomiast rok później już 48. Zwiększa się w szkołach ponadpodstawowych różnego rodzaju właśnie takich dzieci z potrzebami specjalnymi, gdzie musimy dać im wsparcie. Ale naszą odpowiedzią może być jedno. Przygotować dobrze infrastrukturę. I naprawdę zespół szkół specjalnych to już ostatni etap. To będzie szkoła bardzo nowoczesna, ale co ważne, sprzyjająca właśnie tym dzieciom ze specjalnymi potrzebami. Bo ja zawsze mówię, mury nie uczą, mury nie leczą. Ważna jest kadra.
2: Właśnie chciałem zapytać o kadrę. Czy wystarczy specjalistów? No bo to są osoby i dzieci, które mają specjalne wymagania.
3: Ja zawsze tych nauczycieli podziwiam. Tam naprawdę trzeba mieć takie prawdziwe powołanie i jeszcze do tej szkoły nauczycieli poszukujemy, bo to są nauczyciele, którzy o różnych specjalnościach, którzy jednak muszą mieć to przygotowanie merytoryczne i to na bardzo wysokim poziomie.
2: Ja jeszcze zapytam o szkoły branżowe i technika, bo mówiliśmy już krótko o nich, ale czy powiat też stawia właśnie na takie, no pan mówił właśnie o tym, że nie chce dziennikarzy, pracodawca, ani historyka, tylko właśnie takie branżowców. Czy
3: ja,
2: powiat stawia na to?
3: Panie redaktorze, ja dziennikarzy chcę, bo mi się z nimi dobrze współpracuje, natomiast przedsiębiorcy może niekoniecznie. My stawiamy na szkoły w ogóle techniczne. Dowodem na to nie będzie, że mamy jedno z najlepszych w Wielkopolsce Centrum Kształcenia Praktycznego. Teraz w toku budowy jest Centrum Innowacji Technologicznych, ale co nas troszeczkę martwi, że w szkołach branżowych mamy ciągle za mało uczniów. Szkoły branżowe są bardzo potrzebne, ale jednak uczniowie, jak mają wybierać między technikum, liceum, to na samym końcu wybiorą szkołę branżową. Mimo że z egzaminów mają 50 czy 40 punktów, to jakieś takie są ambicje, że chce iść do liceum. Szkolnictwo zawodowe w ogóle, jeśli chodzi o zainteresowanie, to jest tak falujące. Jeszcze 2 lata temu mieliśmy problemy z kierunkiem w branżowej, z kierunkiem na przykład stolarz. W tej chwili jest boom na stolarzy, boom na fryzjerów. Spada, jeśli chodzi o zainteresowanie pracownik w dziedzinie czy w sferze hotelarstwa, więc jest to bardzo różne. W technikach z kolei odwrót jest, może odwrót, ale mniejsze zainteresowanie informatyką. Czy to jest efekt działalności, funkcjonowania sztucznej inteligencji? Natomiast mechatronicy, robotyka, my na to stawiamy, bardzo to jest w tym momencie na topie. I co jeszcze? W Przygodzicach, gdzie mamy zespół szkół, to była szkoła rolnicza i to jest powód do zadowolenia. Udało nam się utworzyć i ten kierunek się przyjął, weterynaria. Rynek w ogóle edukacyjny to jest rynek, gdzie trzeba mieć cały czas rękę na pulsie, bo on jest bardzo dynamiczny. I tutaj nie można nastawiać się na długą, przepraszam, produkcję danego zawodu, tylko młodzież jest zainteresowana grafiką, trzeba iść z grafiką komputerową. Więc to jest rynek, który trzeba bardzo obserwować, bo konkurencja jest duża.
2: To jak jesteśmy przy rynku właśnie, to jakich specjalistów dziś najbardziej brakuje w powiecie ostrowskim? Czy przedsiębiorcy najczęściej pytają automatyków, mechatroników? O co właśnie pytają?
3: To znaczy bezrobocie w powiecie ostrowskim mamy na poziomie 3%, więc jest to wskaźnik, który na pewno jest do przyjęcia. On nie jest wskaźnikiem, który by nas niepokoił. Natomiast oczywiście o mechatroników. To jest największa grupa, która jest największe zainteresowanie, no i w sferze budowlanej. Tam są bardzo duże potrzeby. Jest dużo osób też, które szukają takich, bym powiedział, no, specjalności spawacz. Też to jest duże zainteresowanie. Natomiast ten rynek też w zależności od właściwie okresu, od sytuacji gospodarczej różnie na to reaguje.
2: Dobrze, przejdźmy teraz do kolejnego działu tematu. Zdrowie. Zdrowie jest bardzo ważne. Powiat przeznacza znaczne środki na rozwój właśnie ostrowskiego szpitala. Proszę powiedzieć, jakie inwestycje są obecnie realizowane w szpitalu i które z nich są najważniejsze z punktu widzenia mieszkańców?
3: Skoro mówimy o szpitalu, to na pewno dobrą informacją dla nas jako organu założycielskiego, prowadzącego, jest to, że rok 2025 zakończyliśmy na plusie. To kolejny rok, gdzie nie było straty w ostrowskim szpitalu, tylko był plus. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że szpital ostrowski, mimo że od wielu lat jest na plusie, to zieloną wyspą można być do czasu, bo to, co się dzieje w służbie zdrowia, boję się i na to się cały czas przygotowujemy, zachowujemy czujność, żeby ta sytuacja w służbie zdrowia nie odbiła się negatywnie również na ostrowskim szpitalu. Póki co jest dobrze. I z tych inwestycji to chyba mnie bardzo cieszy to, co zresztą w kampanii wyborczej obiecałem, nowy oddział geriatryczny. Ten oddział geriatryczny jest już, bym powiedział, na końcowym etapie. Będzie bardzo nowoczesny. Mamy doskonałych geriatrów. Jest to grupa 7 lekarzy. Największa zresztą w Wielkopolsce, bo tej specjalności brakuje. I to jest dedykowane seniorom. Takim pierwszym ważnym dla mnie ruchem to było wybudowanie 2 lata temu domu pomocy społecznej. Super dom pomocy społecznej, obłożony, cieszący się bardzo dużym zainteresowaniem, bo i warunki są rewelacyjne. Teraz oddział geriatryczny. Dalej inwestujemy również w zakup nowoczesnego sprzętu dla kardiologii. To jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o kardiologię, żeby no, nadążać, bo ten sprzęt jednak bardzo się szybko starzeje. No i do tego informatyzacja szpitala. I co jest dla mnie ważne, że sięgamy po pieniądze zewnętrzne. Tylko w ubiegłym roku sięgnęliśmy do KPO po 50 milionów. Tak więc to jest coś, co daje nam możliwości rozwoju, aczkolwiek mury nie leczą. Ja sobie zdaję sprawę, że są kolejki do specjalistów.

0: w drugiej połowie tego roku, gdzie powiemy, co chcemy robić. Mamy pomysł, mamy pieniądze, więc i służba zdrowia też na tym skorzysta.
1: Coraz większą uwagę zwraca się także na zdrowie psychiczne młodzieży. Od nowego roku szkolnego ma ruszyć program Psycholog na telefon, który zapewni uczniom łatwiejszy dostęp do wsparcia psychologicznego. To odpowiedź na problemy, które po pandemii w ostatnich latach coraz częściej zgłaszane są przez szkoły i rodziców. No właśnie, proszę opowiedzieć o tym programie.
0: Ta dzisiejsza nasza rozmowa z mieszkańcami, z jednej strony są tematy, w których się uśmiecham, mogę powiedzieć, że jestem zadowolony, ale są i takie, które wywołują smutek. I właśnie jeśli chodzi o zdrowie psychiczne młodych ludzi, naszych mieszkańców, tego młodego pokolenia, mówię to młodzież ze szkół ponadpodstawowych. Drodzy mieszkańcy, drodzy rodzice, naprawdę jest źle. Ja to widzę, że coraz więcej problemów tutaj występuje. Utworzyliśmy w Ostrowie, czy wyremontowaliśmy oddział psychiatryczny w Ostrowie. To jest centrum psychiatryczne. Usługa na bardzo dobrym poziomie, ale dedykowana osobom dorosłym. Natomiast jeśli kogoś spotka ten dramat, że dziecko jest dotknięte jakimiś problemami, czy to natury psychiatrycznej, czy psychologicznej, to w tym momencie jest trudność, żeby znaleźć tą pomoc. Myślę o szpitalu, bo przecież najbliższy to chyba Milicz, później Poznań. Dlatego też musimy od podstaw szukać metod, żeby wesprzeć. I weszliśmy w taki program. Ten program funkcjonuje już w wielu miastach w Polsce. Jest to Fundacja Wspólna Sprawa, gdzie od 1 września nauczyciele, rodzice i uczniowie będą mogli korzystać z takich porad natury, nie terapii, ale porad psychologicznych, które będą udzielane na telefon. Ktoś powie, no dobrze, kolejna usługa na telefon, to już mieliśmy w COVID-zie, tak, ale często mamy taką sytuację, że w domu, w godzinach popołudniowych dowiadujemy się, że mamy problem ze swoim dzieckiem i ten rodzic jest bezradny. Co robić? W związku z tym ta fundacja daje nam taką możliwość, że od godziny 8 do godziny 20 14 psychologów jest pod telefonem i udzielają porady, co robić. Z tych porad może skorzystać uczeń. Nie każdy uczeń chce iść do swojej pani psycholog, mimo że już mamy psychologów, pedagogów, ale to ciągle mało, tylko może z domu, mając doła po południu, zadzwonić i przeprowadzić czat, właśnie, bo tu różne są formy, ale młodzież, co ciekawe, najchętniej korzysta z czatu i na dzień dzisiejszy oni mogą z tego skorzystać. Może również rodzic skorzystać, bo szkoła będzie informowała, gdzie szukać tej pomocy i będą to wszystko rozmowy anonimowe, również nauczyciel. Więc dla mnie jest to kolejna forma pomocy. Tego nigdy nie za dużo. Na dzień dzisiejszy od września do grudnia mamy bezpłatny taki program pilotażowy. Później w ten program ci, którzy chcą. Szkoły to nie jest obowiązek. Ta szkoła, która chce wejść, ale zainteresowanie szkół jest duże.
1: Myślę, że to jest bardzo ważny program. A czego mieszkańcy mogą spodziewać się jeszcze w drugiej połowie roku? Proszę opowiedzieć właśnie plany, coś o ścieżkach rowerowych, może inwestycje właśnie w takiego typu.
0: Tych planów jest dużo. Oby tylko starczyło pieniędzy i oby ta sytuacja międzynarodowa pozwoliła nam na realizację tych wszystkich zamierzeń, bo nieraz konflikt gdzieś globalny powoduje, że nagle ceny idą w górę i to, o czym marzymy, nie wchodzi w grę. Tak jak powiedziałem, my w drugiej połowie roku przedstawimy taki cały pakiet, który chcemy realizować. Z CIT-ów pozyskaliśmy w ramach aglomeracji, pozyskaliśmy prawie 50 milionów na ścieżki rowerowe i pierwszy efekt już będzie. Generalnie ścieżki rowerowe to jest teraz top zadanie, które gdziekolwiek się pojawiam, o to jesteśmy pytani. Również chcemy w pomoc społeczną zainwestować, ponieważ Dom Pomocy w Psarach ma swoje problemy i też chcemy rozpocząć duży projekt w dalszym ciągu zdrowie. Brzmi to trochę tajemniczo, ale nie chcemy spocząć na laurach. Chcemy w dalszym ciągu działać, przekazywać na miarę swoich możliwości. Chcemy przekazywać informacje i chcemy realizować różne inwestycje. My się z nikim nie ścigamy. Mnie bardzo zależy na współpracy ze wszystkimi samorządami, żeby to była konkretna współpraca w myśl tej zasady, że zgoda buduje i nad tym pracujemy.
1: To na koniec. Jaka przyszłość czeka powiat ostrowski? Najbliższa.
0: Najbliższa przyszłość, ja myślę, że to jest przyszłość bardzo stabilna, bo proszę zwrócić uwagę, że zadłużenie powiatu jest na poziomie 10%. Ja po kredyty sięgam dopiero wtedy, kiedy faktycznie potrzebuję, jest dobra sytuacja na rynku, żeby te kredyty brać. Na pewno to będzie czas, w którym będziemy pozyskiwać środki zewnętrzne. Na pewno jestem spokojny o stabilność finansów, a to jest ważne. Jeśli finanse są stabilne, to w tym momencie można myśleć o inwestycjach. Jeśli służba zdrowia z naszej strony ma zabezpieczone jakiś standard, to też o to jestem spokojniejszy. To samo jeśli chodzi o oświatę, aczkolwiek to nie jest tak, że starosta Paweł Rajski śpi spokojnie, nie śpi spokojnie, ma różne problemy zawodowe, którymi się martwi. Natomiast to, co ważne, w dalszym ciągu mam marzenie,

0: W dalszym ciągu mam pragnienie, żeby z zespołem odnosić sukcesy, bo my gramy zespołowo, nie indywidualnie, tylko zespołowo.
1: I tu postawimy kropkę. Moim Państwa gościem był Paweł Rajski, starosta powiatu ostrowskiego. Dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Reklama.
4: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro. Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka, naprzeciw numeru 245.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Reklama.

0: Tak ładnie Kylie Minogue sobie śpiewa Give me just a little more time. No my już czasu nie mamy, ale za to tego czasu będzie miał sporo nasz zmiennik Damian Klimiński,
1: który przywita was po godzinie 11 i poprowadzi was przez ten piątek oczywiście do, miejmy nadzieję, bardzo słonecznego i gorącego weekendu.
0: Tylko z malutkimi opadami deszczu, ze spokojem.
1: A my dziękujemy, życząc dobrego piątku. Trzymajcie się, cześć.
0: Pa.
2: Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek. Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Kolejny upalny dzień, już w tej chwili na termometrach, jeszcze przed południem, 25 stopni, dokładnie tyle w Kaliszu, a będzie więcej, zdecydowanie więcej, bo temperatura w regionie ma sięgnąć dzisiaj maksymalnie 34 stopni. Ostrzeżenia przed upałami cały czas obowiązują, do tego towarzyszy nam dzisiaj słaby wiatr z północnego zachodu, ale uwaga, uwaga, bo jest także prawdopodobieństwo tego, że jeszcze dzisiaj zagrzmi, więc musimy być gotowi także na popołudniowe wieczorne burze.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 11. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: 17 osób w sprawie zabójstwa Iwony Cygan uniewinnionych. Wracają upały, są alerty również trzeciego stopnia. Inflacja na poziomie 3% to dane za lipiec. Dorota Wardecka. Uniewinnienie. Taki wyrok usłyszało wszystkich 17 oskarżonych w sprawie zabójstwa Iwony Cygan w 1998 roku. To wyrok sądu w Rzeszowie, a zapadł po prawie 28 latach od głośnego zabójstwa w Szczucinie w województwie małopolskim. Proces trwał 8 lat, rozpoczął się w czerwcu 2018 roku. Wśród 17 oskarżonych było 14 emerytowanych i byłych funkcjonariuszy policji. Głównym oskarżonym był Paweł K., któremu prokuratura postawiła zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jego ojciec Józef K. odpowiadał za współsprawstwo. Wśród oskarżonych jest także koleżanka zamordowanej, której zarzucono utrudnianie postępowania i składanie fałszywych zeznań. Żadna z oskarżonych osób nie przyznała się do zarzucanych jej czynów. Wyrok nie jest prawomocny. A teraz policyjne statystyki. Minionej nocy utonęła kolejna osoba w tym sezonie. To już 96 utonięć od początku czerwca. Funkcjonariusze apelują o ostrożność i czujność podczas wypoczynku nad wodą. Woda to żywioł, chwila uwagi może zakończyć się tragedią, alarmują policjanci. Tym bardziej, że w najbliższych dniach wiele osób będzie szukać ochłody nad wodą. IMGW wydało ostrzeżenia przed upałem. Te pierwszego stopnia dotyczą północnej części warmińsko-mazurskiego i północy Podlasia. Alert drugiego stopnia został wydany dla kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, opolskiego i śląskiego, a także południa zachodnio-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego oraz części Lubuskiego. Jest też ostrzeżenie trzeciego stopnia dla Lubelskiego i Świętokrzyskiego oraz części Lubuskiego, Wielkopolskiego, Małopolskiego, Dolnośląskiego, a także Podkarpackiego i Mazowieckiego. W tych regionach termometry mają pokazać nawet do 36 stopni. W mieście może to bardzo przeszkadzać, na plaży niekoniecznie.
4: Dobrze, że wróciły.
5: Lato musi być latem. Ci co urlopy mają, wygodniej dla nich, bo przynajmniej nie muszą w domu siedzieć, tylko siedzą na plaży.
6: Było bardzo chłodno. A teraz to już naprawdę jest pięknie.
7: Mamy tak ułożone mieszkanie, że w sumie ciężko wytrzymać, więc jak już mamy upał w domu, no to wolimy być w upale, ale na zewnątrz.
3: A jeśli na zewnątrz, to szukać cienia, pić wodę i osłaniać głowę. Najlepiej unikać też przebywania na słońcu w godzinach, w których operuje ono najsilniej. O 3% w porównaniu z poprzednim rokiem wzrosły ceny towarów i usług w lipcu. Takie szacunkowe dane podał właśnie GUS. Ekonomiści nie są zaskoczeni, oczekiwali właśnie takiego wskaźnika inflacji. Ligę Mistrzów. Polskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż jest w grze o awans do 2 pozostałych europejskich rozgrywek. 3 powalczą o Ligę Europy, 2 o Ligę Konferencji. Michał Waszkiewicz.
8: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orchus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejarz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvík z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvaroszem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS.
3: Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już prawie 5 minut po godzinie 11, piątek, piąteczek. To jest pierwsza z dobrych dzisiaj wiadomości. Miejmy nadzieję, że będzie ich więcej. Summer Love na początek naszego spotkania. Damian Klimiński, cześć i zapraszam.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Ogłoszenie. Reklama.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
3: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
6: Radio Centrum. Kierunek lato.

Ależ przyjemny, niepowtarzalny głos to Joe Cocker na antenie Radio Centrum, 16 minut po godzinie 11. Ostatni dzień lipca dzisiaj w kalendarzu, półmetek wakacji. Zupełnie się tym nie przejmujemy, bo w perspektywie jeszcze całe długie, bardzo ciepłe lato, do końca tego lata aż 53 dni. Poza tym dzisiaj Dzień Skarbowości, Dzień Administratora i Dzień Rozmów w Windzie. I to jest święto, które pewnie jeszcze pochodzi z czasów, kiedy te windy były bardziej awaryjne i zdarzało się niektórym sporo czasu w takiej windzie spędzić i to była na pewno okazja do długich rozmów. Tego oczywiście wam nie życzymy, ale za to przyjemnie dla was gramy, bo w głośnikach teraz już Celine Dion.

0: Reklama.
1: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.

0: Rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Reklama.

0: 11.30 w tej chwili już na zegarach. Czas na kolejną porcję informacji z regionu, a te porcje informacji z regionu przedstawi dla nas oczywiście Łukasz Kostecki, który już teraz w studiu Radia Centrum przy mikrofonie.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o miejscach parkingowych w Ostrowie, plenerze rzeźbiarskim w Gołchowie, a na koniec dzika karta dla ostrowskiego juniora.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 140 nowych miejsc parkingowych powstało w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto kończy budowę parkingu typu Parkuj i Jedź przy ulicy Staroprzygodzkiej, a od początku lipca kierowcy mogą już korzystać z nowego parkingu przy ulicy Paderewskiego. Obie inwestycje realizowane są z dofinansowaniem Unii Europejskiej.
4: Przy ulicy Staroprzygodzkiej w rejonie szkoły podstawowej oraz kilku dużych zakładów pracy trwa budowa parkingu typu Parkuj i Jedź. Inwestycja obejmuje kilkadziesiąt miejsc postojowych oraz nową infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, podkreśla prezydent Ostrowa Beata Klimek.
5: Nakładem ponad 900 tysięcy złotych z dofinansowaniem Unii Europejskiej na poziomie ponad 600 tysięcy powstaje tutaj kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Parking typu Parkuj i Jedź. Myślę, że będzie bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy także będą chcieli się tutaj przesiąść ze swoich czterech ułek na komunikację miejską.
4: Jak informuje Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, zasadnicza część robót została już wykonana.
6: Ułożono nawierzchnię z kostki, wykonano wjazdy. W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Do realizacji pozostanie jeszcze ułożenie warstwy bitumicznej ścieżki rowerowej. Ze względu na ograniczenie miejsca, istniejący wcześniej ciąg rowerowy poprowadzony będzie jezdnią manewrową na parkingu, co umożliwiło zachowanie wszystkich elementów, czyli mamy zarówno miejsca parkingowe, ścieżkę rowerową, separowany chodnik.
4: Nowe miejsca parkingowe pojawiły się również przy ulicy Paderewskiego. W lipcu oddano tam do użytku węzeł przesiadkowy z niemal 90 bezpłatnymi miejscami postojowymi. Powstała także wiata rowerowa zasilana energią z paneli fotowoltaicznych, elektroniczne tablice informacji pasażerskiej oraz system monitoringu. Obie inwestycje są częścią dużego projektu unijnego w wartości ponad 5 milionów złotych. Ostrów Wielkopolski zyskał na jego realizację ponad 3 miliony 600 tysięcy dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Las stanie się pracownią, a artyści będą tworzyć na oczach odwiedzających. W Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie rozpoczyna się plener rzeźbiarsko-ceramiczny Synergia Natury.
7: Od 1 do 9 sierpnia Plac Podworski w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie zamieni się w otwartą pracownię artystyczną. 10 rzeźbiarzy przez ponad tydzień będzie tworzyć pod specjalnie przygotowaną wiatą dzieła inspirowane lasem i naturą. Jak podkreśla Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej, to właśnie wyjątkowy charakter tego miejsca sprawił, że organizatorzy wybrali Gołuchów na gospodarza wydarzenia. Plener rozpocznie się 1 sierpnia o 17.30 wernisażem wystawy prac powstałych podczas poprzedniej edycji. Ekspozycję będzie można oglądać w szklarni na Placu Podworskim. Przez kolejne dni odwiedzający zobaczyć mogą cały proces powstawania rzeźb, od przygotowania materiału, poprzez modelowanie i rzeźbienie, aż po efekt końcowy. Jedną z największych atrakcji będzie wypalanie ceramicznych prac w specjalnie przygotowanym piecu. Organizatorem wydarzenia jest Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarskich. Gotowe rzeźby pozostaną częścią przestrzeni Ośrodka Kultury Leśnej, a wystawa poplenerowa odbędzie się 3 października. Plener Synergia Natury to także realizacja misji ośrodka, który od lat wspiera twórców inspirujących się lasem i przyrodą. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Paweł Sitek otrzymał dziką kartę na 3 finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu, który odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w sobotę 15 sierpnia o 19. Ogłoszono to podczas czwartkowej konferencji prasowej przed finałowymi zawodami w Ostrowie. To już drugi raz z rzędu, kiedy junior tarzet Ostrowi dostąpi zaszczytu ścigania się z najlepszymi w Polsce jako reprezentant gospodarzy.
8: Właśnie na pewno tym cennym doświadczeniem, że mogę z tymi 15 najlepszymi zawodnikami w Polsce i czołówką światową jeździć spod tej taśmy i ścigać się razem w jednym biegu. No może trochę pewności siebie nabrałem gdzieś. Wiem, że mogę też z takimi zawodnikami powalczyć i też mam szansę na urwanie jakichś punktów.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Sitek. Liderem cyklu indywidualnych mistrzostw Polski po dwóch finałach jest Kacper Woryna, który o 4 punkty wyprzedza obrońcę tytułu Patryka Dudka i Macieja Janowskiego. 6 punktów do lidera tracą Bartosz Zmarzlik, Piotr Pawlicki, Krzysztof Buczkowski i Wiktor Przyjemski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut zostało do południa.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie. Cena przed obniżką 19,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A banany luzem? Cena przed obniżką 6,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: It's my party. No w sumie weekend nadchodzi, może być i party. Dlaczego nie? 15 minut zostaje do godziny 11. Fantastyczny przebój od Quincy Jones i Amy Winehouse. Swoją drogą w lipcu. 15 lat minęło już od śmierci tej wielkiej legendy, gwiazdy soulu R&B. A co przed nami, jeśli chodzi o muzykę i jeszcze przed południem? No teraz już jeden z dwóch hymnów tegorocznego męskiego grania, Tańczę, a w kolejce już Sam Smith.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Są takie imprezy urodzinowe w Polsce, podczas których nie wypada już za bardzo śpiewać 100 lat. Dlaczego? No dlatego, że w Polsce znacząco rośnie liczba stulatków i o nich też będziemy mówić niebawem w kolejnej porcji informacji już o godzinie 12. Będzie także komplet ostrzeżeń pogodowych, upały, burze, to wszystko dzisiaj.
2: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
6: Łączy nas krew, która ratuje życie.
7: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
6: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
8: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
9: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
12: Trawnik, kwiaty?
11: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Reklama.

0: Centrum. Radio na wakacje.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Pogoda na dziś.
2: Burze faktycznie możliwe. Jeszcze dziś wieczorem, jeszcze dziś po południu może zagrzmieć. Ale zanim zagrzmi, no to jeszcze upały, bo te w dalszym ciągu nam towarzyszą. Kolejny dzień fali upałów na termometrach. W tym momencie w Kaliszu już 28 stopni. Temperatura rośnie, ma dzisiaj osiągnąć maksymalnie poziom 34, na południowych krańcach województwa nawet 35 stopni. Póki co bardzo pogodnie, słonecznie ze słabym wiatrem wiejącym z północnego zachodu.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Właśnie minęła
2: 12.
0: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Upały i burze, za chwilę komplet ostrzeżeń pogodowych. Wrócimy też do wyroku w sprawie zabójstwa Iwony Cygan. Będzie również o rosnącej liczbie stulatków w Polsce. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Tylko północ kraju, od Szczecina przez Trójmiasto po Elbląg, bez jakichkolwiek ostrzeżeń pogodowych. W pozostałych regionach uważajcie na upały. To głównie alerty drugiego stopnia, ale na południowym zachodzie i w południowo-wschodniej Polsce trzeciego, najwyższego, tam nawet 37 stopni w cieniu. W większej części wschodniej Polski po południu i wieczorem także alerty pierwszego stopnia przed burzami, z ulewami, silnym wiatrem, a miejscami gradem. Upały zachęcają do wizyt nad wodą i nie zawsze się to dobrze kończy. Minionej doby utonęła kolejna osoba, a od początku czerwca brawura nad wodą kosztowała życie 96 osób, podaje policja. Najwięcej utonięć zanotowano w upalny weekend pod koniec czerwca. Ratownicy proszą więc o rozsądek.
4: Najważniejszym błędem, z którym mierzymy się co roku, jest niestety alkohol. Co roku to się powtarza. Najwięcej ofiar w wodzie to są właśnie osoby po spożyciu alkoholu.
3: Mówi ratownik z Bydgoszczy Szymon Różański. Blisko 90% wszystkich ofiar utonięć w Polsce to mężczyźni. Tyle jeśli chodzi o kraj. Polski resort dyplomacji ostrzega też przebywających lub udających się do Grecji przed pożarami, które mają miejsce m.in. na wyspach Kreta, Paros i Lesbos. Ostrzeżenia o pożarach w danym rejonie są przekazywane przez służby greckie wraz z zaleceniami, także w języku angielskim w formie komunikatu push na telefony. Sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich oskarżonych w sprawie zabójstwa 17-latki Iwony Cygan. To pierwszy wyrok w jednej z najgłośniejszych i najbardziej kontrowersyjnych zbrodni ostatniego ćwierćwiecza w Polsce. Proces ruszył 20 lat od zbrodni i trwał 8 lat. Marcin Starzec.
5: Uniewinnieni zostali Paweł i Józef K., główni oskarżeni o samozabójstwo, a także Renata i Grzegorz D. i policjanci ze Szczucina i Dąbrowy Tarnowskiej. Łącznie 17 osób. Tym samym sąd okręgowy w Rzeszowie zakończył proces trwający od 2018 roku. Sąd podkreślił, że nie znaleziono żadnych dowodów, ani odcisków palców, ani śladów, które łączyłyby oskarżonych ze zbrodnią z 1998 roku. Same obrażenia Iwony Cygan nie pozwalają nawet ustalić, czy działał jeden sprawca, czy kilku. W trakcie odczytywania uzasadnienia zasłabł ojciec ofiary. Musiała mu zostać udzielona pomoc. Sam wyrok nie jest prawomocny.
3: Pracował w jednej z lubelskich restauracji i miał planować podpalenie ogromnego magazynu w Chełmie. Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko obywatelowi Białorusi Witalijowi S., informuje ABW. 28-latek odpowie za przygotowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu wymierzonego w bezpieczeństwo Rzeczypospolitej Polskiej. Może mu grozić do 8 lat więzienia. Rośnie liczba stulatków pobierających świadczenia honorowe. W grudniu zeszłego roku było to 4057 osób, a w czerwcu już o ponad 200 więcej. Podaje ZUS i wylicza, że najwięcej stulatków pobierających honorową emeryturę mieszka na Mazowszu.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Prawie 4 minuty po godzinie 12, a teraz jeszcze sprawdźmy, jak kształtują się ceny walut.
0: Kursy walut.
2: Euro w tym momencie 4 zł 31 groszy, dolar amerykański 3 zł 75 groszy, frank szwajcarski teraz 4 zł 63 grosze, a funt brytyjski to 5 zł 4 grosze.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.

0: dwa kefiry plus jeden za grosz. Miksuj jak chcesz. A do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie trzech. Cena przed obniżką 5,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 sztuki. W delikatesach Centrum.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Reklama.
9: Od radia.
10: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
11: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
10: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
9: Od radia dla ciebie.

To Paweł Domagała z odpowiedzią na pytanie o to, jak znosisz upały, czyli weź, nie pytaj. No, wygrywają ci, którzy mają dostęp na przykład do klimatyzowanych pomieszczeń albo są w klimatyzowanym pojeździe. Ja mam nadzieję, że nie jest tak źle u was i mimo, że te warunki biometeo, które widzę, że właśnie w regionie w tej chwili zmieniają się na niekorzystne, aż tak bardzo na nas oddziaływać nie będą, chociaż IMGW pisze, że obciążające dla nas dzisiaj mogą być takie odczucia jak upał i duchota. Na przykład przed nami także bardzo burzowy wieczór, bądź bardzo burzowa noc i przy takich warunkach także i kierowcom może być nieco trudniej zachować koncentrację. Jedźcie zatem bezpiecznie i do celu, a waszymi pasażerami na gapę będzie teraz bardzo przyjemny duet. Bryan Adams i Melanie C.

0: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy! Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
3: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
7: Karta Ostrowskiego Juniora. O tym posłuchamy, ale posłuchamy m.in. też o miejscach parkingowych w Ostrowie. Między innymi tymi tematami zajmiemy się już niebawem, bo kolejna porcja faktów wartych uwagi z waszego regionu o 12.30.

0: Można powiedzieć ulubiona piosenka recydywistów. Zbigniew Wodecki w głośnikach. Lubię wracać tam, gdzie byłem. Już na swoje miejsce przy mikrofonie wrócił, także już po godzinie Łukasz Kostecki. To czas na kolejną porcję informacji z regionu, a jest 12:30.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o poważnym wypadku z udziałem motocyklisty pod Kaliszem, zaprosimy na inscenizację historyczną do Cekowa, a na koniec sport i powołanie do reprezentacji dla ostrowskiego lekkoatlety.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważny wypadek w Pruszkowie pod Kaliszem. W czwartek o godzinie 14:30 motocyklista uderzył w samochód osobowy. Na skutek tego oba pojazdy były doszczętnie zniszczone. Pierwszy na miejscu wypadku był zespół ratownictwa medycznego.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 43-letni kierowca Citroena wykonywał manewr skrętu w lewo. W trakcie tego manewru zderzył się z motocyklistą, który jechał z przeciwnego kierunku. 19-latek kierujący jednośladem z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Jak wykazało badanie, 43-letni kierowca Citroena w chwili zdarzenia był trzeźwy.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskich policjantów. Mundurowi szczegółowo wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego wypadku.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W tę sobotę w Cekowie Kolonii odbędzie się inscenizacja historyczna o Powstaniu Warszawskim. Wydarzenie wpisze się w szersze upamiętnienie tego zrywu, w którym brały udział osoby związane z gminą.
5: Jest to tyle ważne dla nas jako mieszkańców gminy Ceków Kolonia, że okazuje się, że 4 mieszkańców gminy Ceków Kolonia to byli powstańcy warszawscy. Helena Łucja Adamczyk i Stefan Adamczyk to są aptekarze, którzy w czynnym udziale w Powstaniu Warszawskim w 1945 roku trafili do Cekowa. W Cekowie prowadzili do 1964 roku aptekę. Też doszukaliśmy się 2 osób, to jest Ryszard Stefaniak z Kosmowa i Bronisław Tomalak z Szatku, którzy również brali czynny udział w Powstaniu Warszawskim i przed samą inscenizacją na budynku Urzędu Gminy pojawi się tablica z nazwiskami mieszkańców gminy Ceków Kolonia, którzy brali udział w powstaniu.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Chojnecki, wójt gminy Ceków Kolonia. Piknik militarny połączony z inscenizacją historyczną rozpocznie się w sobotę o 9:00, a atrakcje zaplanowane są aż do wieczora. Dawid Grzonka z klubu sportowego Stal EA Ostrów otrzymał powołanie do reprezentacji Polski, która wystąpi na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Sprinter Stali znalazł się w sztafecie 4x100 metrów.
6: Dawid Grzonka w tym sezonie jest w życiowej formie. Został mistrzem Polski U23 w biegach na 60 metrów hali i 100 metrów na otwartym stadionie. Pobił 2 rekordy Ostrowa na obu wspomnianych dystansach. Na ostatnich 102 PZL Mistrzostwach Polski w Białymstoku zajął 9 miejsce w biegu na 100 metrów. Trochę pechowo nie wszedł do finału. Zabrakło 1/100 sekundy, a w decydującym biegu mógł się przecież bić o medale. Trener polskich sprinterów docenił jednak całosezonową świetną formę pochodzącego z Krotoszyna sprintera Stali Ostrów i powołał go do reprezentacji Polski do sztafety 4x100 metrów na rozpoczynające się 10 sierpnia w Birmingham Mistrzostwa Europy. Grzonka w kadrze narodowej liczącej 74 osoby znalazł się obok takich gwiazd polskiej lekkoatletyki jak m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, Klaudia Kazimierska, Dominik Kopeć, Maksymilian Szwed, Jakub Szymański, Paweł Fajdek, Piotr Lisek czy Konrad Bukowiecki. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 26 minut 13.

0: Reklama. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
3: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
2: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
4: Promocja trwa do 31 sierpnia.
2: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, Newtend, Install Projekt, Roka i Stella.
4: Armatura 24.pl.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
7: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia. Dla ciebie.

0: Radio Centrum. I tu, i tam.
1: Zbliża się weekend, więc będzie się działo, jak to w wakacje w weekendy. Między innymi na rynku w Pleszewie będzie mijało miejsce wyjątkowe wydarzenie. Tam bowiem zawita nie kto inny jak sam Dean Bowman, nowojorski muzyk opisywany jako wokalista jazzowy z duszą rockmana. Wystąpi z koncertem w

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Za 5 minut godzina 13, a system powoli wraca do formy, można tak powiedzieć, jeśli chodzi o rządowe strony internetowe. Przypomnijmy, że dzisiaj poradnik bezpieczeństwa przeciążył rządowe strony po tym, jak alert RCB rozesłał link do tegoż właśnie poradnika. A my do szczegółów wrócimy już za kilka chwil. Kolejna porcja informacji z Polski i ze świata o godzinie 13.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Coraz goręcej na termometrach w Kaliszy w regionie południowej Wielkopolski. Dzisiaj maksymalnie mamy zobaczyć do 34 stopni, 35 nawet na południowych krańcach województwa wielkopolskiego. Póki co bardzo słonecznie, bardzo pogodnie. Ten żar wciąż leje się z nieba. Słaby wiatr wieje z zachodu, ale wszystko już dziś wieczorem może ulec zmianie. Sprawdzam właśnie najnowsze ostrzeżenia IMGW dotyczące naszego regionu i w tej sytuacji mamy ostrzeżenia burzowe drugiego stopnia. Ostrzeżenia będą obowiązywać już dziś od godziny 19.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 13.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Link do poradnika bezpieczeństwa przeciążył rządowe strony. Groźba 20 lat więzienia za spowodowanie tragedii na drodze to w Wielkopolsce. Za chwilę też dane o inflacji i co ze stopami procentowymi. Marcin Krzemiński wraca do normy. Dostęp do rządowych stron internetowych. Jak mówił minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, wcześniejsze problemy to wynik dużego zainteresowania po tym, jak obywatele otrzymywali SMS-y Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z linkiem do poradnika bezpieczeństwa. Wicepremier przyznał, że ruch na stronie przerósł oczekiwania władz.
5: Wysyłanie linka do 30 milionów obywateli w jednej chwili, tak jak zrobiło RCB, no po prostu może spowodować, że mamy nadmierne zainteresowanie i nawet dzieci wiedzą, że to może powodować, że ruch sieciowy będzie się wzmacniał.
4: Poradnik kryzysowy zawiera m.in. informacje o stosowanych w Polsce sygnałach alarmowych oraz jak zachować się, gdy nie ma dostępu do miejsca schronienia. Nawet 20 lat więzienia grozi Damianowi B., który według śledczych, będąc pijanym, spowodował w Kamiennej pod Szamotułami tragiczny wypadek, w którym zginęły 3 osoby. Do zdarzenia doszło w nocy ze środy na czwartek. Damian B., jadąc z żoną i córkami, nie zachował ostrożności, wyprzedzając ciężarówkę i samochód osobowy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak.
6: Doprowadził do zderzenia z jadącym naprzeciwko samochodem osobowym, który w wyniku tego zderzenia przewrócił się na dach i wylądował w rowie. Śmierć poniosło 3 pasażerów tego pojazdu.
4: Obecnie podejrzany jest w szpitalu, ma tam jutro usłyszeć zarzuty. Śledczy zamierzają też skierować do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Na 25 kąpieliskach na wybrzeżu obowiązuje dziś zakaz kąpieli. Część z nich zamknięto z powodu wysokich fal i prądów wstecznych. Na 5 kąpieliskach zakaz wprowadzono z powodu zakwitu sinic i wykrycia bakterii E. coli. Aktualne informacje o stanie kąpielisk, przypomnę, publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Sejm opowiedział się za udzieleniem rządowi absolutorium z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Za uchwałą w tej sprawie głosowało 240 posłów, przeciwko było 205, a jedna osoba wstrzymała się od głosowania. To nie ucieszy posiadaczy kredytów. Wzrost inflacji może zniechęcać Radę Polityki Pieniężnej do obniżek stóp procentowych, mówią ekonomiści PKO BP. Według szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego ceny towarów i usług wzrosły w lipcu o 3% porównując rok do roku. Zdaniem ekspertów przy takich warunkach obniżek stóp procentowych można się spodziewać dopiero w połowie 2027 roku. Titanic wpłynie do Katowic. W Muzeum Hutnictwa Cynku Walcownia odbędzie się światowa wystawa artefaktów wydobytych z wraku. Przestrzeń muzeum zostanie zaaranżowana na pomieszczenia statku. Będą też 2 sale multimedialne i ponad 200 oryginalnych eksponatów, mówi dyrektorka muzeum Ewa Mackiewicz.
7: Między innymi stalowe drzwi wejściowe, którymi właśnie pasażerowie pierwszej klasy wchodzili na pokład Titanica.
4: Titanic wpłynie do Katowic na początku września.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 3,5 minuty teraz już po godzinie 13:00.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Tak

0: Borys Szyc.
1: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
2: Reklama.

0: 16 minut po godzinie 13. Sprawdźmy, co w sporcie ciekawego. Tak mi się przypomina, że Kazik kiedyś w piosence marzył i pytał o taką sytuację. Zresztą posłuchajmy.
1: I teraz zasadniczo ważna rzecz, czy doczekam Ligę Mistrzów, wygra Legia albo Lech.
0: No i panie Kaziku, nie w tym sezonie. Nie w tym sezonie ani Legia, ani Lech Ligi Mistrzów na pewno nie wygrają. Kiedy to się stanie? Miejmy nadzieję, że Kazik spełni to swoje marzenie i marzenie wielu Polaków kiedyś będzie miało szansę się zrealizować. Póki co porażka Lecha Poznań w meczu rewanżowym z Orchus. No i odpadnięcie z eliminacji Ligi Mistrzów to absolutna klęska wizerunkowa, ale także, jak się okazuje, czytam w sieci, że to naprawdę gigantyczna klęska finansowa, bo mistrz Polski pozbawił się tym samym szans na nawet 18 milionów euro nagrody od UEFA. To jest równowartość, jak się okazuje, 1/3 całego rocznego budżetu kolejorza. No cóż, całe szczęście, że nasi siatkarze nie zawodzą i w Lidze Mistrzów, w Lidze Narodów idą jak po swoje, a jeśli chodzi o nasz sport lokalny, no to przypomnę, że Puchar Polski, runda wstępna, KKS Kalisz, najbliższy mecz rozegra z Górnikiem Łęczna już w najbliższą środę o 18:00.
2: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
4: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Bardzo wysokie temperatury, upały plus trwające w tej chwili żniwa. No to jest moment, kiedy często zdarzają się pożary. Pożary przy zbiorach. Takich sytuacji w regionie mieliśmy już całkiem sporo i do tego tematu wrócimy. Niebawem kolejna porcja informacji z południowej Wielkopolski o 13:30.

0: 13.30 na zegarach, teraz Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pożary przy zbiorach, szczegóły za chwilę, ponadto miejska polityka Mijaj Kalisz, a na koniec być albo nie być dla ostrowskich żużlowców w fazie playoff.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Seria pożarów na południu Wielkopolski. W powiecie ostrzeszowskim tylko jednego dnia strażacy trzykrotnie wyjeżdżali do pożarów związanych ze zbiorami płodów rolnych. W środę ogień pojawił się w Kraszewicach oraz Godziętowach. W pierwszej miejscowości ogień objął 3 hektary pola. W drugiej pożar zajął blisko 70 arów płodów rolnych. Dzień później strażacy z powiatu kaliskiego walczyli z żywiołem w Strzałkowie w podkaliskiej gminie Lisków.
3: Około 2 hektarów zboża na pniu oraz ścierniska spłonęło. Z ogniem walczyło łącznie 7 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Strażakom udało się opanować pożar i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się na pozostałe pola znajdujące się w pobliżu.
2: Przekazał Radiu Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy kaliskich strażaków. Służby przypominają, aby osoby pracujące na polach zachowały szczególną ostrożność. W kolejnych dniach synoptycy zapowiadają wysokie temperatury powietrza. Wystarczy iskra, aby pojawił się ogień. Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić stan techniczny maszyn rolniczych, usunąć z nich nagromadzone zanieczyszczenia oraz wyposażyć je w sprawne gaśnice, informują ostrzeszowcy strażacy.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Władze Kalisza nie zamierzają przywracać możliwości zatrzymywania się autobusów prywatnego przewoźnika na przystanku Nowy Świat UAM. To odpowiedź na pytania, które pojawiły się po publikacji Radio Centrum, a także sygnałach od pasażerów zaskoczonych zmianami.
4: Jak przekazała Radiu Centrum rzeczniczka kaliskiego magistratu Katarzyna Ciupek, zmiana wynika z uchwały Rady Miasta z 25 września 2025 roku. Zgodnie z nowymi zasadami, przystanki Nowy Świat UAM są przeznaczone wyłącznie dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz linii regularnych specjalnych. Urząd Miasta podkreśla, że celem zmian było uporządkowanie ruchu autobusowego w ścisłym centrum miasta. Przewoźnicy komercyjni mogą korzystać z przystanków zlokalizowanych przy głównych trasach wjazdowych do Kalisza, prowadzących do węzłów przesiadkowych przy ulicach miast Partnerskich i Majkowskiej. Według miasta takie rozwiązanie ma ograniczyć hałas, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i poprawić jakość przestrzeni publicznej zgodnie z założeniami programu rewitalizacji. Jednocześnie magistrat zaznacza, że prywatny przewoźnik wykonuje przewozy na podstawie zezwolenia na regularne przewozy autobusowe i nie posiada statusu operatora publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, że zgodnie z treścią przyjętej uchwały nie może otrzymać zgody na korzystanie z przystanków zarezerwowanych wyłącznie dla operatorów publicznych. Zmiany objęły wszystkich przewoźników realizujących regularne przewozy pasażerskie w Kaliszu. Władze dodały również, że mimo sygnałów od mieszkańców nie planują obecnie ponownej zmiany zasad obowiązujących na przystankach Nowy Świat UAM. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
2: Zwycięstwo z bonusem przedłuży nadzieje czysto matematyczne na znalezienie się w czołowej czwórce, która pojedzie w playoffach. Każde inne rozwiązanie praktycznie rozwieje ostatnie złudzenia. Mowa o sytuacji żużlowców Munfin Magnusa Ostrów, którzy w piątek wieczorem o 19:00 zmierzą się na stadionie miejskim z Dakar Developer Stalą Rzeszów. Trener ostrowian Tomasz Gawiński powiedział Radiu Centrum, że Stal, choć osłabiona brakiem lidera, to wciąż jest bardzo trudnym rywalem.
5: No bardzo trudne, nie ma już żadnych łatwych meczy. Pokazał to ostatni mecz domowy z Piłą, gdzie no przegraliśmy, a powinniśmy ten mecz wygrać i byśmy byli całkiem w zupełnie innej sytuacji.
6: Jaką drużyną jest Stal Rzeszów?
5: No ciężką też, tak, bo zaczęli po prostu też dobrze jakby jechać wszyscy zawodnicy i na pewno nie będzie to dla nas łatwy mecz. Pickering bardzo dobrze jedzie, Oskar Farfej wrócił po Wunduzi i też dobrze punktuje, więc no czeka nas trudne zadanie.
6: Bez Rasmusa to duże osłabienie?
5: No bardzo duże, tak. Rasmus był liderem Stali Rzeszów, zawodnikiem, który praktycznie co mecz zdobywał dwucyfrowe zdobycze punktowe, więc no dla nas może troszkę łatwiej.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński. Pierwszy wyścig piątkowego meczu o 19:00, ale warto wybrać się wcześniej na stadion miejski, bowiem na około pół godziny przed rozpoczęciem spotkania rundę honorową zrobi Ty Woffinden, brytyjski trzykrotny mistrz świata, który niedawno ogłosił zakończenie kariery sportowej. W ten sposób jedna z najbarwniejszych postaci światowego speedwaya pożegna się z ostrowską publicznością.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 14:00.

0: Reklama.
1: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 4471. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
2: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
4: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Pierwsze oferty pracy już za moment, później czas na rekomendacje telefoniczne, a ja przypominam, numer do studia to 88 400 106 i 4.

0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Oferta pracy. Ogłoszenia płatne.
1: I to na tyle, jeśli chodzi o oferty pracy na dziś. Jeśli jesteście osobami poszukującymi pracy, swoją rekomendację można złożyć na antenie Radia Centrum, dzwoniąc pod numer 88 400 106 i 4.
0: Giełda Pracy Radia Centrum.

0: I tak oto dzisiejsza giełda pracy właśnie dobiegła końca, a ogłoszenia znajdziecie także na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama. Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443. Reklama. Gramy tak. Zawracam.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Temperatura cały czas rośnie na termometrach w Kaliszu i w regionie południowej Wielkopolski. W tej chwili już powyżej 30 stopni, w okolicach 31, ale to nie jest jeszcze temperatura maksymalna na dzisiaj, bo ta maksymalna ma osiągnąć nawet 34, a na południowych krańcach województwa 35 stopni. Do tego bardzo dużo słońca, pogodnie ze słabym tylko wiatrem wiejącym z północnego zachodu, ale to nie koniec prognozy, bo jeszcze bardzo istotną kwestią są ostrzeżenia. Wydawane są alerty RCB i ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia dotyczące burz. Te burze już tej nocy także w naszym regionie mają się pojawić.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 14.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Gwałtowne burze i wysokie temperatury. Za chwilę wrócimy do alertów. Potem kolejne informacje o rakiecie, która spadła na Lubelszczyźnie. Będzie też piknik stowarzyszenia byłego premiera. Marcin Krzemiński. Najpierw jednak ważna informacja dotycząca Krakowa. Premier zarządził przedterminowe wybory prezydenta tego miasta na niedzielę 27 września. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Będą im towarzyszyć deszcz, silny wiatr, a miejscami grad. Alerty najniższego stopnia dotyczą województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i podlaskiego oraz północnej części lubelskiego, a także części mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i kujawsko-pomorskiego. Na pozostałych obszarach tych regionów obowiązuje drugi stopień alertu, który wydano również dla części województwa łódzkiego i całego Dolnego Śląska. Dodam, że aktywne pozostają też alerty przed upałami, które lokalnie sięgają trzeciego najwyższego w skali stopnia. To na południowym zachodzie oraz południowym wschodzie kraju. Tam nawet 36-37 stopni. Biegli przeprowadzono analizę materiałów wybuchowych, które znajdowały się w rosyjskiej rakiecie. Obiekt runął wczoraj nad ranem w miejscowości Tarnawa Kolonia na Lubelszczyźnie. Nie ma wątpliwości, że pochodzi z Rosji. W jego identyfikacji pomógł ekspert z Ukrainy. Anna Gmiterek-Zabłocka.
4: Prokurator Marcin Kozak, rzecznik prokuratury okręgowej w Lublinie, która prowadzi śledztwo w sprawie rakiety, nie pozostawia złudzeń.
5: Wstępne czynności pozwoliły nam na poczynienie kategorycznych stwierdzeń. Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku. To są jedyne informacje, które mogę podać na ten temat.
4: Prokurator dodaje, że teraz powołani zostaną biegli, między innymi z zakresu badań chemicznych czy biologicznych, ale nie tylko.
5: W dalszej kolejności planujemy przesłuchiwanie świadków, zabezpieczenie wszelkich możliwych nagrań, które pozwolą nam odtworzyć tor lotu pocisku.
4: Na miejscu wybuchu rolnicy cały czas znajdują jakieś szczątki. Prokuratura informuje, że można je przekazywać policji i żandarmerii wojskowej, ale zdaniem śledczych kluczowe elementy rakiety zostały zabezpieczone już wcześniej.
3: W starej fabryce na warszawskiej Pradze trwa event organizowany przez Stowarzyszenie Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Jest scena rozmów i Hyde Park i specjalny teren do grillowania. To ma być festiwal idei, a nie rozmowy o rozłamie w PiS-ie, podkreślają politycy związani z byłym szefem rządu. Choć zdaniem niektórych czas na młodszych niż obecni liderzy najważniejszych partii.
6: Rozwody też się zdarzają w życiu ludzi. Przychodzi taki powoli czas, że dwóch takich panów emerytów, Donald i Jarosław, powinni za swoje zasługi dostać podziękowania.
3: Wśród zaproszonych gości jest m.in. arcymistrz szachowy Garry Kasparow. W czerwcu z usług kolei skorzystało ponad 39 milionów pasażerów, to prawie 8,5% więcej niż rok wcześniej, podał Urząd Transportu Kolejowego. Z drugiej strony to wynik o 2,3 miliona mniejszy niż w rekordowym maju. Za to jednak w czerwcu średnia odległość przejazdu pasażera była o ponad 4 km dłuższa niż we wspomnianym maju.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po godzinie 14 i teraz już piosenka dedykowana do dzisiejszej pogody. Bardzo aktualna. Zespół Big Day w dzień gorącego lata. W kolejce Daria będzie też Cukero.

0: Reklama.
1: Agrifirma w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga! Łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
0: Reklama.
5: Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance.

gość z włoskim słońcem w głosie, czyli Cukero za nami. 15 minut już po godzinie 14. No taki Cukero w kontekście zbliżającego się weekendu, to bardzo dobrze do siebie pasuje. Popsuć nam plany może jedynie pogoda. Mamy ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia przed burzami. Teraz wydano już alerty RCB również przed burzami ostrzegające. Ale zanim IMGW, zanim RCB, to wcześniej tutaj nas informował o takich właśnie burzowych scenariuszach. Mateusz Pietrzak, Kaliski Łowca Burz, już kilka dobrych godzin temu, pisząc na swoim profilu o tym, co tej nocy, tego wieczora i nad ranem dziać się może. Zacytuję fragmencik. Burze dotrą do naszych regionów najprawdopodobniej w późnych godzinach wieczornych bądź nocnych. Burze najprawdopodobniej dotrą do nas w formie rozbudowanych klastrów wielokomórkowych. Niewykluczony będzie także układ wielokomórkowy MCS z wbudowaną linią szkwału. W układach burzowych nie wyklucza się także wbudowanych superkomórek. Czy zrozumieliście wszystko? Okej, pewnie nie wszyscy, bo ja również, ale brzmi groźnie, to trzeba przyznać, jak ten naukowy slang. Ale okej, w takim razie, jak coś brzmi poważnie, to trzeba być ostrożnym i przy tym zostajemy i tego się trzymamy. Bądźmy zatem ostrożni i gotowi na tę bardzo dynamiczną prognozę pogody. Póki co w głośnikach teraz już Bruna Boy, no i ta, która na mundialu była więcej razy niż Polska strzelała bramki, czyli Shakira.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
3: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
4: No nie, znowu korek. Wszystko kompletnie stoi na Wojska Polskiego. Jak nic, spóźnię się na ważne spotkanie.
5: A ja już mknę przez centrum Kalisza bez korków. Świeże powietrze, zero stresu, a do tego świetna poranna dawka ruchu.
4: Łatwo ci mówić. Jedziesz rowerem, a ja muszę przedzierać się samochodem przez całe miasto i marnować swój czas.
5: Ale przecież nie musisz. Zmień swoje codzienne nawyki. W Kaliszu mamy coraz lepszą infrastrukturę i nowe ścieżki rowerowe. A jeżeli nie masz ochoty na rower, to wybierz autobus. Kaliskie linie autobusowe posiadają nowoczesną flotę ekologiczną. Szybko, bezpiecznie i wygodnie dojedziesz do każdego celu.
4: Brzmi rozsądnie. W sumie to spora oszczędność na paliwie. Bez problemów z parkowaniem i o wiele mniejszy ślad węglowy. Zdrowiej dla mnie i dla całego Kalisza.
5: No dokładnie o to chodzi. A jeżeli chcesz poczuć prawdziwą radość ze wspólnej jazdy, dołącz do nas. Już niebawem ruszamy z rodzinnymi rajdami rowerowymi i piknikami edukacyjnymi w Kaliszu. Czekają pamiątkowe medale, gry, konkursy z nagrodami i doskonała zabawa dla całych rodzin.
4: Przekonałaś mnie. Czas na dobre zmiany. Wybieram ekologiczny transport i melduję się na najbliższym rajdzie.
5: Zmień swoje nawyki transportowe. Postaw na zdrowie, ekologię i zrównoważoną mobilność w Kaliszu. Szczegóły dotyczące naboru na bezpłatne rajdy rowerowe oraz regulaminy wydarzeń znajdziesz na oficjalnej stronie internetowej miasta.
6: Kampania informacyjno-edukacyjna realizowana w ramach projektu pod nazwą Rozwój Zrównoważonej Mobilności Miejskiej w aglomeracji kalisko-ostrowskiej Kalisz, dofinansowanego ze środków Funduszy Spójności w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Priorytetu Fenix 03 – Transport Miejski. Działania Fenix 0301 – Transport Miejski.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
9: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.

0: 14.30 w tej chwili już na zegarach, to czas na kolejną porcję informacji z regionu, którą przedstawi już teraz Łukasz Kostecki.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o tragicznym wypadku w powiecie krotoszyńskim, obchodach Powstania Warszawskiego w Kaliszu, a na koniec inauguracja nowego sezonu piłkarskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragedia w powiecie krotoszyńskim. W wyniku zderzenia ciągnika rolniczego z samochodem osobowym zginął kierowca drugiego z pojazdów. Zderzenie miało miejsce w czwartek 30 lipca w Rozdrażewie na ulicy Krotoszyńskiej na prostym odcinku drogi powiatowej. Służby ratunkowe informacje o wypadku otrzymały około godziny 22:07.
3: W momencie przyjazdu zastępu Straży Pożarnej kierujący działaniem ratowniczym ustalił, że samochód osobowy znajduje się poza obrysem drogi w polu na boku. Osoba podróżująca tym pojazdem znajdowała się również poza pojazdem. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie strażacy przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po dotarciu zespołu ratownictwa medycznego personel medyczny na skutek przeprowadzonego badania urazowego odstąpił od dalszych czynności medycznych, stwierdzając zgon osoby podróżującej pojazdem.
2: Powiedział Radiu Centrum młodszy brygadier Tomasz Patrias, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Z ustaleń policji wynika, że jadący Ursusem z dwiema naczepami 33-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego wyjeżdżał z pola, włączając się do ruchu, chciał skręcić w prawą stronę Henrykowa. Jak poinformował Radio Centrum aspirant Łukasz Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, w tym samym czasie drogą od strony miejscowości Henryków poruszał się samochodem osobowym marki Ford 36-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, który najechał na lewy bok przyczepy ciągniętej przez ciągnik rolniczy. W wyniku zderzenia samochód osobowy zjechał do przydrożnego rowu. Na miejscu zdarzenia policjanci wykonali czynności pod nadzorem prokuratora. Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W tym roku mijają 82 lata od zbrojnego wystąpienia Polaków przeciw wojskom niemieckim okupującym stolicę, w którym walczyli członkowie Armii Krajowej, ale też ludność cywilna. Mowa o Powstaniu Warszawskim, które trwało 63 dni. Uroczystości patriotyczne związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji Burza odbędą się również w Kaliszu. 1 sierpnia o 16:55 władze Kalisza złożą kwiaty w kruchcie kościoła Ojców Jezuitów przy ulicy Stawiszyńskiej, przy tablicy poświęconej księdzowi Stanisławowi Piotrowskiemu. O godzinie 17:00 uruchomione zostaną syreny alarmowe. Minutowy sygnał nie będzie oznaczał zagrożenia. To element treningu systemów alarmowania połączony z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Po sygnale nastąpi składanie kwiatów przed pomnikiem Armii Krajowej w Ogrójcu. Już w tę sobotę piłkarze KKS-u Kalisz rozpoczną nowy sezon 2026-27 w Betclic trzeciej lidze. Na inauguracji rozgrywek Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z MKS-em Flora Świnoujście. Po spadku z rozgrywek centralnych zarówno w kaliskim klubie, jak i drużynie doszło do wielu zmian. Pojawił się nowy właściciel, zarząd, ale też drużynę opuściło wielu dotychczasowych piłkarzy. Pozostał natomiast trener Artur Derbin, który opowiedział Radiu Centrum o obecnym składzie trójkolorowych.
4: 5 zawodników z tej poprzedniej kadry tylko zostało w tym zespole. W to miejsce na ten moment mamy 7 zakontraktowanych zawodników, jeśli dobrze liczę. Dodatkowo jeszcze grupa utalentowanej młodzieży tutaj z KKS-u Kalisz. Na ten moment jeszcze muszę powiedzieć, że jeszcze kadra nie jest domknięta. Natomiast wracając jakby do okresu przygotowawczego, to jest około 5 tygodni intensywnej pracy.
2: W ostatnich dniach do KKS-u powrócił Radosław Zając, natomiast dotychczasowy zawodnik pierwszego zespołu Kacper Janiak ze względów zdrowotnych nie może na ten moment kontynuować kariery zawodniczej. Pozostanie jednak w klubie, ponieważ dołączył do sztabu szkoleniowego i objął funkcję kierownika drużyny. Początek inauguracyjnego spotkania w Świnoujściu w sobotę o 18:00.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Ryjem w głośnikach, a za 26 minut 15.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
8: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
9: Lidl, to się opłaca.

0: Powiem, ale ci powiem. Ciepło.
1: To jest prawda. 13 minut zostaje do godziny 15. Ciepło jeszcze będzie. Zaglądam do prognoz pogody tej długoterminowej. No i faktycznie po tych burzach, które są prognozowane na nadchodzącą noc i wieczór, poranek, to małe ochłodzenie nas czeka w sobotę i w niedzielę. Niewielkie, bo to mowa o temperaturach od 26 do 29 stopni. W poniedziałek już ponownie powyżej 30, a kolejna dość uciążliwa, być może fala upałów pojawi się od wtorku, bo wtedy na termometrach w regionie znowu mamy zobaczyć powyżej 35 stopni. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Troszkę leniwi na przykład odczuwamy, czujemy się w trakcie takich upałów, dlatego teraz w głośnikach The Lazy Song. Taka właśnie leniwa piosenka od samego Bruno Marsa.
2: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za 5 minut, godzina 15, zajrzymy do Sejmu. Tam gorące emocje. Wszystko w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie. Szczegóły już za kilka chwil.
2: Reklama.
3: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogato all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoich marzeń.
4: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Ostrzeżenie drugiego stopnia dla naszego regionu brzmi następująco. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 25 do 35 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę, lokalnie do 100 km na godzinę, lokalnie grad. Burze mogą przemieszczać się z południowego zachodu w kierunku południowo-wschodnim. Prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska to 80%, a ostrzeżenie ma obowiązywać od godziny 19 dziś do 3 w nocy. Póki co w pogodzie jeszcze bardzo pogodnie, słonecznie i gorąco na termometrach. W tej chwili wszędzie w regionie już powyżej 30 stopni, a maksymalnie temperatura ma sięgnąć dzisiaj do 34.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 15.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Gorące emocje w Sejmie w sprawie rakiety na Lubelszczyźnie. Potem kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie w Afryce, a także goryle niedostępne w warszawskim zoo. Marcin Krzemiński. Rakieta na Lubelszczyźnie i burzliwa dyskusja w Sejmie. Minister obrony odpowiadał na krytykę opozycji dotyczącą reakcji władz na wczorajsze naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej. Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie procedury zadziałały prawidłowo, a rząd bierze odpowiedzialność za decyzję wojska. Przy okazji wspomniał wydarzenia, do których doszło, gdy ministrem obrony był Mariusz Błaszczak z PiS.
4: Jesteście bezczelni po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy. W ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić, bo te wczoraj wasze wezwania, gdzie kto jest, kto co zrobił, o informacjach.
3: Szef MON potwierdził po raz kolejny, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, to manewrująca rosyjska CH-101. Jeszcze jedna ważna informacja od szefa resortu obrony. Polskie F-16 przed południem znów przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Bałtykiem. Tym razem maszyna pojawiła się 40 km na północ od Kołobrzegu, przekazał Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Co najmniej 34 osoby zginęły podczas prób przedostania się tysięcy migrantów z Maroka do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce Północnej. To najważniejszy kryzys migracyjny w tym mieście od 2021 roku. Według prezydenta Ceuty liczba osób, które przekroczyły granicę, sięga 60 tysięcy, czyli 70% ludności tego miasta. A przed chwilą pojawiła się informacja, że około 25 tysięcy osób, które w sposób niekontrolowany przekroczyły granicę w Ceucie, dobrowolnie wróciło do Maroka. To informacje z hiszpańskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które cytuje dziennik El País. Poseł Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej został pozbawiony poselskiego immunitetu. Wniosek w tej sprawie złożyła Prokuratura Europejska, która zarzuca posłowi korupcję przy wykorzystywaniu unijnych środków. Król ma być oskarżony o przyjęcie łapówek w wysokości 1,5 miliona złotych. Sejm natomiast nie wyraził zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła. Warszawska Prokuratura Regionalna skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia akt oskarżenia przeciwko Robertowi Bąkiewiczowi. Jest on oskarżony o popełnienie 3 przestępstw, w tym m.in. publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni pozbawienia życia premiera Donalda Tuska. Do popełnienia przestępstw miało dojść w trakcie wiecu Prawa i Sprawiedliwości w październiku ubiegłego roku na Placu Zamkowym w Warszawie. Bąkiewiczowi może grozić nawet do 3 lat więzienia. Ważna informacja dla wybierających się z wizytą do warszawskiego zoo. Od dziś do odwołania goryle będą niedostępne dla zwiedzających. Powodem są wysokie temperatury i awaria klimatyzacji w ich pomieszczeniu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty już teraz po godzinie 15:00.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
6: Co kupiłaś?
5: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
6: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
5: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
7: Castorama!
8: Teoria
9: i praktyka.
8: Wiesz, co jest najważniejsze w ogrodzie?
9: Trawnik, kwiaty?
8: W teorii, a w praktyce meble i grill. Teraz w Castoramie aż 100 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na meble ogrodowe i grille. Akcja trwa do 4 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Reklama.

16 minut po godzinie 15 i 31 lipca w kalendarzu. Lipiec dobiega powoli końca. Jutro sierpień, jutro 1 sierpnia, czyli wspominać będziemy bohaterów Powstania Warszawskiego, którzy 82 lata temu z niezwykłą odwagą i determinacją stanęli do walki o wolność naszej ojczyzny. I jak co roku pewnie doskonale wiele osób kojarzy, że zawsze o godzinie 17, czyli w godzinę W, uruchamiane są syreny alarmowe na jedną minutę na terenie miast i powiatów. I tak też będzie również i w tym roku. I tak też będzie na przykład w Kaliszu, kiedy to punktualnie o godzinie 17 nastąpi głośne uruchomienie centralnego systemu alarmowego miasta Kalisza. Tak jak mówiłem, ten alarm powinien trwać około minuty. Godzina W to jest wyjątkowy moment pamięci i refleksji, więc oczywiście zachowajmy w trakcie tego sygnału spokój. No a to także okazja i chwila do tego, żeby godnie upamiętnić powstańców warszawskich. A teraz już w głośnikach kolejna porcja muzyki na piątek, na nadchodzący weekend, który możemy już dla niektórych uznać za rozpoczęty. Brian Adams w głośnikach, Cloud Number 9 w kolejce Kongs.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Agrifirm w Topoli Wielkiej, lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz, Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
5: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
8: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.

tak mi wygodniej. Czekam tylko na ten moment, powiesz, którą mam iść stronę.

0: 15.30 na zegarach, teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o miejscach parkingowych w Ostrowie, plenerze rzeźbiarskim w Gołuchowie, a na koniec dzika karta dla ostrowskiego juniora.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 140 nowych miejsc parkingowych powstało w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto kończy budowę parkingu typu Parkuj i Jedź przy ulicy Staroprzygodzkiej, a od początku lipca kierowcy mogą już korzystać z nowego parkingu przy ulicy Paderewskiego. Obie inwestycje realizowane są z dofinansowaniem Unii Europejskiej.
4: Przy ulicy Staroprzygodzkiej w rejonie szkoły podstawowej oraz kilku dużych zakładów pracy trwa budowa parkingu typu Parkuj i Jedź. Inwestycja obejmuje kilkadziesiąt miejsc postojowych oraz nową infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, podkreśla prezydent Ostrowa Beata Klimek.
5: Nakładem ponad 900 tysięcy złotych z dofinansowaniem Unii Europejskiej na poziomie ponad 600 tysięcy powstaje tutaj kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Parking typu Parkuj i Jedź. Myślę, że będzie bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy także będą chcieli się tutaj przesiąść ze swoich czterech ułek na komunikację miejską.
4: Jak informuje Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, zasadnicza część robót została już wykonana.
6: Ułożono nawierzchnię z kostki, wykonano wjazdy. W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Do realizacji pozostanie jeszcze ułożenie warstwy bitumicznej ścieżki rowerowej. Ze względu na ograniczenie miejsca, istniejący wcześniej ciąg rowerowy poprowadzony będzie jezdnią manewrową na parkingu, co umożliwiło zachowanie wszystkich elementów, czyli mamy zarówno miejsca parkingowe, ścieżkę rowerową, separowany chodnik.
4: Nowe miejsca parkingowe pojawiły się również przy ulicy Paderewskiego. W lipcu oddano tam do użytku węzeł przesiadkowy z niemal 90 bezpłatnymi miejscami postojowymi. Powstała także wiata rowerowa zasilana energią z paneli fotowoltaicznych, elektroniczne tablice informacji pasażerskiej oraz system monitoringu. Obie inwestycje są częścią dużego projektu unijnego o wartości ponad 5 milionów złotych. Ostrów Wielkopolski zyskał na jego realizację ponad 3 miliony 600 tysięcy dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Las stanie się pracownią, a artyści będą tworzyć na oczach odwiedzających. W Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie rozpoczyna się plener rzeźbiarsko-ceramiczny Synergia Natury.
7: Od 1 do 9 sierpnia plac podworski w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołuchowie zamieni się w otwartą pracownię artystyczną. 10 rzeźbiarzy przez ponad tydzień będzie tworzyć pod specjalnie przygotowaną wiatą dzieła inspirowane lasem i naturą. Jak podkreśla Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej, to właśnie wyjątkowy charakter tego miejsca sprawił, że organizatorzy wybrali Gołuchów na gospodarza wydarzenia. Plener rozpocznie się 1 sierpnia o 17.30 wernisażem wystawy prac powstałych podczas poprzedniej edycji. Ekspozycję będzie można oglądać w szklarni na placu podworskim. Przez kolejne dni odwiedzający zobaczyć mogą cały proces powstawania rzeźb, od przygotowania materiału, poprzez modelowanie i rzeźbienie, aż po efekt końcowy. Jedną z największych atrakcji będzie wypalanie ceramicznych prac w specjalnie przygotowanym piecu. Organizatorem wydarzenia jest Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy. Gotowe rzeźby pozostaną częścią przestrzeni Ośrodka Kultury Leśnej, a wystawa poplenerowa odbędzie się 3 października. Plener Synergia Natury to także realizacja misji ośrodka, który od lat wspiera twórców inspirujących się lasem i przyrodą. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Paweł Sitek otrzymał dziką kartę na trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu, który odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w sobotę 15 sierpnia o 19. Ogłoszono to podczas czwartkowej konferencji prasowej przed finałowymi zawodami w Ostrowie. To już drugi raz z rzędu, kiedy junior tarzet Ostrowi dostąpi zaszczytu ścigania się z najlepszymi w Polsce jako reprezentant gospodarzy.
8: Właśnie na pewno tym cennym doświadczeniem, że mogę z tymi 15 najlepszymi zawodnikami w Polsce i czołówką światową jeździć spod tej taśmy i ścigać się razem w jednym biegu. No może trochę pewności siebie nabrałem gdzieś. Wiem, że mogę też z takimi zawodnikami powalczyć i też mam szansę na urwanie jakichś punktów.
2: Powiedział Radiu Centrum Paweł Sitek. Liderem cyklu indywidualnych Mistrzostw Polski po dwóch finałach jest Kacper Woryna, który o 4 punkty wyprzedza obrońcę tytułu Patryka Dudka i Macieja Janowskiego. 6 punktów do lidera tracą Bartosz Zmarzlik, Piotr Pawlicki, Krzysztof Buczkowski i Wiktor Przyjemski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
11: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
12: Informacje dla kierowców.
0: Piątkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny to statystycznie ten największy szczyt komunikacyjny w Kaliszu w trakcie całego tygodnia, więc w tym momencie tych samochodów teoretycznie na drogach w mieście powinno być najwięcej i tak to mniej więcej wygląda na tych głównych arteriach Aleja Wojska Polskiego. Tutaj sporo aut, między innymi przy skrzyżowaniu z ulicą Poznańską, ale także przy dojeździe do chociażby skrzyżowania z ulicą Stawieszyńską. Spora kolejka w tej chwili już na ulicy Złotej, czy chociażby na ulicy Poznańskiej przy dojeździe do Alei Wojska Polskiego. Duży ruch na Górnośląskiej, spory ruch w okolicach Ronda Ptolemeusza, czy chociażby na ulicy Podmiejskiej i w okolicach Ronda Dobrzec. Ronda, na którym to prace trwają, ale póki co jeszcze nie stwarzające utrudnień dla kierowców, to się oczywiście zmieni, bo tam w planach długofalowa przebudowa ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała w Kaliszu. Na razie bez większych utrudnień dla samochodów. Kalisz to jeszcze między innymi ulica Złota. Na długim odcinku jest jednokierunkowa. Tam również trwają prace. Nie ma wjazdu od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Te prace trwają. W Kaliszu także utrudnienia na Górnośląskiej oznaczone pachołkami. Chodzi o zatoczki autobusowe w Opatówku. Również trwają prace na drodze krajowej numer 12. Już na trasie do Opatówka droga krajowa numer 12 od Zdun na takie prace napotkacie. Tam pachołki, tam ograniczenie, znaczące ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. W Ostrowie Wielkopolskim natraficie na remont ulicy Wrocławskiej, czy chociażby na przebudowę ulicy Leduchowskiego na odcinku od skrzyżowania z Piłsudskiego do Strzeleckiej. Mamy także prace na drodze krajowej 36. To już za Ostrowem w kierunku Krotoszyna.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
10: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
11: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
0: A już w poniedziałek rusza wielka akcja policji. Możliwe, że w przyszłym tygodniu policjanci odbiorą znacznie więcej praw jazdy niż zwykle. Policja rozpocznie bowiem tygodniową akcję Speed, podczas której funkcjonariusze będą szczególnie zwracać uwagę na przekroczenie dozwolonej prędkości. Więcej patroli pojawi się zarówno w miastach, jak i na trasach poza obszarem zabudowanym. Akcja Speed obejmie cały kraj, a policjanci będą korzystać z ręcznych mierników prędkości oraz radiowozów, zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych, tych wyposażonych w wideorejestratory. Głównym celem jest wychwycenie kierowców, którzy ignorują ograniczenia prędkości.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Zatem od poniedziałku zdecydowanie noga z gazu. Dla pewności noga z gazu już dziś, nie tylko ze względu na policję, także ze względu na bezpieczeństwo, a za 21 minut już 16.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Hurtownia Madbud Pawlak oferuje produkty Matizol, wysokiej jakości papy, systemy hydroizolacji i wiele innych produktów Matizol. Zapraszamy. Madbud Pawlak, Kalisz Łódzka naprzeciw numeru 245.
0: Reklama.

0: Ogłoszenie.
1: Firma z branży budownictwa drogowego w Błaszkach zatrudni osobę z uprawnieniami do obsługi ładowarki. Wszelkie informacje pod numerem telefonu 661 330 270.
0: Ogłoszenie.

0: YouTube i Streets of Dreams. Za nami, czyli jeden z tych utworów, który bardzo szybko pnie się po szczeblach naszej radiowej listy przebojów Top 30. A ja przypomnę, że najnowsze notowanie tej listy już dziś wieczorem, już dziś po godzinie 20. A za kilka chwil, już o godzinie 16, kolejna porcja informacji.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: W faktach wartych uwagi z Polski, ze świata posłuchamy m.in. o grupie strażaków, która jutro wyleci z Krakowa do Hiszpanii, gdzie będą oni pomagać w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem. Szczegóły za moment.
2: Reklama.
3: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży KIM. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży KIM już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży KIM. Kalisz Polna 20.

0: więcej na kim.kalisz.pl.
1: Czy twój ciągnik to Zetor? Więc posłuchaj. Właśnie teraz trwa wielka letnia akcja serwisowa dla wszystkich modeli ciągników Zetor. Fachowo sprawdzimy cały ciągnik, a jeśli trzeba naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Zetor, Zetor. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 62501 44 71. Zetor. Twój ciągnik to Zetor.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Gorąco i upalnie, ostrzeżenia przed upałami od IMGW cały czas obowiązują. W okolicach 33 do 34 stopni teraz w regionie, ale tej nocy i nad ranem mogą pojawić się burze. Ostrzeżenia IMGW drugiego stopnia ostrzegają właśnie przed takimi zjawiskami. Póki co jednak pogodnie, słonecznie, ze słabym tylko wiatrem z zachodu.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 16. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Za chwilę upały, deszcz i ich wpływ na roboty drogowe. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u, chodzi o rakietę. Od jutra kolejni specjaliści i badania dostępne przez e-rejestrację. Marcin Krzemiński. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami na obszarze od północy po środkową część kraju. Alerty dotyczące wyładowań, deszczu i gradu dostali też SMS-owo od Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mieszkańcy 8 województw. Aktywne pozostają również alerty przed upałami w niemal całym kraju. W wielu miejscach na południu to alerty najwyższego 3 stopnia. Przełom lipca i sierpnia to jeden z najgorętszych okresów dla drogowców, dosłownie i w przenośni. To właśnie teraz prace na budowach i remontach dróg idą pełną parą, ale mamy właśnie falę upałów. To sprawia, że część osób zastanawia się, czy to nie wstrzymuje inwestycji.
4: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień. Wręcz przeciwnie.
3: Wyjaśnia Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe i intensywne opady deszczu. Nie tylko by pomóc, ale i też by się uczyć. Jutro pierwsza 35-osobowa grupa strażaków wyleci z Krakowa do Hiszpanii, gdzie będą pomagali w gaszeniu olbrzymich pożarów pod Madrytem.
5: Nie można nie wykorzystać takiej okazji, jakim są działania na terytorium innego kraju. Tak jak możemy prognozować, za kilkanaście, kilkadziesiąt lat prawdopodobnie ten klimat śródziemnomorski będzie panował u nas, więc strażacy na terytorium Polski również powinni się szkolić w tym kierunku.
3: Mówi jeden z jadących do Hiszpanii. Pani Dominik Gapiński. Łącznie w akcji gaśniczej weźmie udział 105 polskich strażaków. Premier Donald Tusk poinformował, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało ambasadora Rosji w Polsce, Georgija Michnę. To w związku z rakietą, która wczoraj uderzyła w terytorium Polski. Rzecznik resortu dyplomacji przekazał, że dalsze informacje zostaną podane dopiero po zakończeniu rozmowy z rosyjskim ambasadorem. Przedstawiciele rządu zapewniają, że gdyby rakieta stanowiła zagrożenie dla terenów zamieszkanych, zostałaby zestrzelona. Od jutra system e-rejestracji do lekarzy specjalistów i na badania profilaktyczne rozszerza się o kolejne specjalizacje. Do tej pory można było zapisać się tylko na mammografię, test HPV w profilaktyce raka szyjki macicy oraz pierwszorazową wizytę u kardiologa. Od 1 sierpnia do systemu wchodzą kolejne możliwości, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 w Bydgoszczy.
6: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
3: W sumie nowych specjalizacji będzie 8. Pacjenci mogą zapisać się na wizytę samodzielnie przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP, jak również tradycyjnie, telefonicznie lub w rejestracji przychodni.
1: Kursy walut.
2: Euro w tym momencie 4 zł i 31 groszy, dolar amerykański 3 zł 77 groszy, średni kurs franka szwajcarskiego w tym momencie 4 zł 62 grosze, a funta brytyjskiego 5 zł i 4 grosze.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: I mamy już 5 minut po godzinie 16, to piątkowe popołudnie z Radiem Centrum. Myślę, że śmiało już możemy rzucić to hasło.
1: I mamy weekend, i gra muzyka.
2: A dokładnie David Guetta.

0: Reklama.
1: Uwaga! Okazja! Letnia promocja! Złote pierścionki i obrączki 30% taniej. Warto skorzystać i kupić taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. W letniej promocji złote łańcuszki do 40% rabatu na wybrane wzory, a pierścionki z diamentami, bransolety, kolczyki do 30% taniej. Biżuteria srebrna, rabaty do 50%. Super ceny! Kupuj tam, gdzie taniej. Jubiler Monika w Galerii Kalisz Carrefour. Kupujemy złoto i srebro.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
6: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
0: Reklama.
8: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: duet Roxette w głośnikach i The Look. 16 minut po godzinie 16. Weekend, myślę, że śmiało możemy już uznać za rozpoczęty. A jak weekend, no to jest oczywiście wiele opcji, gdzie można się wybrać.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
0: Na pewno wśród was są tacy, którzy kojarzą ten przebój.
2: Ciągnik. Kupiłem czarny ciągnik.
0: A jest miejsce w naszej okolicy, gdzie tych ciągników może być naprawdę sporo. Może nawet i czarny się wśród nich trafi. A chodzi o szósty już zlot starych ciągników Kuchary 2026. Ależ się tam będzie dziać, słuchajcie. Od godziny 11 już te atrakcje w najbliższą niedzielę będą czekać na wszystkich gości. A jak co roku, moc atrakcji m.in. wyścigi ciągników, przeciąganie Jelcza, loteria fantowa, przeloty helikopterem, cała masa różnorakich atrakcji. Będzie też spotkanie z gościem specjalnym. Ma na miejscu pojawić się tam, uwaga, uwaga, ojciec chrzestny. Ale spokojnie, nie ten z Sycylii, chodzi o pana Roberta, ojca chrzestnego traktor Polingo w Polsce ze swoim też okazem. I wszystko to już w najbliższą niedzielę.
1: I mamy weekend i gra muzyka.

0: Reklama.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga! Łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
3: Poczuj smak wakacji. Już w sobotę i niedzielę, 1 i 2 sierpnia, Park Miejski w Ostrowie Wielkopolskim zamieni się w stolicę pysznego jedzenia. Przed nami Foodstival, kulinarna podróż po smakach świata, a do tego sobotni koncert Wiktora Waligury, emocjonujące mistrzostwa w jedzeniu burgerów na ostro oraz kiermasz unikalnej sztuki.
4: Zapraszam, Beata Klimek, prezydent Ostrowa Wielkopolskiego.
5: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
8: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia. Dla Ciebie.

0: 16.30 w tej chwili na zegarach, teraz Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o poważnym wypadku z udziałem motocyklisty pod Kaliszem, zaprosimy na inscenizację historyczną do Cekowa, a na koniec sport i powołanie do reprezentacji dla ostrowskiego lekkoatlety.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Poważny wypadek w Pruszkowie pod Kaliszem. W czwartek około godziny 14.30 motocyklista uderzył w samochód osobowy. Na skutek tego oba pojazdy były doszczętnie zniszczone. Pierwszy na miejscu wypadku był zespół ratownictwa medycznego.
4: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że 43-letni kierowca Citroena wykonywał manewr skrętu w lewo. W trakcie tego manewru zderzył się z motocyklistą, który jechał z przeciwnego kierunku. 19-latek kierujący jednośladem z poważnymi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Jak wykazało badanie, 43-letni kierowca Citroena w chwili zdarzenia był trzeźwy.
2: Powiedziała Radiu Centrum podkomisarz Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik prasowy kaliskich policjantów. Mundurowi szczegółowo wyjaśniają okoliczności i przyczyny tego wypadku.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W tę sobotę w Cekowie Kolonii odbędzie się inscenizacja historyczna o Powstaniu Warszawskim. Wydarzenie wpisze się w szersze upamiętnienie tego zrywu, w którym brały udział osoby związane z gminą.
5: Jest to tyle ważne dla nas jako mieszkańców gminy Ceków Kolonia, że okazuje się, że 4 mieszkańców gminy Ceków Kolonia to byli powstańcy warszawscy. Elena Łucja Adamczyk i Stefan Adamczyk to są aptekarze, którzy po czynnym udziale w Powstaniu Warszawskim w 1945 roku trafili do Cekowa. W Cekowie prowadzili do 1964 roku aptekę. Też doszukaliśmy się 2 osób, to jest Ryszard Stefaniak z Kosmowa i Bronisław Tomalak z Szatku, którzy również brali czynny udział w Powstaniu Warszawskim i przed samą inscenizacją na budynku Urzędu Gminy pojawi się tablica z nazwiskami mieszkańców gminy Ceków Kolonia, którzy brali udział w powstaniu.
2: Powiedział Radiu Centrum Mariusz Chojnacki, wójt gminy Ceków Kolonia. Piknik militarny połączony z inscenizacją historyczną rozpocznie się w sobotę o 9, a atrakcje zaplanowane są aż do wieczora. Dawid Grząka z klubu sportowego Stal LA Ostrów otrzymał powołanie do reprezentacji Polski, która wystąpi na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Sprinter Stali znalazł się w sztafecie 4x100 metrów.
6: Dawid Grząka w tym sezonie jest w życiowej formie. Został mistrzem Polski U23 w biegach na 60 metrów hali i 100 metrów na otwartym stadionie. Pobił 2 rekordy Ostrowa na obu wspomnianych dystansach. Na ostatnich 102 PZL-a Mistrzostwach Polski w Białymstoku zajął 9 miejsce w biegu na 100 metrów. Trochę pechowo nie wszedł do finału. Zabrakło 1/100 sekundy. A w decydującym biegu mógł się przecież bić o medale. Trener polskich sprinterów docenił jednak całosezonową świetną formę pochodzącego z Krotoszyna sprintera Stali Ostrów i powołał go do reprezentacji Polski do sztafety 4x100 metrów na rozpoczynające się 10 sierpnia w Birmingham Mistrzostwa Europy. Grząka w kadrze narodowej liczącej 74 osoby znalazł się obok takich gwiazd polskiej lekkoatletyki jak m.in. Natalia Bukowiecka, Pia Skrzyszowska, Ewa Swoboda, Klaudia Kazimierska, Dominik Kopeć, Maksymilian Szwed, Jakub Szymański, Paweł Fajdek, Piotr Lisek czy Konrad Bukowiecki. Maciej Kmiecik, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: No i cierpią ci, którzy nie zadbali o pełną sprawność klimatyzacji przy takich pogodach, bo są miejsca, gdzie ten przejazd zajmie nam nieco dłużej. W końcu to piątkowy popołudniowy szczyt komunikacyjny. Ale przypomnijmy też o miejscach, gdzie trwają prace drogowe. W Kaliszu to m.in. ulica Złota. Ta jest jednokierunkowa, brak wjazdu w Złotą od ronda. Prace trwają właśnie na odcinku od ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza. Tam tymczasowa zmiana organizacji ruchu. Mamy pracę także na Górnośląskiej. Chodzi tutaj o zatoczki autobusowe. Opatówek, droga krajowa numer 12, trasa Kalisz Opatówek już od Zdun na podkacie na Pachołki, na ograniczenia prędkości i tam znacząco zwolnicie. Zwolnicie także na drodze krajowej 36, to już za Ostrowem, jadąc w kierunku Krotoszyna. Odcinek Zacharzew, Lamki, Łąkociny. Mamy także przebudowę ulicy Leduchowskiego, to już w samym Ostrowie Wielkopolskim, jak i remont na ulicy Wrocławskiej. W Pleszewie, przypomnijmy, przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego.
11: Jakubowskiego.
12: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-Garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lis, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka, 20C.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Tymczasem na forach motoryzacyjnych kierowcy radzą, doradzają sobie, jak radzić sobie z upałami i różne ciekawostki, protipy, pomysły tymi się wymieniają. I o co tutaj chodzi i na co warto zwrócić uwagę? No na przykład taka wskazówka, że przed włączeniem klimatyzacji warto najpierw usunąć gorące powietrze z samochodu poprzez otworzenie szyby i energiczne otwieranie i zamykanie drzwi samochodu. Podobno powinno pomóc całkiem szybko. Później warto zostawić lekko uchylone szyby i uruchomić klimatyzację z włączonym obiegiem wewnętrznym, który ma działać jak tryb turbo i szybciej ten wnętrze tego samochodu powinno się schłodzić, a żeby ograniczyć nagrzewanie auta, no tutaj brak zaskoczenia. Najlepiej po prostu parkować w cieniu albo też stosować osłony przeciwsłoneczne na szyby. Te, które stosujemy zimą, żeby nam szybki nie zamarzły, całkiem nieźle się sprawdzą.
12: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 24 minuty 17.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje. Ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
6: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
0: Reklama.

0: 10 minut pozostało do godziny 17. Ze mną w studiu Radio Centrum już Robert Markocki, który po 17 stery radiowe przejmuje. Cześć, witam.
1: Cześć, witam.
0: Czy ty jesteś z tych osób ciepłolubnych? Bardziej?
1: Tak, bardzo tak? Lubię ciepło.
0: Czyli
1: zdecydowanie.
0: Te upały w ogóle ci tam nie przeszkadzają?
1: Nie, nie rażą. Jest fajnie. Jest jak najdłużej były.
0: Ale i burzy też się nie boisz, rozumiem.
1: No, chyba, że jestem w szczerym polu.
0: Nie, no myślę, że tutaj w studiu Radio Centrum możesz czuć się całkiem bezpiecznie.
1: Tak jest.
0: Jak będzie bardzo głośno, to wiesz, podgłosisz sobie muzykę i jest po burzy, tak naprawdę. Wy możecie też zrobić to samo, drodzy słuchacze. Ja za dziś dziękuję. Zostawiam was w dobrym towarzystwie. Po godzinie 20 także lista przebojów, więc będzie emocjonująco nie tylko w pogodzie.
1: Będzie sporo zmian. Zapraszam.
0: A ja dziękuję. Damian Kliński, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
0: Reklama. Whenever.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na dziś.
2: Ciepło, powyżej 30 stopni Celsjusza. Tak będzie do końca dnia. W nocy jednak możliwe opady deszczu, mogą pojawić się także burze. Ciśnienie jest stałe 1015 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 17.
3: Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Za chwilę o wyroku, który zapadł 28 lat od zbrodni. Potem pożary na greckich wyspach, są zabici i ewakuacja. A w Polsce zapowiedź nowego systemu alarmowania mieszkańców. Marcin Krzemiński. 28 lat po zabójstwie 17-letniej Iwony Cygan w Szczucinie sąd w Rzeszowie uniewinnił wszystkich 17 oskarżonych, w tym domniemanego sprawcę i 14 policjantów podejrzanych o utrudnianie śledztwa. Marcin Starzec.
5: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
6: Jestem zdruzgotana i no, Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
5: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupi. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny, Mieczysław Cygan.
7: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy za mord mojego dziecka zostaną ujawnieni.
5: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
8: Spodziewałem się. A dlaczego się miałem nie spodziewać?
5: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
9: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień. I na takie orzeczenie liczyli.
5: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację. Sam wyrok nie jest prawomocny.
4: Płoną greckie lasy. Bardzo trudna sytuacja jest na wyspach Lesbos i Paros, a zwłaszcza na Krecie. Zginęło tam dwóch strażaków, tysiące ludzi zostało ewakuowanych. Dużym problemem jest potężny wiatr, który utrudnia akcję gaśniczą. Ogień objął południową część Krety, a dokładnie południową część regionu Retymno, opowiada Magdalena Tokarska, Polka mieszkająca na Krecie.
10: W tym regionie, gdzie ten pożar jest, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych, wszystkie właściwie w tym momencie mówi się, że ich nie ma już w tym rejonie.
4: Ministerstwo Spraw Zagranicznych ostrzega przed wyjazdami w najbardziej zagrożone pożarami rejony Grecji. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiada powstanie nowego systemu alarmowania mieszkańców w przypadku sytuacji kryzysowych. Ma wykorzystywać kilka kanałów komunikacji, w tym telefony komórkowe.
11: Mamy dość zaawansowane rozmowy o potencjalnie uruchomienie systemu broadcastowego, kwestie uruchomienia specjalnych aplikacji. Chcemy, żeby to wszystko było zintegrowane. Razem nad tym pracujemy. Elementem tego jest także łączność specjalna, którą budujemy.
4: To wszystko ma być gotowe w ciągu kilku miesięcy. Opozycja zarzuca rządowi, że w czasie wczorajszego kryzysu związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety na Lubelszczyźnie mieszkańcy nie byli rzetelni i szybko informowani o zagrożeniu i co się wydarzyło. Wrocławscy urzędnicy ogłosili 5-letni program remontu miejskich mostów. Obejmie 8 konstrukcji, część z nich ma ponad 100 lat. Chodzi m.in. o mosty Trzebnicki, Piaskowy czy Sikorskiego. Pierwsze prace ruszą w przyszłym roku, a wartość wszystkich inwestycji wstępnie oszacowano na 200 milionów złotych.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Już 4 minuty po 17:00. Robert Markowski, witam jeszcze raz bardzo serdecznie w to piątkowe popołudnie i zapraszam do 23:00. Panie

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam? Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają borówka, brzoskwinia, papryka czerwona i pieczarka w super cenie. Z naszej produkcji ciasto z owocami i chleb żytni jasny, a z delicji kotlet brokułowo-ryżowy. Uwaga, łopatka bez kości 12,90 i kurczak świeży 10,90. A już od poniedziałku z Połem rozdaje gratisy. Wafle Grześki Mega w czekoladzie deserowej 2 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja, jakość.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
0: Reklama.

Don't Stop the Music, to była Rihanna. Jest 16 minut po godzinie 17, piątek, 31 dzień lipca, minął półmetek wakacji, jak to szybko zleciało. Dziś obchodzimy m.in. Dzień Rozmów w Windzie. Rozmawiacie w Windzie? To warto. Imieniny Adama, Emiliana, Heleny, Igi, Ignacego, Ludomira i Ludomiry. Dziś słońce zajdzie o 20:40, dzień będzie już krótszy od najdłuższego dnia w roku o godzinę i 9 minut.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Z kim na urlop? No przecież, że z Centrum Podróży Kim. Jeszcze trwa tegoroczne lato, a w Centrum Podróży Kim już znajdziesz oferty letnich i zimowych wakacji na rok 2027. Czekamy na Ciebie już dziś. Centrum Podróży Kim. Kalisz Polna 20. Więcej na kim.kalisz.pl. Usowy. Sklep z odzieżą używaną. Już 31 sierpnia o 8 rano otwarcie naszego nowego, drugiego już punktu w Kaliszu w Centrum Handlowym Kalinka przy Młynarskiej. W każdy czwartek wyprzedaż towaru, co piątek nowy towar w sklepie. Usowy. Świetny sklep z odzieżą używaną. Kalisz Centrum Handlowe Kalinka. Usowy. Czekają na Was markowe ubrania, wyjątkowe okazje i świetne ceny.
3: A czy wiesz, że lamelowa pergola to komfort na lata? AM Pergola z Ostrowa Wielkopolskiego to nasz lokalny producent pergoli. Trwałość, nowoczesny design, produkty na wymiar i 5 lat gwarancji. Wejdź na lamelowapergola.pl i stwórz swoją własną, idealną przestrzeń relaksu.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
6: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.

26 minut po godzinie 17. Gorąco się zrobiło za oknem. Co więcej, okres żniw się rozpoczął. A gorąco i żniwa to niestety taka wybuchowa mieszanka, bo pojawiają się pożary na polach. I o tym między innymi mówić będziemy w wiadomościach o 17.30.

0: 17.30, przed mikrofonem Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Pożary przy zbiorach. Szczegóły za chwilę. Ponadto miejska polityka Mijaj Kalisz, a na koniec być albo nie być dla ostrowskich żużlowców w fazie playoff.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Seria pożarów na południu Wielkopolski. W powiecie ostrzeszowskim tylko jednego dnia strażacy trzykrotnie wyjeżdżali do pożarów związanych ze zbiorami płodów rolnych. W środę ogień pojawił się w Kraszewicach oraz Godziątkowach. W pierwszych miejscowości ogień objął 3 hektary pola, w drugiej pożar zajął około 70 arów płodów rolnych. Dzień później strażacy z powiatu kaliskiego walczyli z żywiołem w Strzałkowie w podkaliskiej gminie Lisków.
3: Około 2 hektarów zboża na pniu oraz ścierniska spłonęło. Z ogniem walczyło łącznie 7 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Na szczęście w tym zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Strażakom udało się opanować pożar i nie dopuścić do rozprzestrzenienia się na pozostałe pola znajdujące się w pobliżu.
2: Przekazał Radiu Centrum młodszy kapitan Jakub Pietrzak, oficer prasowy kaliskich strażaków. Służby przypominają, aby osoby pracujące na polach zachowały szczególną ostrożność. W kolejnych dniach synoptycy zapowiadają wysokie temperatury powietrza, wystarczy iskra, aby pojawił się ogień. Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić stan techniczny maszyn rolniczych, usuwać z nich nagromadzone zanieczyszczenia oraz wyposażyć je w sprawne gaśnice, informują ostrzeszowcy strażacy.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Władze Kalisza nie zamierzają przywracać możliwości zatrzymywania się autobusów prywatnego przewoźnika na przystanku Nowy Świat UAM. To odpowiedź na pytania, które pojawiły się po publikacji Radia Centrum, a także sygnałach od pasażerów zaskoczonymi zmianami.
4: Jak przekazała Radiu Centrum rzeczniczka kaliskiego magistratu Katarzyna Ciupek, zmiana wynika z uchwały Rady Miasta z 25 września 2025 roku. Zgodnie z nowymi zasadami przystanki Nowy Świat UAM są przeznaczone wyłącznie dla operatorów publicznego transportu zbiorowego oraz linii regularnych specjalnych. Urząd Miasta podkreśla, że celem zmian było uporządkowanie ruchu autobusowego w ścisłym centrum miasta. Przewoźnicy komercyjni mogą korzystać z przystanków zlokalizowanych przy głównych trasach wjazdowych do Kalisza, prowadzących do węzłów przesiadkowych przy ulicach miast Partnerskich i Majkowskiej. Według miasta takie rozwiązanie ma ograniczyć hałas, zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza i poprawić jakość przestrzeni publicznej zgodnie z założeniami programu rewitalizacji. Jednocześnie magistrat zaznacza, że prywatny przewoźnik wykonuje przewozy na podstawie zezwolenia na regularne przewozy autobusowe i nie posiada statusu operatora publicznego transportu zbiorowego. Oznacza to, że zgodnie z treścią przyjętej uchwały nie może otrzymać zgody na korzystanie z przystanków zarezerwowanych wyłącznie dla operatorów publicznych. Zmiany objęły wszystkich przewoźników realizujących regularne przewozy pasażerskie w Kaliszu. Władze dodały również, że mimo sygnałów od mieszkańców nie planują obecnie ponownej zmiany zasad obowiązujących na przystankach Nowy Świat UAM. Dla Radia Centrum Mateusz Kurzaj.
2: Zwycięstwo z bonusem przedłuży nadzieje, czysto matematyczne, na znalezienie się w czołowej czwórce, która pojedzie w playoffach. Każde inne rozwiązanie praktycznie rozwieje ostatnie złudzenia. Mowa o sytuacji żużlowców Munfin Magnusa Ostrów, którzy w piątek wieczorem o 19:00 zmierzą się na stadionie miejskim z Dakar Developer Stalą Rzeszów. Trener ostrowian Tomasz Gapiński powiedział Radiu Centrum, że Stal, choć osłabiona brakiem lidera, to wciąż jest bardzo trudnym rywalem.
5: No bardzo trudne, nie ma już żadnych łatwych meczy. Pokazał to ostatni mecz domowy z Piłą, gdzie no przegraliśmy, a powinniśmy ten mecz wygrać i byśmy byli całkiem w zupełnie innej sytuacji.
6: Jaką drużyną jest Stal Rzeszów?
5: No ciężką też, tak, bo zaczęli po prostu też dobrze jakby jechać wszyscy zawodnicy i na pewno nie będzie to dla nas łatwy mecz. Pikarin bardzo dobrze jedzie, Oskar Farfej wrócił po kontuzji, też dobrze punktuje, więc no czeka nas trudne zadanie.
6: Bez Rasmusa Jensena to duże osłabienie?
5: No bardzo duże, tak. Rasmus był liderem Stali Rzeszów, zawodnikiem, który praktycznie co mecz zdobywał dwucyfrowe zdobycze punktowe, więc no dla nas może troszkę łatwiej.
2: Powiedział Radiu Centrum Tomasz Gapiński. Pierwszy wyścig piątkowego meczu o 19:00, ale warto wybrać się wcześniej na stadion miejski, bowiem na około pół godziny przed rozpoczęciem spotkania rundę honorową zrobi Ty Woofenden, brytyjski trzykrotny mistrz świata, który niedawno ogłosił zakończenie kariery sportowej. W ten sposób jedna z najbarwniejszych postaci światowego speedwaya pożegna się z ostrowską publicznością.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5. Wejście także od wału staromiejskiego.
10: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy na drogi w naszym regionie ostatni raz dzisiaj. Warunki do jazdy póki co są dobre, chociaż ta wysoka temperatura, zwłaszcza przy dłuższych podróżach, powoduje szybkie zmęczenie. Pamiętajcie więc, aby robić częste, krótkie odpoczynki, no i przede wszystkim zabrać ze sobą spory zapas wody. W nocy mogą pojawić się burze i deszcz i wówczas warunki do jazdy się zdecydowanie pogorszą. Jeżeli chodzi o ruch, to umiarkowany. Widać, że mamy piątek wakacyjny, samochodów zdecydowanie mniej niż normalnie w roku szkolnym, tak więc przez miasto przejeżdża się całkiem przyzwoicie. Mamy trochę utrudnień, drogowcy finiszują pracę na krzyżówce ulicy Długosza i Majkowskiej. Złota póki co cały czas jednokierunkowa, nie wjedziecie w nią od strony Ronda Żołnierzy Niezłomnych, trzeba korzystać z objazdu przez ulicę Majkowską. Drogowców spotkacie także na ulicy Górnośląskiej, barierki na skrzyżowaniu Wojska Polskiego i Piskorzewskiej, jeden pas na tym skrzyżowaniu wyłączony z ruchu. Uważajcie także na ulicy Podmiejskiej i Stańczukowskiego, chociaż w zasadzie powinienem powiedzieć, że nie, bo rozpoczął się ten słynny, długo wyczekiwany remont ulicy Dobrzeckiej i Świętego Michała, który miał także objąć wyprostowanie ulicy Podmiejskiej i przebudowanie ronda Dobrzec na rondo Turbinowe. Drogowcy pojawili się jakiś czas temu w terenie robót, zdjęli warstwę bioaktywną z pobocza ulicy Podmiejskiej i Stańczukowskiego, zdjęli stare chodniki, przywieźli trochę sprzętu i trochę materiałów i ślad po nich zaginął. Od dobrych 2 tygodni nic się nie dzieje. Podejrzewam, że ten termin 550 dni od podpisania umowy do zakończenia tej inwestycji może być zagrożony. Jeżeli chodzi o to, co dzieje się poza Kaliszem, to cały czas mamy utrudnienia na drodze krajowej nr 12 między Kaliszem a Opatówkiem. Tutaj drogowcy pracują zwłaszcza na poboczach. Jezdnia zwężona, ruch odbywa się wahadłowo. W Ostrowie Wielkopolskim trwa remont ulicy Wrocławskiej. Przebudowywana jest także ulica Leduchowskiego.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum. Sponsorem programu jest właściciel salonu z garniturami e-garnitur. Kalisz, Łódzka 41.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu Ford Grupa Lease, posiadający w ofercie samochody dostawcze. Opatówek, ulica Rogatka 20C.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Za 22 minuty, 18.

0: jesteśmy.
1: Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Za 14 minut będzie godzina 18, jak to powiedział dziś jeden z polityków. Dziś mieliśmy pierwszy przypadek w historii, w którym to rząd sam zaatakował sam siebie. A mowa o sytuacji z poranka, kiedy to rozesłano SMS-y ze strony rządowej z poradnikiem bezpieczeństwa, z linkiem do tego poradnika bezpieczeństwa. No i skoro był link, no to wszyscy chcieli zobaczyć, co tam jest w tym poradniku. No i się okazało, że serwery nie wytrzymały. Między innymi o tym będziemy mówić w wiadomościach o 18:00.

Reklama. Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociąży.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Deszcz i burze mogą pojawić się dziś w nocy. Jutro od rana więcej przejaśnień. Deszcz ponownie wróci do nas po południu w sobotę. Będzie chłodniej, poniżej 30 stopni Celsjusza, maksymalnie 28. Ciśnienie pod wieczór będzie rosnąć. Dojdzie do poziomu 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 18.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Rakieta na Lubelszczyźnie była rosyjska, pomógł ekspert z Ukrainy. Po rozesłaniu SMS-ów strona z poradnikiem bezpieczeństwa przeżyła oblężenie. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Sierpień wolny od debatowania. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie ma już żadnych wątpliwości. Rakieta, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie, pochodziła z Rosji. W identyfikacji rakiety pomógł ekspert z Ukrainy, poinformował Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
4: Mamy do czynienia z rakietą H-101. Została ona wyprodukowana w drugim kwartale 2026 roku.
3: Teraz biegli na polecenie śledczych zrobią analizę materiałów wybuchowych, jakie zawierała rakieta. A potem przesłuchiwani będą świadkowie. Przypomnijmy, wczoraj o świcie uzbrojona rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Nikt nie ucierpiał. Internetowy dostęp do poradnika bezpieczeństwa był dziś utrudniony. Polacy dostali SMS-y z zachętą, by wejść na stronę internetową, przeczytać albo pobrać poradnik. To ten sam, który pod koniec roku został wysłany do wszystkich gospodarstw domowych. Tak wiele osób chciało skorzystać ze strony internetowej, że ta została przeciążona. Poradnik zawiera instrukcje na wypadek sytuacji kryzysowych. Dobre wiadomości napływają z Francji i Hiszpanii. Strażakom udało się opanować największe pożary w okolicach Bordeaux i Madrytu, a tysiące mieszkańców mogą wracać do swoich domów. Walka z ogniem trwa jeszcze w części Grecji. W Polsce też gorąco i IMGW ostrzega przed upałami i gwałtownymi burzami w wielu regionach Polski, przede wszystkim na zachodzie, północy i w centrum. Synoptycy prognozują ulewny deszcz, grad i podmuchy wiatru dochodzące nawet do 100 km na godzinę. Alerty obowiązują do sobotniego poranka. Posłowie zaczynają swoje sejmowe wakacje. Potrwają aż miesiąc, bo w sierpniu nie są planowane żadne posiedzenia Sejmu. Czy to oznacza, że posłowie mogą skupić się wyłącznie na odpoczynku? Zapewne nie. Jedni mają jeszcze spotkania w okręgach wyborczych, drudzy są zaangażowani w wakacyjną trasę po Polsce. Mówią Dariusz Wieczorek z Lewicy i Kamil Wnuk z Polski 2050.
5: Nie, u nas wakacji nie ma. Jedziemy w Dolnośląskie, jeżeli chodzi o trasę Lewicy.
6: Ludzie chcą w wakacje rozmawiać o polityce i w ogóle politykami rozmawiać, czy uciekają od was?
5: Nie, nie zauważyłem, żeby uciekali, natomiast też staramy się być nienachalni.
7: W przyszłym tygodniu jeszcze poniedziałek, wtorek, full spotkań od rana do wieczora w regionie u mnie w Sosnowce i w Katowicach. Bardzo ważne sprawy dotyczące między mieszkalnictwa, społecznych inicjatyw mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych. W środę z rodziną wyjeżdżam na wakacje. Obiecałem żonie, że przez 2 tygodnie będę odbierał telefonu. Po 15 sierpnia zbieramy się w tak zwanej małej koalicji. 15 października będziemy przygotowywać poprawki do ustawy rządowej o najmie krótkoterminowym, także w drugiej połowie sierpnia wracamy do pracy.
3: W sierpniu na posiedzenie zbiera się za to Izba Wyższa Parlamentu. Senatorowie zdecydują m.in. o tym, czy zgodzić się na kandydaturę Mateusza Szpytmy na prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Na koniec nietypowa wakacyjna historia z Pomorza. W jastarni spore zainteresowanie wzbudził łoś, który przypłynął do plaży od strony morza. Nietypowy gość bezpiecznie dotarł na brzeg i szybko stał się bohaterem zdjęć publikowanych przez turystów w mediach społecznościowych. Łosie, dodajmy, pływają całkiem dobrze.
8: Błażej Kulesza, czas na informacje sportowe. Zapraszam. Rusza druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Pierwszy mecz w Płocku, gdzie Wisła gra z Widzewem Łódź o 20:30. Jeszcze dziś Motor Lublin zmierzy się z Jagiellonią Białystok. Motor zaczął ten sezon od remisu w Łodzi, a Jaga wygrała z Koroną, nie tracąc gola, o czym mówi bramkarz Sławomir Abramowicz.
9: Trochę więcej mi się czasu poświęciliśmy temu aspektowi i to też owocuje. Oczywiście życzę sobie tego mi i zespołowi, aby te zero zachowywać jak najczęściej, jak najdłużej.
8: Nasi europejscy pucharowicze będą grać jutro i w niedzielę z wyjątkiem Górnika Zabrze, który poprosił o przełożenie spotkania z Koroną Kielce. Lech Poznań zagra jutro w Krakowie z Wieczystą, Raków pojutrze we Wrocławiu ze Śląskiem, a GKS u siebie z Radomiakiem. Carlos Cordeiro zrezygnował z pracy w FIFA. To na znak protestu wobec planów sprywatyzowania mundialu. Cordeiro do tej pory uznawany był za prawą rękę Gianni Gianniego Infantino. Po miesiącu przerwy Iga Świątek i Maja Chwanińska wracają do gry. Obie będą rozstawione w silnie obsadzonym turnieju w Toronto, który rozpocznie się w niedzielę. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
10: Dla Igi Świątek to trudny rok. Żadnego wygranego turnieju. Przeciętny występ na swoim ulubionym French Open, potem szybkie odpadnięcie z Wimbledonu, na którym broniła tytułu. W efekcie jest aktualnie 8 w światowym rankingu i ewidentnie szuka formy. Czy udało się ją znaleźć w miesiąc? Zobaczymy w Toronto. Punkty są jej potrzebne, bo w rankingu Race, na podstawie którego wyłoniona zostanie 8 zawodniczek dokończącego sezon WTA Finals, Świątek jest dopiero 12. W Toronto rozstawiona będzie również Maja Chwalińska. Jej także nie widzieliśmy miesiąc, tyle że z powodu urazu, którego nabawiła się w pierwszej rundzie Wimbledonu, co sprawiło, że przegrała tam właściwie już wygrany mecz. Jej forma też jest zagadką, zwłaszcza, że Chwalińska ma coś do udowodnienia, że ten genialny występ i finał French Open to nie był jednorazowy wyskok.
8: To była relacja Michała Waszkiewicza, a losowanie drabinki turnieju w Toronto właśnie powinno ruszać.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 5,5 minuty po 18:00.

0: Reklama.
1: Złap okazję na wakacje z Coral Travel Kalisz. Największy wybór hoteli i rabaty dla stałych klientów. Bogate all inclusive, aquaparki, gwarantowana pogoda i błogi relaks pod palmami. Turcja, Egipt, Grecja, Tunezja, Teneryfa czy Majorka? Nie zwlekaj, last minute szybko się kończy. Egzotyka w super cenach. Dominikana, Tajlandia czy Wietnam. Zapraszamy do biura podróży Coral Travel Kalisz, ulica Złota 1. Telefon 665 413 413. Razem wybierzemy wakacje Twoje ich marzeń.
2: Zapraszam, Agnieszka Glazer.
3: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
4: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
3: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
4: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
7: 13 minut po godzinie 18, jak wiecie z naszych serwisów sportowych. Dziś emocje żużlowe w Ostrowie Wielkopolskim. Zespół Munfin Magnusa Ostrów podejmować będzie drużynę Dakar Developer Stal Rzeszów. Jest to niezwykle ważny dla Ostrowian mecz. A dlaczego ważny? O tym opowie nam Maciej Kmiecik. Halo?
8: Witam bardzo serdecznie ze Stadionu Miejskiego, który jeszcze świeci pustkami kibiców. Można by policzyć, może nie na palcach jednej czy dwóch rąk, ale na razie jeszcze puste trybuny, szczególnie pewnie przez ten upał, który dziś w Ostrowie Wielkopolskim ma mecz ważny dla obu drużyn, szczególnie dla Ostrowian, no bo jeśli przegrają albo nie wygrają z bonusem, no to praktycznie stracą szansę na miejsce w czołowej czwórce. To miejsce jest i tak czysto matematyczne, czysto teoretyczne, ale jeszcze w praktyce wygrywając 3 mecze w końcowej części rundy zasadniczej Ostrowianie są w stanie pojechać w czołowej czwórce i walczyć o playoffy, a nie w tak zwanych playdownach o utrzymanie. Munfin Magnus Ostrów Wielkopolski dziś w następującym składzie: Gleb Czugunow z 9, Placeholder 10, Jonas Seifer-Calk numer 11, 12, Jakub Krawczyk 13, Fredrik Jakobsen 14, Paweł Sitek z numerem 15, w miejsce Gracjana Szostaka Filip Seniuk i numer 16 Nikodem Łuczak. Dakar Developer Stal Rzeszów, bo tak od niedawna nazywa się drużyna właśnie z tego miasta. Jedynka Mateusz Szczepaniak, doskonale znany w Ostrowie, zawodnik, który z tych stron pochodzi tutaj i wiele razy jeździł w Ostrowie bardzo dobrze. Joshua Pickering z 2, Francji z Gust Łotysz z numerem 3, również miał epizod w Ostrowie Wielkopolskim, 4 to Franciszek Majewski, 5 Oskar Fajter, 6 Maksym Borowiak, 7 Adrian Przybyło i z numerem 8 rezerwowy Krzysztof Sadurski. Dziś nieco przyspieszona próba toru, już o 18.20 się rozpocznie, bo dzisiaj też pożegnanie Taja Wolfindena, który po raz ostatni pokaże się na motocyklu. Wcześniej Brytyjczyk rozdawał autografy. Długa kolejka ustawiła się do 3-krotnego indywidualnego mistrza świata przed rozpoczęciem tego meczu. Kibice chcieli spotkać się z Brytyjczykiem, chcieli zdobyć autograf, wspólne zdjęcie, a przede wszystkim też zamienić parę słów z tym kolorowym takim żużlowcem, który jest nie tylko utytułowanym, ale bardzo lubianym zawodnikiem, który zakończył karierę, a w ostatnich tygodniach swojej kariery reprezentował barwę Munfin Magnusa Ostrów Wielkopolski. 19 godzina, start pierwszego wyścigu. No i oby były dobre wieści, oby Ostrowianie dzisiaj wygrali i przedłużyli nadzieję marzenia o udziale w playoffach Metalka z drugiej Ekstraligi. Halo Studio.
7: Dziękuję bardzo. Z Ostrowa Wielkopolskiego mówił Maciej Kmiecik.

18,5 minuty po godzinie 18. Dziś piątek, 31 dzień lipca. Lista dzisiejszych jubilatów, bardzo długa, znanych jubilatów oczywiście. Amerykańska aktorka filmowa, córka Charlie'ego Chaplina, Geraldine, kończy się 82 lata. Znakomity amerykański aktor i producent filmowy Wesley Snipes, 64 urodziny. Norman Cook, którego znamy pod pseudonimem Fatboy Slim, amerykański muzyk, obchodzi dzisiaj 63 urodziny. O rok młodsza jest Holenderka Caroline Müller, to piosenkarka, którą znamy jako Sissy Catch. J.K. Rowling, brytyjska pisarka, autorka książek o Harrym Potterze, urodziła się 61 lat temu. Grzegorz Turnau, nasz znakomity piosenkarz, kompozytor, a także pianista, obchodzi dzisiaj 59 urodziny. Kto dalej? Mateusz Gessler, kucharz i restaurator, 46 urodziny, i Wilfredo Leon, nasz znakomity siatkarz, dziś obchodzi 33 urodziny.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Łączy nas krew, która ratuje życie.
3: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
2: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
6: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla ciebie.

0: Jest 18.30, Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o tragicznym wypadku w powiecie krotoszyńskim, obchodach powstania warszawskiego w Kaliszu, a na koniec inauguracja nowego sezonu piłkarskiego.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Tragedia w powiecie krotoszyńskim. W wyniku zderzenia ciągnika rolniczego z samochodem osobowym zginął kierowca drugiego z pojazdów. Zdarzenie miało miejsce w czwartek 30 lipca w Rozdrażewie na ulicy Krotoszyńskiej na prostym odcinku drogi powiatowej. Służby ratunkowe informacje o wypadku otrzymały o 22.07.
3: W momencie przyjazdu zastępów Straży Pożarnej kierujący działaniem ratowniczym ustalił, że samochód osobowy znajduje się poza obrotem drogi w polu na boku. Osoba podróżująca tym pojazdem znajdowała się również poza pojazdem. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Następnie strażacy przystąpili do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po dotarciu zespołu ratownictwa medycznego personel medyczny na skutek przeprowadzonego badania urazowego odstąpił od dalszych czynności medycznych, stwierdzając zgon osoby podróżującej pojazdem.
2: Powiedział Radiu Centrum młodszy brygadier Tomasz Patrias, oficer prasowy Państwowej Straży Pożarnej w Krotoszynie. Z ustaleń policji wynika, że jadący Ursusem z dwiema naczepami 33-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego wyjeżdżał z pola, włączając się do ruchu. Chciał skręcić w prawo w stronę Henrykowa. Jak poinformował Radio Centrum aspirant Łukasz Nowak z Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie, w tym samym czasie drogą od strony miejscowości Henryków poruszał się samochodem osobowym marki Ford 36-letni mieszkaniec powiatu krotoszyńskiego, który najechał na lewy bok przyczepy ciągniętej przez ciągnik rolniczy. W wyniku zderzenia samochód osobowy zjechał do przydrożnego rowu. Na miejscu zderzenia policjanci wykonywali czynności pod nadzorem prokuratora. Postępowanie prowadzi Komenda Powiatowa Policji w Krotoszynie.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: W tym roku mija 82 lata od zbrojnego wystąpienia Polaków przeciw wojskom niemieckim okupującym stolicę, w którym walczyli członkowie Armii Krajowej, ale też ludność cywilna. Mowa o powstaniu warszawskim, które trwało 63 dni. Uroczystości patriotyczne związane z rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i akcji Burza odbędą się również w Kaliszu. 1 sierpnia o 16.55 władze Kalisza złożą kwiaty w kruchcie kościoła ojców jezuitów przy ulicy Stawiszyński przy tablicy poświęconej księdzu Stanisławowi Piotrowskiemu. O godzinie 17 uruchomione zostaną syreny alarmowe. Minutowy sygnał nie będzie oznaczał zagrożenia. To element treningu systemów alarmowania połączony z obchodami 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Po sygnale nastąpi składanie kwiatów przed pomnikiem AK w Ogrójcu. Już w tę sobotę piłkarze KKS-u Kalisz rozpoczną nowy sezon 2026-27 w Betclic trzeciej lidze. Na inauguracji rozgrywek kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z MKS-em Flota Świnoujście. Po spadku z rozgrywek centralnych zarówno w kaliskim klubie, jak i drużynie doszło do wielu zmian. Pojawił się nowy właściciel, zarząd, ale też drużynę opuściło wielu dotychczasowych piłkarzy. Pozostał natomiast trener Artur Derbin, który powiedział Radiu Centrum o obecnym składzie trójkolorowych.
4: Pięciu zawodników z tej poprzedniej kadry tylko zostało w tym zespole. W to miejsce na ten moment mamy 7 zakontraktowanych zawodników, jeśli dobrze liczę. Dodatkowo jeszcze grupa utalentowanej młodzieży tutaj z KKS-u Kalisz. Na ten moment jeszcze muszę powiedzieć, że jeszcze kadra nie jest domknięta, natomiast wracając jakby do okresu przygotowawczego, to jest około 5 tygodni intensywnej pracy.
2: W ostatnich dniach do KKS-u powrócił Radosław Zając, natomiast dotychczasowy zawodnik pierwszego zespołu Kacper Janiak ze względów zdrowotnych nie może na ten moment kontynuować kariery zawodniczej. Pozostanie jednak w klubie, ponieważ dołączył do sztabu szkoleniowego i objął funkcję kierownika drużyny. Początek inauguracyjnego spotkania w Świnoujściu zaplanowano w sobotę na 18.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Trzymajmy mocno kciuki za udany start KKS-u w rozgrywkach. Za 25 minut 19.

0: Reklama.
1: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
0: Reklama.

wspaniały duet Paul McCartney i Michael Jackson, Say Say Say, za 11 minut będzie godzina 19. Odpoczywamy trochę od polityki. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Pilnuje, czy nie leci na nas meteoryt. Więcej na ten temat w wiadomościach o 19:00.

0: Naprawy, części zamienne i robocizna w dużo niższej cenie. Gwarantujemy najwyższą jakość i gwarancję na wykonane naprawy, bo Zetor to pewność i bezpieczeństwo. Zapraszamy do kontaktu. Zetor Polska w Kaliszu. Telefon 60 2501 44 71. Twój ciągnik to Zetor.
1: Agrifirm w Topoli Wielkiej. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto, owies i żyto. Agrifirm Topola Wielka, ulica Gajowa 1, telefon 694 692 590.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie trochę chłodniej, do 27-28 stopni Celsjusza na termometrach. O południu mogą pojawić się opady deszczu i burze. Będzie więcej chmur, ciśnienie wieczorem wzrośnie do 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 19.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Coraz bliżej wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Rosyjski ambasador wezwany do MSZ-u dostał notę protestacyjną. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Pilnuje, czy aby nie leci na nas meteoryt. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Krok bliżej do wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami. Sejmowa komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy. Nowe przepisy mają zapewnić wsparcie w codziennych czynnościach, takich jak dojazd do pracy, zakupy czy wizyty u lekarza. Celem jest umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami bardziej samodzielnego życia. Co to oznacza, tłumaczy Katarzyna Hebda, która jest adwokatem, a zarazem osobą niewidomą.
5: Ktoś powie, no dobrze, ale mam mamę, ciocię, kuzynkę, brata, siostrę. Okej, ale to jest rodzina. No, moja siostra jest moją siostrą, moja mama jest moją mamą. Gdyby była moją asystentką, to co, przyjeżdżałaby do mnie do Gdańska na obiad i pomagałaby mi w przygotowaniu obiadu jako kto? Jako moja mama czy jako asystentka?
4: Projekt ustawy trafi teraz do dalszych prac w parlamencie. Ambasador Rosji Georgij Michno stawił się dziś w polskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dostał notę protestacyjną w związku z rakietą, która spadła wczoraj na Lubelszczyźnie. Polskie władze napisały w niej, że Polska potępia nieprzyjazne działania wymierzone w nasze bezpieczeństwo. Zażądano zaprzestania podobnych działań, mówi rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
6: Dobrze byłoby tak naprawdę, żeby odpowiedzią ze strony rosyjskiej było po pierwsze nie robienie takich rzeczy w przyszłości, a po drugie zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie.
4: Rosyjski ambasador stanowczo zaprzeczał temu, że rakieta, która spadła na Lubelszczyźnie, była rosyjska. Marokańscy imigranci, którzy szturmowali hiszpańską Ceutę, w dużej części wracają do swojego kraju. Brakuje im jedzenia i miejsca do spania. Ceuta to hiszpańskie miasto położone na skraju Afryki naprzeciw Hiszpanii. W ciągu doby do enklawy przedostało się 50 tysięcy imigrantów, wywołując poważny kryzys migracyjny. Wielu europejskich przywódców krytykuje Madryt za otwartą politykę migracyjną. Premier Donald Tusk polecił Hiszpanom brać przykład z tego, jak Polska zabezpieczyła przed migrantami granicę z Białorusią. Dokładnie 31 lipca, 82 lata temu, zapadła decyzja o wybuchu Powstania Warszawskiego. Pułkownik Antoni Chruściel wydał rozkaz, mówi dr Szymon Niedziela, kierownik działu ekspozycji Muzeum Powstania Warszawskiego.
7: Antoni Chruściel-Monter podpisuje rozkaz o rozpoczęciu powstania, wyznaczając godzinę W na 17 1 sierpnia. Już ten pierwszy mechanizm został uruchomiony.
4: Jutro o 17 w Warszawie i wielu innych miejscach w Polsce zawyją syreny. Uwaga, nie będzie to alarm o zagrożeniu, a upamiętnienie bohaterów powstania. Mateusz Morawiecki spotkał się dziś w Warszawie na grillu z sympatykami jego stowarzyszenia Rozwój Plus. Były premier przekonywał, że wydarzenie było planowane od dawna i nie ma związku z rozłamem w PiS-ie.
8: Tak naprawdę organizujemy to od półtora miesiąca, w związku z tym z wydarzeniami ostatnich dni nie ma to nic wspólnego.
4: Podczas spotkania pojawiły się jednak polityczne deklaracje i zapowiedź październikowego marszu. Morawiecki mówi, że ma to być kolejny etap budowy jego środowiska politycznego. Największy aparat fotograficzny świata zaczął codzienną obserwację nieba. Stoi w Chile, waży 3 tony. Urządzenie będzie obserwować kosmos. Naukowcy liczą, że pomoże odkrywać nowe asteroidy i lepiej przewidywać zagrożenia dla Ziemi. W projekcie biorą udział także polscy specjaliści.
9: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. O krok od medalu Polaków na Mistrzostwach Europy w pływaniu, które rozpoczęły się w Paryżu. Na czwartym miejscu kończy zmagania nasza drużyna mieszana w skokach do wody. Wygrali Włosi, na drugim miejscu byli Rosjanie pod neutralną flagą, zaś trzecie miejsce zajęli Ukraińcy. Polakom do medalu zabrakło zaledwie 15 setnych punktu. Ligę Mistrzów polskie piłkarskie zespoły znów obejrzą tylko w telewizji, ale wszystkie 5 naszych drużyn wciąż walczy o awans do dwóch pozostałych europejskich pucharów. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
3: Lech Poznań po kompromitacji z duńskim Orhus powalczy o Ligę Europy. W trzeciej rundzie eliminacji nie powinien mieć problemów, choć już tak mówiliśmy kilka dni temu. Kolejorz jednak tym razem zmierzy się z Klaksvik z Wysp Owczych. Górnik Zabrze zagra z Ferencvarosem Budapeszt, a Jagiellonia Białystok z Rangers FC. Jeśli nasze drużyny przejdą rywali, to czeka je jeszcze jedna runda, ale będą już miały gwarancję gry w Lidze Konferencji. O nią wciąż walczą Raków i GKS. Częstochowianie wygrali wczoraj na Malcie z Walettą 4-0, a katowiczanie pokonali MŚK Żylina 3-1, mówi trener Rafał Górak.
10: Wydaje mi się, że stanęliśmy na wysokości zadania, bo przeciwnik był niebanalny.
3: W kolejnej rundzie GKS zagra z Hapoelem Tel Awiw, a Raków z Hammarby. Wszystkie mecze naszych drużyn w najbliższy czwartek.
9: A w związku z meczami pucharowymi zmiany na ligowych boiskach, bowiem zarówno Raków, jak i GKS poprosiły o przełożenie spotkań w trzeciej kolejce piłkarskiej Ekstraklasy. Jutro o 9 rano polskiego czasu nasi siatkarze w półfinale Ligi Narodów w chińskim Ningbo zagrają ze Słoweńcami. Polacy bronią złotego medalu wywalczonego przed rokiem i to oni, zdaniem naszego byłego reprezentanta Piotra Gruszki, są faworytem w tym meczu.
11: My gramy na swoim poziomie równym przez większość spotkania. Jeżeli nam się zdarzają, żeby nagle nasza gra się zapada, to wchodzi kolejny zawodnik i utrzymujemy ten wysoki poziom. Słowenia tego nie ma. Słowenia ma dużo więcej zawodników zadaniowych.
9: A w drugim z półfinałów Japonia zagra ze Stanami Zjednoczonymi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 6 minut po 19:00.

0: Reklama.
1: GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Reklama.

0: Jest 18 minut po godzinie 19. W Ostrowie Wielkopolskim rozpoczęło się wielkie ściganie na żużlu. Zespół Moonfin Magnusa Ostrów podejmuje drużynę Dakaru Developer Stal Rzeszów. Mecz obserwuje Maciej Kmiecik. Halo?
1: Jesteśmy po czterech biegach, po których mamy remisę 12 do 12. Początek meczu dla gości, którzy wygrali pierwszy wyścig podwójnie. Szczepaniak z Franciszkiem Gustem pokonali Gleba Czugunowa i Jonasa Seiferta Salka. W drugim wyścigu Ostrowianie prowadzili 4 do 2, ale defekt motocykla zanotował Filip Seniuk. W trzecim biegu z kolei bardzo dobrze ze startu Jakub Krawczyk, który z Frederikiem Jakobsenem pokonali podwójnie bardzo mocną parę gości, Oskara Pfeiffera i Josha Pickeringa, i było już po 9. No i wyścig czwarty. Tutaj świetna jazda juniora Pawła Sitka, który wygrał start, ale niestety fatalnie pojechał Chris Holder, który przegrał z Maksymem Borowiakiem i z Krzysztofem Sadurskim. Wolny były mistrz świata z 2012 roku. Przegrany start. Zero pomysłu, zero koncepcji na wyprzedzenie młodych rywali. A dzisiaj świetne czasy kręcą zawodnicy. Jakub Krawczyk zbliżył się na pół sekundy do rekordu toru, który wynosi 63 sekundy i 5 setnych. No i ma już 17 lat ten rekord toru, a Kuba dziś wykręcił w wyścigu trzecim czas 63 sekundy i 56 setnych, zresztą aż 3 czasy poniżej 64 sekund, a więc dzisiaj żużlowcy ścigają się, można powiedzieć, szybko. Jest naprawdę bardzo dobrze przygotowany tor przyczepny, no ale dużo też zależy od startu. Jak Ostrowianie wygrywają starty, dojeżdżają na czołowych miejscach do mety. Jak przegrywają, niestety bywa z tym krucho. Na razie po czterech biegach 12 do 12. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo. Z Ostrowia Wielkopolskiego mówił Maciej Kmiecik.

0: Reklama.
1: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
2: Od radia.
3: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
4: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
3: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
2: Od radia dla ciebie.

28 minut po godzinie 19, dziś piątek, tak więc o 20. Lista przebojów top 30, dzisiaj notowanie 1534. Dziś dominującym kolorem na liście jest kolor zielony, a to oznacza, że większość utworów awansuje, bo połowa wszystkich piosenek, czyli 15, dziś zyskuje. Pojawi się jedna nowość w zestawieniu. Dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia i jak łatwo policzyć, pozostałe 12 utworów to są z kolei spadki. Która piosenka z 15 propozycji z ubiegłego tygodnia dziś zyskała wasze uznanie i awansowała do pierwszej 30? O tym przekonamy się już po godzinie 20.

0: A na zegarze już 19:30 przed mikrofonem Łukasz Kostecki.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Powiemy o miejscach parkingowych w Ostrowie, plenerze rzeźbiarskim w Gołchowie, a na koniec dzika karta dla ostrowskiego juniora.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Blisko 140 nowych miejsc parkingowych powstało w Ostrowie Wielkopolskim. Miasto kończy budowę parkingu typu Parkuj i Jedź przy ulicy Staroprzygodzkiej, a od początku lipca kierowcy mogą już korzystać z nowego parkingu przy ulicy Paderewskiego. Obie inwestycje realizowane są z dofinansowaniem Unii Europejskiej.
3: Przy ulicy Staroprzygodzkiej w rejonie szkoły podstawowej oraz kilku dużych zakładów pracy trwa budowa parkingu typu Parkuj i Jedź. Inwestycja obejmuje kilkadziesiąt miejsc postojowych oraz nową infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, podkreśla prezydent Ostrowa Beata Klimek.
4: Nakładem ponad 900 tysięcy złotych z dofinansowaniem Unii Europejskiej na poziomie ponad 600 tysięcy powstaje tutaj kilkadziesiąt miejsc parkingowych. Parking typu Parkuj i Jedź. Myślę, że będzie bardzo dobrym rozwiązaniem dla wszystkich, którzy także będą chcieli się tutaj przesiąść ze swoich czterech kółek na komunikację miejską.
3: Jak informuje Marcin Wieruchowski, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg, zasadnicza część robót została już wykonana.
5: Ułożono nawierzchnię z kostki, wykonano wjazdy. W tej chwili trwają prace wykończeniowe. Do realizacji pozostanie jeszcze ułożenie warstwy bitumicznej ścieżki rowerowej. Ze względu na ograniczenie miejsca istniejący wcześniej ciąg rowerowy poprowadzony będzie jezdnią manewrową na parkingu, co umożliwiło zachowanie wszystkich elementów, czyli mamy zarówno miejsca parkingowe, ścieżkę rowerową, separowany chodnik.
3: Nowe miejsca parkingowe pojawiły się również przy ulicy Paderewskiego. W lipcu oddano tam do użytku węzeł przesiadkowy z niemal 90 bezpłatnymi miejscami postojowymi. Powstała także wiata rowerowa zasilana energią z paneli fotowoltaicznych, elektroniczne tablice informacji pasażerskiej oraz system monitoringu. Obie inwestycje są częścią dużego projektu unijnego o wartości ponad 5 milionów złotych. Ostrów Wielkopolski zyskał na jego realizację ponad 3 600 000 dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej. Dla Radia Centrum Jarosław Wardawy.
1: Słuchacie lokalnego Radia Centrum.
2: Las stanie się pracownią, a artyści będą tworzyć na oczach odwiedzających. W Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie rozpoczyna się plener rzeźbiarsko-ceramiczny Synergia Natury.
6: Od 1 do 9 sierpnia plac podworski w Ośrodku Kultury Leśnej w Gołchowie zamieni się w otwartą pracownię artystyczną. 10 rzeźbiarzy przez ponad tydzień będzie tworzyć pod specjalnie przygotowaną wiatą dzieła inspirowane lasem i naturą. Jak podkreśla Anna Błaszczyk, rzeczniczka Ośrodka Kultury Leśnej, to właśnie wyjątkowy charakter tego miejsca sprawił, że organizatorzy wybrali Gołuchów na gospodarza wydarzenia. Plener rozpocznie się 1 sierpnia o 17:30 wernisażem wystawy prac powstałych podczas poprzedniej edycji. Ekspozycję będzie można oglądać w szklarni na placu podworskim. Przez kolejne dni odwiedzający zobaczyć mogą cały proces powstawania rzeźb, od przygotowania materiału, poprzez modelowanie i rzeźbienie, aż po efekt końcowy. Jedną z największych atrakcji będzie wypalanie ceramicznych prac w specjalnie przygotowanym piecu. Organizatorem wydarzenia jest Wielkopolski Związek Artystów Rzeźbiarzy. Gotowe rzeźby pozostaną częścią przestrzeni Ośrodka Kultury Leśnej, a wystawa poplenerowa odbędzie się 3 października. Plener Synergia Natury to także realizacja misji ośrodka, który od lat wspiera twórców inspirujących się lasem i przyrodą. Irena Kuczyńska, Radio Centrum.
2: Paweł Sitek otrzymał dziką kartę na trzeci finał indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu, który odbędzie się na Stadionie Miejskim w Ostrowie Wielkopolskim w sobotę 15 sierpnia o 19. Ogłoszono to podczas czwartkowej konferencji prasowej przed finałowymi zawodami w Ostrowie. To już drugi raz z rzędu, kiedy junior tarzet Ostrowi dostąpi zaszczytu ścigania się z najlepszymi w Polsce jako reprezentant gospodarzy.
7: Właśnie na pewno tym cennym doświadczeniem, że mogę z tymi 15 najlepszymi zawodnikami w Polsce i czołówką światową jeździć spod tej taśmy i ścigać się razem w jednym biegu. Może trochę pewności siebie nabrałem gdzieś. Wiem, że mogę też z takimi zawodnikami powalczyć i też mam szansę na urwanie jakichś punktów.
2: powiedział Radiu Centrum Paweł Sitek. Liderem cyklu indywidualnych Mistrzostw Polski po dwóch finałach jest Kacper Woryna, który o 4 punkty wyprzedza obrońcę tytułu Patryka Dudka i Macieja Janowskiego. 6 punktów do lidera tracą Bartosz Zmarzlik, Piotr Pawlicki, Krzysztof Buczkowski i Wiktor Przyjemski.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 20.

0: Ale Sean Utwór dodaje energię. End of the World, to była Miley Cyrus. Za 20 minut będzie godzina 19, a w Ostrowie wielkie żużlowe ściganie. Halo, Maciej Chmiecik.
1: No wielkie żużlowe ściganie, ale niestety na razie na korzyść rzeszowian, którzy prowadzą po 7 biegach 24 do 18 wyścig piąty wygrany przez Jonasa Seyferta-Salka, ale tym razem Jakub Krawczyk przyjechał do mety czwarty, z kolei w wyścigu szóstym Frederik Jacobsen przegrał z Joshuą Pickeringiem, a Filip Sanik przyjechał za Mateuszem Szczepaniakiem i goście ponownie wrócili na prowadzenie 19 do 17 na wyścig siódmy. To wręcz kompromitacja byłego mistrza świata z 2012 roku Chrisa Holdera i Gleba Czugunowa. Obaj przegrali start z młodziutkim Adrianem Przybyło, no i junior Stali Rzeszów dobił dwa punkty, jadąc za Oskarem Pfeifferem. Rzeszowianie wygrali 5-1, prowadzą 24-18, no a niestety rozległy się gwizdy wręcz przerażające na postawę tych dwóch, no bądź co bądź zawodników, którzy mogliby być liderami ostrowskiej drużyny, ale Gleb Czugunow ostatnio ma bardzo kiepską formę, a Chris Holder tak naprawdę w tym sezonie zawodzi na całej linii. No i na ten moment ciężko przewidzieć tu, bo tylko Paweł Sitek na razie 3-3. Pozostali zawodnicy w kratkę. Frederik Jacobsen dwójka z bonusem i dwójka. W kratkę Seyferth Stark 0-3 i Jakub Krawczyk 3-0. No ale oni chociaż wygrywają pojedyncze wyścigi, a Gleb Czugunow i Chris Holder dziś fatalnie przegrywają nawet z juniorami rzeszowskiej drużyny, stąd też wynik po 7 biegach 24-18. Biorąc pod uwagę porażkę w Rzeszowie 4 punktami, tutaj powoli marzenia nie tylko o zwycięstwie, ale o bonusie no, trzeba odłożyć na półkę z bajkami, bo póki co na to się nie zanosi. Oczywiście to jeszcze nawet nie półmetek spotkania, bo jeszcze 8 biegów zostało, ale Ostrowianie przegrywają starty. Tor jest przyczepny, na nim ciężko się wyprzedza. Jest w zasadzie jedna góra, dwie ścieżki do ścigania. Żużlowcy, tak jak mówiłem, prawie o rekord toru się ocierają, ale no nie wynika nic z tego dobrego dla zawodników Multi Magnusa Ostrów Wielkopolski, którzy przegrywają po 7 biegach 18-24. Halo studio.
0: Halo, dziękuję bardzo. Z Ostrowia mówił Maciej Chmiecik.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

Za 10 minut będzie godzina 20. Czy czeka nas rewolucja w futbolu? Oto okazuje się, że UEFA ma plan na własne Mistrzostwa Świata. Więcej na ten temat w wiadomościach o 20.00.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro w naszym regionie nieco chłodniej, do 28 stopni Celsjusza na termometrach. Od rana zachmurzenie umiarkowane, po południu trochę więcej chmur. Może popadać deszcz, może także zagrzmieć. Wieczorem ciśnienie wzrośnie do poziomu 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minę.
2: 20.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 28 lat procesu o zabójstwo. Sąd wszystkich uniewinnił. Bezpieczniejsze urzędy, szkoły i szpitale. Powstaną centra cyberbezpieczeństwa. Rewolucja w futbolu. UEFA ma plan na własne mistrzostwa świata. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przełomowy finał jednej z najgłośniejszych spraw kryminalnych w Polsce. Po 28 latach sąd uniewinnił wszystkich oskarżonych o zabójstwo 17-letniej Iwony Cygan w małopolskim Szczucinie. W tym domniemanego sprawcę oraz byłych policjantów podejrzewanych o utrudnianie śledztwa. Rodzina nastolatki nie kryje rozczarowania. Mówi, że nie potrafi pogodzić się z takim rozstrzygnięciem. Więcej o tym Marcin Starzec.
5: Dla rodziny ofiary to kolejny cios po latach walki o sprawiedliwość.
6: Ciężko mi skupić teraz myśli. Jestem zdruzgotana i Iwona nie doczekała się sprawiedliwości, na którą zasługuje.
5: Mówiła siostra zamordowanej Aneta Kupiec. Podobnie sprawę oceniał ojciec dziewczyny Mieczysław Cygan.
7: To nie przegraliśmy sprawy. Przegrało państwo polskie. A na pewno nadejdzie taki dzień, że oprawcy zamordu mojego dziecka zostaną ujawnieni.
5: Zupełnie inaczej wyrok komentował główny oskarżony Paweł Kopacz.
8: Spodziewałem się. A dlaczego się miałem nie spodziewać?
5: A jego obrońca, mecenas Jan Kuklewicz, podkreślał zaangażowanie sądu.
9: Wszyscy podsądni czekali na ten dzień i na takie orzeczenie liczyli.
5: Rodzina Iwony Cygan zapowiada apelację.
4: Bo wyrok nie jest prawomocny. Lokalne centra cyberbezpieczeństwa mają chronić mieszkańców przed atakami. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że powstanie 30 takich lokalnych centrów. Dzięki temu, jeśli dojdzie na przykład do próby włamania do miejskich systemów, ataku na szkołę, urząd czy lokalny szpital, reakcja ma być szybsza niż dziś.
10: Jesteśmy na cyfrowej wojnie z Rosją. To od ponad 270 tysięcy incydentów, które w 2025 roku zostały zidentyfikowane. To szczególne wzmocnienie ataków na instytucje wody i kanalizacji. To ataki, które mają miejsce na infrastrukturę energetyczną. Chcemy jeszcze mocniej inwestować w bezpieczeństwo na poziomie lokalnym.
4: A ta zmiana ma kosztować budżet 270 milionów złotych. Dziś ruszył w tej sprawie konkurs dla samorządów. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikatów i ostrożność. To typowa dla Grecji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie Magda Tokarska.
11: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
4: Pożary ogarnęły też inne greckie wyspy, m.in. Paros i Lesbos. Piłkarska wojna na szczycie UEFA i FIFA są coraz dalej od porozumienia. Europejska Federacja nie zgodziła się na zmiany planowane przez szefa FIFA Gianniego Infantino i podobno szykuje własną wersję Mistrzostw Świata. Według mediów zamiast jednego mundialu mogłoby powstać kilka dużych turniejów rozgrywanych w różnych krajach. To oznaczałoby jedną z największych rewolucji w historii futbolu. Symbol Krakowa w niedzielę będzie obchodzić swoje święto. Mieszkańcy i turyści mogą bezpłatnie zwiedzić sukiennicę. Będzie muzyka na żywo i poczęstunek. 2 sierpnia to rocznica przebudowy zabytku, do której doszło pod koniec XIX wieku. To po niej sukiennice wyglądają właśnie tak jak dziś.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
12: A teraz
1: lista przebojów.

4 minuty po godzinie 20 rozpoczynamy 1534 notowanie listy przebojów Top 30. W dzisiejszym zestawieniu 15 piosenek awansuje, 12 spada, pojawia się jedna nowość i dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Jak zawsze zaczynamy od 15 propozycji i na początek jeden utwór, który po raz pierwszy w zestawie do głosowania, bo mamy dzisiaj jedną nowość. To nowe nagranie Oskara Cymsa. Ta piosenka to nowy rozdział, rozpoczęcie nowego rozdziału w historii artysty, jak sam twierdzi. Szykuje kolejną, to już trzecią płytę i ta piosenka ma być zapowiedzią tego wydawnictwa. Nie znamy jeszcze daty premiery, ale mamy nadzieję, że ta płyta powstanie dość szybko. Bez końca. Oskar Cymsa.

0: Prima Ballerina to nowe nagranie Margaret, to pierwszy singiel z epki Voice.
1: Reklama. GAK Grupa LIS zaprasza do świata innowacji. Już wkrótce otwarcie nowego salonu, a już dziś możesz poznać GAK Ion V w racie od 995 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową pod numerem 723 666 620. GAK Grupa LIS. Inteligentna technologia w nowym wymiarze motoryzacji.
2: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Tym razem
5: z Mariuszem Chojnackim, wójtem gminy Ceków Kolonia, porozmawiamy o lokalnych uczestnikach Powstania Warszawskiego. Ta sobota, godzina 17. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla ciebie.
4: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: 12 minut po 20. A to już nowy, wielki, dosłownie i w przenośni Teddy Swims, Break Up in River.

Tę panią zawsze rozpoznamy po głosie i po charakterystycznym sposobie śpiewania. ITP ITD to była Sanach. Szkoda na to łez, duet Hania Kuzimowicz i Kejra.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.
2: Lista przebojów, top 30. Muzyka, jaką lubisz.

Zakopower, o tym tuto ja, to taka piosenka z gatunku tych, które zyskują za każdym kolejnym odsłuchaniem. To młody wokalista z Ameryki, Somber, My Body Isn't Ready.

0: Życie jest piękne, to kolejna propozycja do listy przebojów top 30. Tym razem propozycja od Skubasa. Jest 20:30, a my przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego na tor żużlowy, gdzie żużlowcy z Ostrowa podejmują zawodników z Rzeszowa. Mecz obserwuje Maciej Kmiecik. Halo?
1: No, ostrowscy kibice dzisiaj na pewno nie powiedzą, że życie jest piękne, bo ich drużyna przegra to spotkanie. W najlepszym wypadku może jeszcze zremisować. Przegrywa po 13 biegach 35 do 43. Nie ma szans już na punkt bonusowy. Jest tylko szansa na remis, ale patrząc na jazdę podopiecznych trenera Tomasza Gapińskiego, no nie ma się czego łudzić. Wyścig 10, przed którym było 31 do 23 dla Rzeszowian, wlał jeszcze nadzieję Ostrowian, bo była podwójna wygrana. No i wtedy Jonas Seifert-Xal, Duńczyk w barwach Mumfi Magnusa Ostrów, poprawił rekord. Mówiłem, że jest szybko, że jeżdżą dzisiaj bardzo szybko na przyczepnym torze. No i Duńczyk Jonas Seifert-Xal od dzisiaj nowy rekordzista ostrowskiego toru, 62 sekundy i 89 setnych. Pierwszy żużlowiec, który w historii zszedł poniżej 63 sekund na tym torze. Wcześniej rekord toru Roberta Miśkowiaka, 63,05 z 2009 roku. Niektórych kibiców, którzy są dzisiaj na stadionie, nie było jeszcze wtedy na świecie, jak Robert Miśkowiak wykręcał ten rekord. Toru. Niestety jazda w klatkę naszych żużlowców, fatalna postawa Chrisa Holdera, słaba również Gleba Czugonowa, w klatkę jedzie Jakub Krawczyk, Frederik Jakobsen też miewa różne występy, Paweł Sitek 3-3-0-0, no też można powiedzieć, że w klatkę. Rywale choć osłabieni brakiem Rasmusa Jensena jadą dzisiaj bardzo dobrze i stanowią mocniejszą drużynę, która no wszystko wskazuje na to zmierza do play-offów, a Ostrowianie dzisiaj będą już nawet nie mieli, będą mieć matematycznych szans na udział w play-offach. Będą ścigać się w rundzie play-down o utrzymanie w Metalkasse drugiej Ekstralidze. Połączymy się jeszcze raz po zakończeniu tego spotkania. 43-35 Stal Rzeszów prowadzi z Mumfi Magnusem Ostrów. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo. Z Ostora mówił Maciej Kmiecik. A w prowadzeniu do listy przybyłów top 30 nowe nagranie Metznera. Kim jestem?

Kolejna z propozycji do listy przebojów top 30. To jest to, Wiktor Waligura. A przed nami trio Gibbs, Ego i For Money. Ostatni dzień lata. To jeszcze przed nami.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Victoria Kida i Księga Żywiołów, piosenka Co mi tam. Jeszcze trzy propozycje do listy przebojów Top 30 nam zostały do zaprezentowania. Pozostajemy w kręgu polskiej muzyki. Jeremi Sikorski, Tylko my.

Alex Warren i piosenka Passenger, przed nami ostatnia 15 odsłona propozycji do listy przebojów Top 30. Piosenka, która dość długo czeka na swoją szansę. Ariana Grande i utwór Hate That I Made You Love Me.

0: to była ostatnia, 15. propozycja do listy przybojów Top 30. Ariana Grande i Hate That I Made You Love Me. A w Ostrowie Wielkopolskim zakończył się mecz żużlowców z Ostrowa z żużlowcami z Rzeszowa. Mecz obserwował Maciej Kmiecik. Halo?
1: No i mecz zakończył się zwycięstwem Rzeszowian 48 do 42. Przed wyścigami nominowanymi jeszcze były matematyczne szanse na remis, ale one szybko zostały rozwiane, bo wyścig był 14. Był wynik 4 do 2 dla Ostrowian. Drugi przyjechał Joshua Pickering i on w zasadzie zapewnił triumf gościom. Trener Tomasz Gapiński zrobił podwójną rezerwę taktyczną. Wydaje się, że trochę spóźnioną, czy mocno spóźnioną, bo jednak tutaj no, ratował już tylko remis Frederik Jakobsen z Jonasem Seifertem Salkiem. Pojechali dwukrotnie. W 14 biegu zdołali wygrać 4 do 2, ale w 15 wyścigu już był tylko remis. Zwyciężył dziś niesamowity Francis Gust, który kiedyś jeździł dla Ostrowa. Wtedy no, dużo słabiej, dużo młodszy był jeszcze też Łotysz, a dzisiaj kapitalna jazda. 12 punktów dla drużyny z Rzeszowa, tego młodego zawodnika. Rzeszowianie prezentowali się lepiej jako cała drużyna. Mateusz Szczepaniak 9 punktów, Josh Pickering 10, Oskar Pfeiffer, który wrócił po kontuzji, dziś przeciętny występ, 5 oczek, ale punkty dołożyli też juniorzy Maksym Borowiak 3, Adrian Przybyło 4, Krzysztof Sadurski 5. Po stronie ostrowskiej w zasadzie dwóch zawodników na jakiekolwiek wyróżnienie. Frederik Jakobsen 13 plus 1 w 6 startach, no i Jonas Seifert-Salk 10 plus 1 również w 6 startach. Na konto tego Duńczyka zapisujemy również nowy rekord toru, który po 17 latach został pobity. Gleb Czugunow 5 punktów, ale też bardzo kiepska jazda. Chris Holder 1 punkt, przegrywał z juniorami. Naprawdę kompromitujący wręcz występ i wstydliwy dla byłego mistrza świata z 2012 roku. Jakub Krawczyk w kratkę 6 punktów, Paweł Sitek 3-3-0-0. Filip Seniuk 1 punkt z bonusem. No i efekt jest taki, że Ostrowianie przegrali 42 do 48 i na 2 mecze przed końcem rundy zasadniczej tracą nawet matematyczne szanse na udział w fazie play-off. Czeka ich ciężka batalia o utrzymanie, no bo póki co to niestety Ostrowianie mogą być kandydatem numer 1 do spadku z Metalka z drugiej Ekstraligi. Teraz ze zwieszonymi głowami wyszli do swoich kibiców podziękować za wsparcie, za doping, ale no niestety z taką jazdą, z takim wynikiem może być tak, że ta frekwencja, która dzisiaj już też może nie była porażająca, bo jakieś 3-4 tysiące kibiców było, w kolejnych meczach może być jeszcze tylko gorsza. Smutny Ostrów dzisiaj, smutny żużlowy Ostrów, 42 do 48 porażka z Dakar Development Slalom Rzeszów i koniec marzenia o playoffach. Czeka ciężka batalia o utrzymanie. To tyle z Ostrowa, ze Stadionu Miejskiego. Halo Studio.
0: Dziękuję bardzo, mówił Maciej Kmiecik.
2: A teraz lista przebojów.

Przed relacją Maszka zakończyłem prezentację 15 propozycji do listy przebojów Top 30. Teraz przypomnę wszystkie 15 utworów, które czekają na wasze głosy. Oscar Sims, Bez końca, Margaret Prima, Ballerina, Teddy Swims i utwór Break.

Up in the Rivers, Sanach i ITP i TD, Szkoda na to łez, piosenka Hani Kuzimowicz i Kejry, Zakopower z utworem O ten tuto ja, Sombr, My Body Isn't Ready, Skubas, Życie jest piękne, Kim jestem, utwór Metznera, piosenka Wiktora Waligury, To jest to, Ostatni dzień lata, Gips, Ego i For Money, Wiktoria Kida z kompozycją Co mi tam, tylko my, to piosenka Jeremiego Sikorskiego, Alex Warren, Passenger i Hate That I Made You Love Me, to Ariana Grande. Za 8 minut, za 2 minuty dokładnie, za 2 minuty jest 20.58, czyli za 2 minuty godzina 21, o 21 wiadomości, a zaraz po wiadomościach pierwsza 30 listy przebojów top 30.

0: sad.
1: Bila dies.
2: Radio Centrum. Radio na wakacje.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Pogoda na jutro.
4: Jutro zachmurzenie umiarkowane, po południu więcej chmur, z tych chmur może popadać deszcz, mogą pojawić się także burze. Będzie nieco chłodniej niż dzisiaj, do 27-28 stopni Celsjusza maksymalnie. W ciągu dnia ciśnienie stałe, pod wieczór zacznie rosnąć, około godziny 23 na barometrach zobaczymy 1018 hektopaskali.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
4: Właśnie minęła 21. Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Narkotyki i zakaz jazdy są zarzuty dla kierowcy po śmierci 9-latka. Polska protestuje po incydencie z rosyjską rakietą. Ambasador dostał notę. 0-0 w Płocku na otwarcie drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-letniego chłopca w Kuźnicy Starej na Śląsku, był pod wpływem narkotyków. Co więcej, miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Mimo to wsiadł za kierownicę, zjechał na chodnik i staranował dziecko jadące rowerem. Chłopiec zmarł w szpitalu. 39-letni kierowca się przyznał, grozi mu 20 lat więzienia. Rosyjski ambasador Georgij Michno został dziś wezwany do polskiego MSZ-u. To reakcja na incydent z rosyjską rakietą, która wczoraj spadła na Lubelszczyźnie, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
6: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, ale jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym.
5: Wczoraj o świcie rosyjska uzbrojona rakieta spadła w Tarnawie Kolonii i nikt nie ucierpiał. Tego dnia Rosjanie masowo strzelali rakietami Ukrainę. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. W niedzielę mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 kilometrów, a wszystko w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
7: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody, będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
5: Zapewnia koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy. Wysoka temperatura doskwiera też drogowcom. Z jednej strony upał, a z drugiej plan do wykonania. W wakacje remontów jest najwięcej. Szymon Piechowiak z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Sama wysoka temperatura nie zatrzymuje prac. Podczas układania nawierzchni mieszanka asfaltowa i tak ma bardzo wysoką temperaturę, w zależności od technologii od około 100 do nawet 180 stopni Celsjusza. Wysokie temperatury nie powodują opóźnień, wręcz przeciwnie.
5: Jak mówi ekspert, dla drogowców znacznie większym problemem są długotrwałe opady deszczu. Mamy półmetek wakacji. Prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
9: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
10: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
9: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
10: I tego się nie kupi.
9: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom Goroleniego dają ino o pieniądzach, licą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
5: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych. Bez bramek, ale też i bez nudy w Płocku. Pierwszy mecz drugiej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy Wisła Płock zremisowała z Widzewem Łódź 0-0. Obie drużyny stworzyły sporo groźnych sytuacji, ale świetnie spisywali się bramkarze. Najbliżej gola była Wisła, która w końcówce trafiła w poprzeczkę. Drugi dzisiejszy mecz w Lublinie grają już Motor z Jagiellonią Białystok.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
11: A teraz
2: lista przebojów. Top

3,5 minuty po 21 rozpoczynamy drugą godzinę listy przebojów Top 30 i w tej godzinie zaczynamy prezentację pierwszej trzydziestki. Dziś 1534 notowanie, 15 w górę, 12 w dół. Pojawi się tylko jedna nowość w zestawieniu i dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia. Zaczynamy od spadków. Tydzień temu było to miejsce 22, dziś 30. Jeremi Sikorski, Wracam.

0: To był Bruno Mars, który jest z nami już 25 tygodni na liście przebojów Top 30. Dziś stracił z miejsca 24. Spadła ta piosenka na miejsce 29.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Lista przebojów Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: Przez ostatnie dwa tygodnie wydawało się, że żegnamy się z tą piosenką, bo przez ostatnie dwa tygodnie była na miejscu 30, a przypomnę, że dziś jest już 31 tydzień na liście przebojów. A tu proszę bardzo, niespodzianka, w górę o dwie pozycje, na 28. 12 to 12. Sombra.

Graceland, piosenka Airboxa. Dziś spadek z 26 na 27. A to proszę bardzo, taki letni remix i trzeci tydzień na liście, on już traci z 21 na 26. Just the way you are, Milky.

End of Beginning, Joe. Pamiętacie, jak ta piosenka była kilka tygodni na liście przebojów top 30 na miejscu pierwszym, a dziś spadek z 23 na miejsce 25. Wracamy do polskiej muzyki, duet Roxy i Faust. Od 16 tygodni jest z nami ta piosenka. Dziś na 24. Na szeroką wodę.

0: I knew it, to była Taylor Swift z filmu Toy Story 5, miejsce 21. Pora przypomnieć całą trzecią dziesiątkę, na 30. dziś spadek z 22. Wracam, Jeremy Sikorski, Bruno Mars, I Just Might na 29. Na 28. 12 to 12, Sombr, Yearbox i piosenka Graceland, to pozycja 27. 26. I Just The Way You Are, Milky, Joe, End of Beginning na 25. Na 24. Na szeroką wodę Roxy i Faust. Sarsa, Czy będziemy się pamiętać? Miejsce 23. Na 22. Halo Houston, Jasiek Piwowarczyk i miejsce 21. I Knew It, I Knew You, Taylor Swift.
1: Nowość.
0: Pora na dzisiejszą jedyną nowość w zestawieniu. Mamy lato? No to i letnia piosenka. Debiut na 20. Oceana, Sunshine.

0: Borysszyc.
1: Reklama.
2: Mundial już za nami, a Shakira nadal na liście przebojów top 30. Daj, daj na 18.

I niech mi ktoś powie, że niezdrowy tryb życia nie konserwuje rock'n'rollowców. To był zespół The Rolling Stones i piosenka, która dziś na liście przebojów top 30 uplasowała się na miejscu, już szybciutko powiem wam, 17 In The Stars, ale spadek z miejsca 14. Na pozycji 16 nie ma miejsca jak Dom Mrozu.

0: To była Lola Young, która dziś ze swoją piosenką From Down Here uplasowała się na miejscu 15.
1: Reklama.
2: Szukasz solidnego fundamentu dla floty samochodowej twojej firmy? Poznaj pojazdy użytkowe Maxus. Ta globalna marka wywraca standardy w transporcie. Niezawodność, wytrzymałość i high-tech w jednym. Maxus zapewnia optymalne rozwiązania na miarę każdych potrzeb. Od ekonomicznych diesli po zaawansowane w pełni elektryczne wany o imponującym zasięgu i maksymalnej przestrzeni ładunkowej. Odkryj pełną gamę modeli marki Maxus i atrakcyjne finansowanie dla firm. Autoryzowany punkt sprzedaży samochodów Maxus. Kalisz Częstochowska 127. Maxus. Profesjonalizm w każdym detalu.
1: Reklama.
3: Lista przebojów. Top 30. Muzyka, jaką lubisz.
0: Pozycja 14. Dzisiaj to piosenka 2 dni. Bledka.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Jutro to chłodniej, temperatury poniżej 30 stopni Celsjusza, maksymalnie 28, zachmurzenie umiarkowane, po południu nieco większe, może popadać deszcz, może także zagrzmieć. Ciśnienie będzie powoli rosnąć, wieczorem na barometrach 1018 hektopaskali.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lease, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Właśnie minęła 22.
1: Radio Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Nowe prawo dla klientów. Producent ma naprawić zamiast wymieniać. Znani dziennikarze motoryzacyjni oczyszczeni z poważnych zarzutów. Wiśniowy alarm. Ceny skupu spadły w kilka dni o 1/3. Sadownicy podejrzewają zmowę cenową. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Masz zepsuty telefon, pralkę albo zmywarkę? Od dziś producent musi sprzęt naprawić, a nie wymieniać na nowy. Chodzi o ekologię. Nowe unijne prawo ma ograniczyć wyrzucanie urządzeń na śmietnik. Producent będzie musiał sprzęt naprawić sam albo zapłacić za naprawę. Powinno to skłonić producentów do wytwarzania lepszych produktów, mówi radca prawny Mikołaj Zdyb.
4: Chodzi o to, żeby te produkty były naprawialne i żeby to było opłacalne. Bo są takie kategorie produktów, o których mówi się, że są po prostu tak projektowane i tak produkowane, żeby naprawa się nie opłacała, tak? Tylko żeby po prostu trzeba było wymienić cały produkt.
3: Dodatkowo, jeśli konsument zdecyduje się na naprawę, to dostanie też roczną gwarancję na zreperowany sprzęt. Koniec głośnej sprawy dziennikarzy motoryzacyjnych. Sąd prawomocnie uniewinnił Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka od zarzutów gwałtu. Prokuratura przegrała apelację, a wyrok sądu pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Obaj od początku nie przyznawali się do winy. Premier Donald Tusk uważa, że Hiszpania powinna wzorować się na Polsce. Chodzi o ochronę granic Unii Europejskiej. To reakcja na kryzys migracyjny w Ceucie, gdzie w ciągu doby pojawiło się około 50 tysięcy migrantów z Maroka. Premier Hiszpanii broni się przed oskarżeniami europejskich przywódców i apeluje o solidarność. Hiszpan mówi, w ostatnich latach Włochy wpuściły 2 razy więcej nielegalnych migrantów. Poza tym według niego zdecydowana większość tych, którzy szturmowali wczoraj i przedwczoraj Ceutę, wróciła już do swego kraju. Przypomnijmy, Ceuta to hiszpańska enklawa na brzegu Afryki, naprzeciwko Hiszpanii. Makabryczna afera w zakładzie pogrzebowym w Wielkiej Brytanii. Właściciel firmy został skazany na 20 lat więzienia za to, że nie pochował ciał kilkudziesięciu osób i wydawał rodzinom prochy obcych ludzi. Policjanci odkryli dziesiątki niepochowanych ciał, a część rodzin nigdy nie otrzymała szczątków swoich bliskich. Sąd uzasadnił wysoki wyrok tym, że mężczyzna wyrządził rodzinom niewyobrażalną krzywdę. Alarm wśród sadowników. Skupy nagle obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Rolnicy mówią, że mogło dojść do zmowy cenowej. Dlatego sprawie przyjrzy się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
5: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi. Może jeszcze dzisiaj uda mi się taką skargę podpisać.
3: Minister zapowiedział też, że w zależności od zgłaszanych potrzeb będzie pomoc dla rolników i sadowników. A to w związku z przymrozkami, a potem z ekstremalnymi temperaturami. Na koniec Niemcy i słynny festiwal piwa Oktoberfest. Sztuczna inteligencja będzie pilnować tam bezpieczeństwa. Władze Monachium wyciągnęły wnioski z ubiegłego roku. Wtedy na imprezę weszło 300 tysięcy amatorów piwa w litrowych kuflach. Tak dużo, że trzeba było przerwać imprezę. Teraz to kamery będą same oceniać, czy zagęszczenie nie jest za duże, a w razie czego zaalarmują ochronę.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: A teraz
1: lista przebojów Top

Chyba że obecni na Oktoberfest Polacy poczęstują sztuczną inteligencję złocistym napojem i ona tego złocistego napoju nieco przesadzi i to się wówczas będzie działo. 1534 notowanie listy przebojów top 30, 15 w górę, 12 w dół. Jedna nowość to już za nami, dwie piosenki na pozycjach sprzed tygodnia, te piosenki jeszcze przed nami. W tej godzinie do zagrania zostało nam 13 najlepszych utworów tego tygodnia. Na 13 spadek z 6 i to znaczne. Michał Szpak, Maj.

cztery pory roku. To był Witold Waligura, Wiktor Waligura i Driscoll. Ci panowie z tą piosenką gdzieś na miejscu 12. A na 11, czyli zamykamy drugą dziesiątkę, Marisa, odkochaj.

Marisa i Odkochaj dziś na miejscu 11. Tak wygląda druga dziesiątka. Przypomnę teraz wszystkie utwory od miejsca 20 do 11. Na 20. jedyna dzisiejsza nowość, nowe nagrania Oceany Sunshine. 19. Stygnie lato, Kuba i Kuba, Shakira, Daj Daj na 18. Pozycja 17. In the Stars, The Rolling Stones. Mrozu nie ma miejsca jak dom na miejscu 16. Na 15. From Down Here to była Lola Young. Z kolei Bledka z utworem Dwa dni na miejscu 14. Na 13. Maj Michała Szpaka, Wiktor, Waligura i Dryskul, Cztery pory roku to miejsce 12. I na miejscu 11. Odkochaj, piosenka, którą śpiewała Marisa. Zaczynamy najlepszą dziesiątkę. Dziś na 10. Tańczę męskie granie.

U2 i Street of Dreams. Piosenka taka jak nie dla YouTube, bo bardzo krótka. No ale takie czasy. Od 10 na miejsce 9, a na miejscu 8 także awans aż o 7 pozycji. Daria Marks, dotknij.

Artystka młodziutka, ale o niezwykle dojrzałym głosie ma Trio Lovers, Sienna Spyro. To było dzisiaj miejsce 7, awans z pozycji 12. A na 6? Dawid Podsiadło, Sezon, znowu w górę.

Mr. Know It All, pan wszystko wiedzący Teddy Swims, dziś spadek z trzeciego na miejsce piąte. A teraz posłuchamy pięknej muzyki przez całe 5 minut. Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean na czwartym.

Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean. I powiedzcie mi, czy inne piosenki współczesnie nagrywane nie mogą brzmieć tak jak ta? Przez te 5 minut nic nam się nie nudzi w tym utworze, aż miło się tego słucha. A można się zrelaksować. Za 22 minuty, godzina 23. Powoli kończymy. Przypominam 15 propozycji bez końca. Oscar Sims, Prima Ballerina, Margaret, Teddy Swims, Break Up the Rivers, Sanach, ITP, ITD, Szkoda, Nato Wes, Hania Kuzimowicz i Keira, Zakopower, O ten tuto ja, My Body Isn't Ready, Sombr, Skubas z piosenką Życie jest piękne, Kim jestem, to utwór Metznera, Wiktor Waligura, To jest to, Ostatni dzień lata, Gips, Ego i For Money, Wiktoria Kida z piosenką Co mi tam, tylko my, Jeremi Sikorski, Alex Warren, Passenger i Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande. Tak wygląda 15 propozycji, znajdziecie ją na RCFM w zakładce Lista Przebojów, tam także głosujecie, tam także jest pierwsza 30 i utwory, na które głosujecie, wybieracie zarówno z propozycji, jak i tych, które są w pierwszej 30. No to najlepsza trójka tego tygodnia. Dziś miejsce trzecie, tydzień temu było miejsce czwarte. Powrót Céline Dion. Bonjour, pardon, merci.

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie męskie granie dziś na miejscu drugim, tak jak przed tygodniem. W 1534 notowaniu listy przebojów top 30 na 10. Tańcze męskie granie. Street of Dreams grupy U2 na 9. Pozycja 8. Dotknij Daria Marx, Sienna Spyro i Material Lover. Na miejscu 7. Na 6. Sezon Dawida Podsiadły. Teddy Swims a Mr. Know It All. Na pozycji 5. Miejsce 4. Rain Me In, Sam Fender i Olivia Dean. Céline Dion, Bonjour, Pardon, Merci. Miejsce 3. I na 2. Nareszcie męskie granie orkiestra.

To ile tych piosenek, które nie zmieniły stanu posiadania od ubiegłego tygodnia było? Dwie. A ile do tej pory było? Jedna. Tak pięknie gwiżdże tylko Dawid Podsiadło. Tak jak tydzień temu, na miejscu pierwszym. Od 5 tygodni na liście. Na błysk. Dawid Podsiadło.

Było to 1534 notowanie listy przebojów Top 30. Pierwszą trójkę już za moment będziecie mogli zobaczyć i posłuchać na naszym profilu facebookowym. A na zegarze za 10 minut 23.

0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
1: Pogoda na jutro.
2: Nieco chłodniej dzisiaj, 28 stopni Celsjusza, maksymalnie na termometrach. Od rana zachmurzenie umiarkowane, po południu duże, mogą pojawić się opady deszczu i może także zagrzmieć.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu Hyundai, Grupa Lis, posiadający w ofercie model Kona. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Właśnie minęła
2: 23.
1: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Nowe prawo dla klientów. Producent ma naprawić zamiast wymieniać. Znani dziennikarze motoryzacyjni oczyszczeni z poważnych zarzutów. Wiśniowy alarm. Ceny skupu spadły w kilka dni o 1/3. Sadownicy podejrzewają zmowę cenową. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Masz zepsuty telefon, pralkę albo zmywarkę? Od dziś producent musi sprzęt naprawić, a nie wymieniać na nowy. Chodzi o ekologię. Nowe unijne prawo ma ograniczyć wyrzucanie urządzeń na śmietnik. Producent będzie musiał sprzęt naprawić sam albo zapłacić za naprawę. Powinno to skłonić producentów do wytwarzania lepszych produktów, mówi radca prawny Mikołaj Zdyb.
5: Chodzi o to, żeby te produkty były naprawialne i żeby to było opłacalne. Bo są takie kategorie produktów, o których mówi się, że są po prostu tak projektowane i tak produkowane, żeby naprawa się nie opłacała, tak? Tylko żeby po prostu trzeba było wymienić cały produkt.
4: Dodatkowo, jeśli konsument zdecyduje się na naprawę, to dostanie też roczną gwarancję na zreperowany sprzęt. Koniec głośnej sprawy dziennikarzy motoryzacyjnych. Sąd prawomocnie uniewinnił Adama Kornackiego i Patryka Mikiciuka od zarzutów gwałtu. Prokuratura przegrała apelację, a wyrok sądu pierwszej instancji został utrzymany w mocy. Obaj od początku nie przyznawali się do winy. Premier Donald Tusk uważa, że Hiszpania powinna wzorować się na Polsce. Chodzi o ochronę granic Unii Europejskiej. To reakcja na kryzys migracyjny w Ceucie, gdzie w ciągu doby pojawiło się około 50 tysięcy migrantów z Maroka. Premier Hiszpanii broni się przed oskarżeniami europejskich przywódców i apeluje o solidarność. Hiszpan mówi, w ostatnich latach Włochy wpuściły 2 razy więcej nielegalnych migrantów. Poza tym według niego zdecydowana większość tych, którzy szturmowali wczoraj i przedwczoraj Ceutę, wróciła już do swego kraju. A przypomnijmy, Ceuta to hiszpańska enklawa na brzegu Afryki, naprzeciwko Hiszpanii. Makabryczna afera w zakładzie pogrzebowym w Wielkiej Brytanii. Właściciel firmy został skazany na 20 lat więzienia za to, że nie pochował ciał kilkudziesięciu osób i wydawał rodzinom prochy obcych ludzi. Policjanci odkryli dziesiątki niepochowanych ciał, a część rodzin nigdy nie otrzymała szczątków swoich bliskich. Sąd uzasadnił wysoki wyrok tym, że mężczyzna wyrządził rodzinom niewyobrażalną krzywdę. Alarm wśród sadowników. Skupy nagle obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Rolnicy mówią, że mogło dojść do zmowy cenowej. Dlatego sprawie przyjrzy się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
6: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi. Może jeszcze dzisiaj uda mi się taką skargę podpisać.
4: Minister zapowiedział też, że w zależności od zgłaszanych potrzeb będzie pomoc dla rolników i sadowników. A to w związku z przymrozkami, a potem z ekstremalnymi temperaturami. Na koniec Niemcy i słynny festiwal piwa Oktoberfest. Sztuczna inteligencja będzie pilnować tam bezpieczeństwa. Władze Monachium wyciągnęły wnioski z ubiegłego roku. Wtedy na imprezę weszło 300 tysięcy amatorów piwa w litrowych kuflach. Tak dużo, że trzeba było przerwać imprezę. Teraz to kamery będą same oceniać, czy zagęszczenie nie jest za duże, a w razie czego zaalarmują ochronę.
1: Więc wiesz.
2: Już 5 minut po 23 to wszystko dziś ode mnie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzony piątkowy wieczór. Życzę dobrego, udanego, słonecznego mimo wszystko i ciepłego weekendu. Robert Markowski, do usłyszenia.